0: płynęło z Bałtyku? Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami.
1: Kiedy pojawiła się w weekend, najpierw miała postać czarnej bryły, ale jak tylko wczoraj mocniej przygrzało słońce, substancja zaczęła się rozpuszczać. Nasi pracownicy podejrzewają, co to może być, mówi Joanna Piotrowska z urzędu.
2: Z ich doświadczeń wynika, że prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania.
1: Równolegle będzie trwało sprzątanie plaży, podczas którego postronni nie będą mogli się po niej kręcić.
2: Jest to oczywiście chwilowa sytuacja, myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
1: I ustalą też źródło wycieku ropopochodnej substancji. Słupsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Wstępnie ustalono, że substancja nie jest groźna dla człowieka, ale należy unikać z nią kontaktu. Opozycja w kontrze do rządowej propozycji zmian w progach podatkowych. Pierwszy idzie w górę ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawia się też nowa stawka 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie. Korekty mają obowiązywać od nowego roku, ale już widać, że nowe prawo raczej nie przejdzie przy szerokim poparciu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Klub PiSu jest jeszcze przed i rozmową, i decyzją, ale pierwsze opinie do przyjętego rządowego projektu są, delikatnie mówiąc, sceptyczne. To jest jakiś gest w stosunku do 3 milionów podatników PIT, mówi Zbigniew Kuźmiuk i stawia sprawę dość jasno.
4: Jeżeli ta obniżka dla wąskiej grupy podatników podatku PIT jest związana z podwyżką podatku CIT, no to myślę, że sytuacja jest dosyć jednoznaczna.
3: Czyli jak mówi, nie, ale zastrzega, że klub w tej sprawie będzie patrzył całościowo i na projekt budżetu, i na projekty okołobudżetowe.
0: Rządowe propozycje lada dzień mają wpłynąć do Sejmu. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią pod obrady. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Mercosur. Wniosek był częścią skargi na porozumienie. Polska chciała, by do czasu wydania wyroku umowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Odrzucenie wniosku nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia TSUE, a wyrok ma być wydany w późniejszym terminie. Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. To w ramach współpracy międzynarodowej w transplantologii. Od 3 lat polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim biorcom. Najmłodsze pozyskane serce miało 6 tygodni, a najstarsze 72 lata. Polska współpracuje przede wszystkim z Litwą, a także z Czechami, Słowacją, Niemcami, Austrią, Cyprem, Bułgarią i Francją. Wymiana działa w obie strony. Bez przygotowania, bez sprzętu i przede wszystkim bez wyobraźni. W Łodzi 17-latek i 20-latek wspinali się na 160-metrowy komin nieczynnej, dawnej elektrociepłowni EC2. Utknęli na wysokości. Pomogły służby ratunkowe. Szczegóły zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Wspinających się na komin zauważyli pracownicy ochrony obiektu, wezwali służby. Na miejsce przyjechali strażacy, ewakuowali intruzów przy użyciu drabiny z wysokości 15 metrów. Na szczęście w tym przypadku nic im się nie stało, nie wymagali pomocy medycznej, ale służby ostrzegają, wchodzenie na tak wysokie obiekty bez zabezpieczeń, bez wcześniejszego przygotowania może być śmiertelnie niebezpieczne, podkreśla brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: Wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia.
5: Tego rodzaju akcje ratunkowe angażują też duże siły służb. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Na terenie elektrociepłowni trwają obecnie prace rozbiórkowe. Lalka od dziś w kinach. W poniedziałek film miał premierę w Teatrze Wielkim w Warszawie. Stanisława Wokulskiego znakomicie zagrał Marcin Dorociński. Posłuchajcie, co było dla niego najtrudniejsze.
7: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć się tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne. I żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
0: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. Na lalkę zaprasza Radio Z.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Igor wrócił wieczorem do domu w zważonym humorze. Odwołał randkę z kobietą, z którą od niedawna się umawiał. Był zmęczony, a czekało go jeszcze sprawdzanie laptopa Hanny Wierzbickiej. Do tej pory, jeśli zdarzało mu się przesunąć albo odwołać spotkanie, Agata podchodziła do tego z wyrozumiałością. Oboje byli ludźmi dojrzałymi. Wydawało się, że rozumieją, że trudno byłoby im spędzać każdą wolną chwilę razem, jak to przeważnie czynią osiemnastolatkowie. Dzisiaj jednak Agata sprawiała wrażenie obrażonej, gdy do niej zadzwonił. Nie robiła wymówek, ale wyraźnie czuł w jej głosie złość. Było mu tym bardziej przykro, że naprawdę nie chciał jej zbyć. Miał po prostu obowiązki. I pracę, przez którą popsuło się kilka jego dotychczasowych związków. Wziął prysznic, próbując nie myśleć o pierwszym zgrzycie między nim a Agatą. Zjadł coś na szybko, a potem zrobił sobie herbatę i usiadł przy biurku. Policja dopiero w tym tygodniu zwróciła Robertowi Wierzbickiemu laptop żony, a on przekazał go detektywom. Igor mógł w końcu zabrać się za przeczesywanie historii wyszukiwania. Policja niczego ciekawego nie znalazła, ale nie szukali przecież tego samego. Po śmierci Wierzbickiej i przyjęciu hipotezy o zabójstwie na tle rabunkowym, policja straciła zainteresowanie przeszłością kobiety. To oni z Igą mieli ją zbadać. Czekała go żmudna praca. Metodyczne podążanie ślad za śladem po miejscach, które Wierzbicka odwiedzała w sieci. Z tego, co zdołał do tej pory zauważyć, przeważnie były to nieistotne z ich punktu widzenia wyszukiwania. Witryny sklepów internetowych, forum nauczycielskie, internetowe wydanie Wyborczej i The Teacher. No i sama wyszukiwarka. Co innego Facebook. Nie trzeba było być detektywem z uprawnieniami, żeby dowiedzieć się

0: WhatsAppów, Twitterów czy TikToków. Igor zdążył prześledzić jedynie ostatnie ślady bytności Hanny w internecie. Tak jak policja, nie znalazł niczego interesującego. Teraz zabrał się za wcześniejszy okres. Pomyślał, że przejrzy wyniki wyszukiwania z okresu nakładającego się na aferę z molestowaniem uczennicy w szkole. To od tego czasu według Bibi, Magdy i Kamila kobieta wydawała się nieswoja. Igor sięgnął po kubek, ale okazał się pusty. Poszedł do kuchni zrobić sobie jeszcze jedną herbatę, a potem wrócił do biurka. Koło Filharmonii Iga wsiadła w tramwaj. Przeważnie starała się dużo chodzić, żeby oprócz pływania dostarczyć swojemu 40-letniemu ciału jak najwięcej ruchu. Teraz była jednak zbyt zmęczona. Poza tym marzła. Lodowate ukłucia na policzkach zapowiadały rychłą zmianę pogody. Tory okrążały planty i Iga, stojąc przy przeszklonych drzwiach, wpatrywała się w przesuwające się za szybą drzewa. Co jakiś czas ciemny pejzaż rozświetlał wylot uliczek wychodzących od rynku. Ludzie kręcili się po mieście, ciesząc się piątkowym wieczorem. Iga pomyślała, że kiedy skończy się to śledztwo, powinna odpocząć. Wziąć jeden dzień wolnego, wyskoczyć do kina, potem może do jakiejś restauracji. Wrócić do domu i spędzić resztę dnia z lampką wina i książką. Zrobić coś miłego dla siebie. Pozwolić sobie na odrobinę beztroski. Ale to wszystko musiało na razie zaczekać. Teraz ważne było dotarcie do kolejnych osób z otoczenia Hanny. Ktoś z nich w końcu powie coś, co doprowadzi ich do wyjaśnienia tajemnic zmarłej. Gdy przed chwilą wychodzili z Igorem od Wierzbickiego, zadzwoniła Katarzyna Woźniak. Powiedziała, że przypomniała sobie nazwisko nauczycielki siostry. Ktoś ze znajomych podał jej nawet numer telefonu. Na jutro umówili się z dawną nauczycielką Hanny, która mieszkała w Racławicach, niedaleko Podniebia. Mężczyzna stojący obok rozmawiał z kimś cicho przez telefon. Miał ciepły, niski głos i Idze wydało się, że jest to głos Łukasza Wojtusika, którego podcastów o książkach namiętnie słuchała. Przy bagateli wsiadła grupa turystów, obdziuczona bagażami. Iga przesunęła się, żeby zrobić im miejsce. Widok walizek na kółkach przypomniał jej o mężu. Nie wysyłał jej żadnej wiadomości, o której wróci z Wrocławia. Iga wysiadła na starym kleparzu i resztę drogi przeszła, snując niewesołe rozważania.
1: Nie chciałam tam przychodzić.
0: Z jakiego powodu?
1: Bałam się.
0: Czego?
1: Nie wiedziałam dokładnie czego. Przynajmniej nie na początku. Nawet zanim... Ale to miejsce mnie przerażało.
0: Myślę, że wyczuwała pani, że dzieje się tam coś niedobrego.
1: Nawet jeśli wtedy nie potrafiła pani jeszcze tego nazwać. Zauważała pani pewne rzeczy, które panią alarmowały. Nawet jeśli jako dziecko nie potrafiła pani tego nazwać.
0: Tak, chyba tak. To uczucie było bardzo silne. Również fizycznie. Dostawałam bólu brzucha za każdym razem, gdy musiałam się tam udać.
1: Mówiła pani o tym rodzicom?
0: Nie.
1: Ale chciała im pani powiedzieć?
0: Tak.
1: Dlaczego pani tego nie zrobiła?
0: Nie wiedziałam, że mogę odmówić.
1: A Hania?
0: Czy ona coś komuś powiedziała?
1: Nie od razu. Wróćmy do pani wizyt. Jak to wyglądało?
0: Przychodziłam, a on się witał ze mną.
1: Był miły.
0: Potem zapraszał mnie do środka. Czasami częstował ciastem. Zawsze było ciasto. Witałam się z Hanią i z resztą.
1: I co było później?
0: Później... Dzieciom kazał zaczekać, a mnie zabierał.
1: Dokąd?
0: Do pokoju.

0: jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Sobota, 11 lutego. Dom stał wśród drzew. Prowadziła do niego od furtki żwirowana ścieżka. Sad zachwycał nawet o tej nieprzyjaznej porze roku, mimo nagich gałęzi. Iga pomyślała, że wiosną, kiedy te wszystkie jabłonie, grusze i śliwy wypuszczają liście i obsypują się kwieciem, widok musi zapierać dech w piersi. Sam dom wybudowano z drewna, zapewne na początku poprzedniego stulecia. Widać było, że kolejni właściciele o niego dbali. Mimo swojego wieku sprawiał wrażenie nowoczesnego, a to dzięki współczesnym, modnym szczegółom. Okna bez firanek, z ładnie upiętymi zasłonami, girlandy świetlne na widocznej z boku werandzie. Pod najbliższym drzewem drewniana ławka ogrodowa, a nad nią jeszcze jedna girlanda świetlna. Wiosną i latem miły kącik do czytania, albo po prostu do posiedzenia. Otworzyła im kobieta. Uśmiech, który obejmował również chabrowo-niebieskie oczy, był tym, co najpierw rzucało się w oczy. Musiała być po 60, ale miała sylwetkę młodej, wysportowanej dziewczyny. Nosiła dopasowane dżinsy i t-shirt, na który narzuciła rozpinany sweter. Krótko ścięte srebrne włosy podkreślały jej piękne oczy i kości policzkowe. Dzień dobry, powiedziała głosem nauczycielki, która zdarła gardło w szkole i która być może często spędzała przerwy w palarni szkolnej, w czasach, gdy jeszcze nikt nie przejmował się truciem uczniowskich płuc. Zapraszam, cofnęła się, żeby Iga i Igor mogli wejść. Przywitali się, powiesili swoje płaszcze na stojącym przy wejściu wieszaku i ruszyli za gospodynią. Wnętrze było jasne, przestronne i przytulne. Pachniało ciastem drożdżowym. Podłogi z desek lekko skrzypiały pod ich krokami. Na drewnianych ścianach wisiały oprawione w szkło grafiki i plakaty. Do salonu prowadziły dwuskrzydłowe drzwi o prostokątnych szybkach. Dzień dobry. W drzwiach kuchni, którą mijali, stanął 30-paroletni mężczyzna, ubrany w luźne spodnie i bawełniany sweter. Miał długie włosy spięte na czubku głowy w niedbały kok. To mój zięć, Hubert. Kobieta przedstawiła mężczyznę. A to detektywi Iga Bagińska i Igor Szot. Przez jedną sekundę Idze zdawało się, że dostrzega w oczach kobiety psotny, nieco złośliwy błysk. Zniknął, a Janowska wskazała drzwi do salonu. Zapraszam. Uśmiechnęła się uprzejmie, po czym przepuściła detektywów, weszła za nimi i zamknęła przeszklone drzwi przed nosem zdumionego mężczyzny. Poprowadziła ich do sofy i foteli. Czasami lubię podręczyć własnego zięcia, powiedziała, upewniwszy się, że znalazł się wystarczająco daleko, by nie słyszeć. Specjalnie go nie uprzedzałam o państwa wizycie. Iga poczuła instynktowną sympatię do siedzącej naprzeciw nich kobiety. Była ciekawa jej opowieści, ale zainteresowała ją również jako osoba. Czyli mieszka pani z córką i jej rodziną? Tak. I znowu ten sam błysk w oku. Przy czym to oni mieszkają u mnie, nie ja u nich. Uśmiechnęła się porozumiewawczo. Córka pojechała z moimi wnuczkami do akwaparku, a zięć pracuje zdalnie. Chociaż czasami mam wrażenie, że więcej czasu spędza snując się po domu. Ale nie chcę, żeby państwo pomyśleli, że narzekam. Cieszę się, że mogę im w ten sposób jakoś pomóc. Oni nie muszą płacić za wynajem mieszkania, bo będą się budować, ale to jeszcze nieprędko. A tymczasem dziewczynki mają do swojej dyspozycji ogród i świeże powietrze. No, chyba że jest smok. Ostatnio w podkrakowskich wsiach smok jest chyba większy niż w Krakowie. W każdym razie oni mają dom, całkiem chyba znośny, a ja... Zaśmiała się. Ciężko byłoby mi go utrzymać z nauczycielskiej emerytury. Może gdy już się przeprowadzą na swoje, sprzedam go i kupię za to jakąś kawalerkę w Krakowie. Zobaczymy. Na razie nigdzie mi się nie spieszy. Im zresztą też nie. Ale nie wchodzimy sobie w drogę. Nie jakoś strasznie. Piękny dom, pochwaliła Iga. Dziękuję. Kupiliśmy go z mężem zaraz po ślubie. Sporo pracy włożyliśmy w odnowienie go, ale było warto. Dobrze nam się tu mieszkało. Nawet gdy umarł, nie myślałam o tym, żeby się gdzieś przenieść. Sięgnęła po stojące na stoliku filiżanki i rozłożyła po jednej dla każdego. Dopiero teraz Iga zauważyła, że są dwa dzbanki. Kawy czy herbaty? Spytała gospodyni. Przygotowała mi to i to, żeby nie chodzić tyle razy do kuchni. Oboje poprosili o kawę. I proszę się częstować plackiem. Nałożyli sobie po kawałku i zaczekali, aż gospodyni napełni filiżanki. Więc Hania nie żyje. Janowska gładko przeszła do powodu wizyty detektywów. Nie widziałam jej tyle lat. Nie była nawet moją uczennicą, ale nie mogę przestać o niej myśleć, od kiedy pani zadzwoniła. Jak to? Zdziwił się Igor. Myślałem, że była w pani klasie. Nauczycielka pokręciła głową. Uczyłam ją tylko przez 2 tygodnie, kiedy jej wychowawczyni trafiła do szpitala. 2 tygodnie, powtórzyła. A jednak, zauważyła Iga, ze wszystkich nauczycieli z dawnej szkoły Hanny to właśnie pani zgodziła się z nami spotkać. W tym momencie za oknem rozbłysło światło. Spojrzeli w tamtym kierunku. Dopiero teraz Iga zauważyła, że z boku domu znajduje się przybudówka. Dużo nowsza od starego budynku. Ktoś zapalił w niej światło i teraz kładło się powykrzywianymi rąbami na konarach i gałęziach drzew. To Hubert, wyjaśniła Janowska. Poszedł do swojej pracowni. I dobrze, nie będzie się tu szwendał, uśmiechnęła się, unosząc jeden kącik warg. Czym się zajmuje pani zięć? Prowadzi szkolenia. Czasami w terenie, czasami online, gdy pracuje w domu. Nazywa siebie coachem. Strasznie mnie bawi to słowo. Mój zięć trenuje ludzi z uważności. To się nagle zrobiło takie modne. Zabawna historia z tą przybudówką. Hubert postawił ją 5 lat temu. Mówił, że to będzie mieszkanko dla gości. Z sypialnią, małym salonem i łazienką. Ma nawet osobne wejście. Tylko że gości jakoś nie zapraszali. Za to coraz częściej zięć przebąkiwał coś o mojej wygodzie i niezależności. Zdaje się, że chciał, żebym się tam przeniosła. I znowu w jej oczach pojawił się ten sam łobuzerski błysk. Ale nie mam zamiaru. Powiedziałam mu to zresztą. W końcu to mój dom. Nie będę się na starość przenosić do żadnej przybudówki. A jak mu się nie podoba, zawsze może się wyprowadzić. Ale... O czym to mówiliśmy? O nauczycielkach ze szkoły Hani. A, tak, o nauczycielkach. Większość już dawno tam nie pracuje, powiedziała smutno Janowska. Wtedy było u nas dużo starszych nauczycielek. Te młodsze nie chciały dojeżdżać tak daleko. Starsze musiały się zadowolić małą szkołą, byle przetrwać do emerytury. Niektóre nie żyją, inne kończą właśnie życie w domach spokojnej starości. Teraz jest tam trochę młodszych nauczycielek, ale one są za młode, by mogły państwu pomóc. Pracują w tej szkole od niedawna. Dwie nauczycielki pamiętały Hannę, ale rozmawialiśmy tylko przez telefon. Stanowczo twierdziły, że nie mogą pomóc, wyjaśnił Igor. Tylko pani chciała się z nami spotkać. Iga patrzyła uważnie na kobietę, która już wracała w myślach do dawnych czasów. Może dlatego, powiedziała, że przez te wszystkie lata myślałam o Hani. Nie jakoś obsesyjnie, oczywiście, że nie. Ale zdarza mi się myśleć o uczniach, również o tych, których sama nie uczyłam, ale kojarzyłam z widzenia. A Hania zwracała na siebie uwagę. Co ma pani na myśli? Kiedy przyszłam wtedy do jej klasy na zastępstwo, Hania siedziała sama, w ostatniej ławce. Była poważna, zamyślona. Pierwszy raz ją taką widziałam. Wcześniej widywałam ją na korytarzach i w świetlicy. Może nie wysuwała się na pierwsze miejsce w klasie, ale była dość pogodną dziewczynką. Lubiła szkołę. Aż do tamtego czasu, gdy czasowo objęłam ich klasę. Na przerwach nigdzie nie wychodziła, siedziała w klasie z książką. Z nikim nie rozmawiała, ani razu się nie uśmiechnęła, ani przez te 2 tygodnie, ani nigdy później. Nie chcielibyśmy, żeby nas pani źle zrozumiała, ale... Ale czy nigdzie tego nie zgłosiłam? Dokończyła Janowska. Zgłosiłam. Najpierw odwiedziłam w szpitalu wychowawczynię Hani. Ona jednak nie wiedziała, o czym mówię. Twierdziła, że może rzeczywiście Hania jest nieco milcząca, ale uważała, że to taki wiek. Hania miała 11 lat. Rzeczywiście, młodzież robi się wtedy humorzasta. Ale nie wydawało mi się, żeby chodziło o to. Przynajmniej nie tylko o to. Janowska się zamyśliła. Potem otrząsnęła się i podjęła. Próbowałam rozmawiać z samą Hanią. Była uprzejma i odpowiadała na moje pytania, ale kłamała. Albo może nie kłamała, ale na pewno nie mówiła wszystkiego. Coś ukrywała. Widziałam to. Nie wiedziałam tylko dlaczego. Chciałam się przedrzeć przez jej skorupę, ale mi się nie udało. Nie ufała mi. Wydaje mi się, że nikomu nie ufała. Poszłam więc do dyrektorki. Chciałam, żeby Hani przyjrzało się więcej osób. Chciałam jej pomóc. Ale muszą państwo wiedzieć, że w tamtych czasach nie traktowało się takich podejrzeń poważnie, dopowiedziała Iga. Właśnie. Dzisiaj od razu włączyłaby się dyrekcja i pedagożka, nie wspominając o wychowawczyni. Ale wtedy dyrektorka nie chciała o niczym słyszeć. Wolała nie wiedzieć i nie widzieć pewnych rzeczy. Nawet gdy wychowawczyni wróciła ze szpitala, a ja wciąż zadawałam pytania, zbywały mnie. To były inne czasy.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po 2:00.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prawie 3 tygodnie od katastrofy na przejeździe kolejowym pod Radomiem prokuratorzy nadal nie mogą przesłuchać kierowcy ciężarówki, która wjechała pod pociąg. Zeznania złożył maszynista. W katastrofie zginęła jedna osoba, a około 20 osób zostało rannych. Co stoi na przeszkodzie, by przesłuchać kierowcę? Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą.
1: Kierowca został zabrany do szpitala w stanie krytycznym i ciągle nie poprawił się na tyle, by można go było przesłuchać. Ciężko ranny był również maszynista pociągu, ale z nim prokuratorzy prowadzący śledztwo już rozmawiali. Zeznał, że ciężarówka wjechała na przejazd od strony drogi krajowej nr 12. Maszynista stwierdził, że był to jednostajny ruch. Ciężarówka ani nie hamowała, ani nie przyspieszała, mimo że pociąg był doskonale widoczny, a przed przejazdem paliły się czerwone światła. Lokomotywa obróciła się o 180 stopni, a pierwszy wagon został rozpruty. Z torów wypadły wszystkie wagony składu. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Po tej katastrofie do Sejmu trafił projekt zaostrzający przepisy. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Po poniedziałkowych alertach na wschodzie kraju znów nie wszędzie zawyły syreny. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilka razy dostawali powiadomienia o możliwym nalocie. Wielu z nich narzeka jednak, że system ostrzegania wciąż nie do końca działa. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: W regionie ewakuowały się m.in. ośrodki kultury czy sportu. Zadziałały też wszystkie syreny, żeby sygnał dotarł jednak do wszystkich. Cały czas stawiane są kolejne, mówi mi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
3: Ogłosił wojewoda lubelskiego przetarg na montaż dodatkowych 326 syren.
2: Jak mówią mi jednak mieszkańcy, alerty przychodzą z opóźnieniem, nadal nie ma też gdzie się ukryć.
4: Nie wiem, pytam innych, też nie wiedzą, gdzie są takie miejsca.
2: Jak mówią mi władze, sama Lubelszczyzna ma już ponad 3,5 tysiąca miejsc schronienia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Jak ustaliło Radio Z, Lubelszczyzna cały czas opracowuje procedury ewakuacyjne, m.in. dla szkół, zakładów pracy czy supermarketów. Odnosząc się do ostrzału, kiedy dron spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku po stronie ukraińskiej, premier Tusk przyznał, że współpraca z Kijowem jest wzorowa.
5: Ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, one już nabrały charakteru takiego permanentnego. No jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie. Szczególnie w tych ostatnich dniach nasza współpraca ze stroną ukraińską jest wzorowa.
0: Dron nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, uderzył około 2 kilometrów od granicy. Jest nadzieja na ochronę przed wielką wodą Bodzanowa pod Głuchołazami. Wieś nie podniosła się po powodzi sprzed 2 lat, a w sierpniu po ogromnej ulewie wylał lokalny potok. Wody Polskie twierdziły, że niewiele da się tam zrobić. Teraz zlecają nowe badania. Co się zmieniło? Sprawdzała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Wody Polskie zleciły nową analizę. W Bodzanowie już nawet pojawili się eksperci, mówi mi Dariusz Kozdraś, jeden z mieszkańców.
7: Przyznam się, że byłem trochę w szoku, że Wody Polskie tutaj są tak zmotywowane.
6: Bo zapowiadają chodzenie od domu do domu, robienie pomiarów wzdłuż potoku.
8: Tutaj nie może być już przypadkowych działań. Tu muszą być badania profesjonalne, geologiczne, geodezyjne.
6: Jak mówi mi Katarzyna Matysiak z RZGW we Wrocławiu, Wody Polskie intensyfikują pracę i są pieniądze na ten nowy plan na ochronę Bodzanowa. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Analiza ma być gotowa wiosną. Wśród propozycji jest budowa mini zapór czy zatrzymanie wody na polach w ramach małej retencji. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zenkiem. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz na 7 lat więzienia, a w tym na jedną z najsurowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w kraju, czyli 4 lat bezwzględnego więzienia. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
9: Ponieważ stwierdził, że skład sędziowski był wadliwy, chodzi tu o sędziego Roberta Grzesia, który został nominowany po 2018 roku, czytała w uzasadnieniu sędzia Izabela Pospieska.
10: Sąd doszedł do wniosku, że zależność sędziego od reprezentującego ówczesną władzę wykonawczą ministra sprawiedliwości jest bezsprzeczna, a jej charakter w sposób oczywisty zaprzecza kryterium niezależności sędziowskiej.
11: Zadecydowały kwestie polityczne, a to nie była sprawa polityczna.
9: Komentuje pełnomocnik właściciela strusia Katarzyna Topczewska. Sąd jednak przychylił się do jej wniosku i prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztu dla Łukasza Esz. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Według ustaleń prokuratury mężczyzna nocą w styczniu ubiegłego roku wdarł się do zagrody Traperska Osada w Bolechówku pod Poznaniem i pod wpływem alkoholu i narkotyków brutalnie kopał i bił zwierzę drewnianym kijem, co doprowadziło do śmierci strusia. Cała sytuacja miała zostać nagrana telefonem przez kolegę Łukasza Esz, który mu w tym miał towarzyszyć. Grubowe nastroje po kolejnej porażce polskich piłkarzy. Biało-czerwoni ulegli na wyjeździe Szwecji 1-3 w dywizji B Ligi Narodów. Polacy, zamiast bić się o awans do elity tych rozgrywek, powoli muszą zacząć się martwić o uniknięcie spadku do dywizji C. Więcej na ten temat dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
12: Parafrazując słynne powiedzenie Garego Linekera, piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak nie wygrywają Polacy. To smutny obraz kadry z ostatniego półrocza. 5 meczów, 3 porażki i 2 remisy. Na podstawie spotkań ze Szwecją i Bośnią i Hercegowiną można zekranizować kolejną część serii niefortunnych zdarzeń. Nawet selekcjoner Jan Urban rozkłada ręce.
13: Moim zdaniem w tym momencie nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
12: Ktoś powie, że gorzej już być nie może. Ja nie byłbym takim optymistą.
0: W piątek Polacy zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. 13. finał Huberta Hurkacza w turnieju rangi ATP okazał się dla niego pechowy. Nasz tenisista przegrał w chińskim Chengdu z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Na 9. tytuł mistrzowski Hubi musi jeszcze poczekać. Pojedynek Polaka z Hiszpanem śledził Marcin Powidał z redakcji sportowej Radia Z.
14: No, czeka już dość długo, bo od kwietnia 2024 roku, czyli od triumfu w portugalskim Estoril. Dziś faworytem był Hiszpan, ale Polak miał swoje szanse, których niestety nie wykorzystał. Pierwszą partię Hubi przegrał 4-6, ale w drugiej miał 4 piłki setowe. Niestety to rywal wygrał w tiebreaku 9-7 i sięgnął po trofeum. A Hubi opuszcza Chengdu bogatszy o kolejne doświadczenie i $107,000. Kolejnym przystankiem na trasie Huberta Hurkacza będzie Pekin.
0: Ale z Chengdu mamy też dobre wieści. W rywalizacji deblistów triumfował Jan Zieliński. Polak sięgnął po tytuł razem z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
16: Dzień dobry, z nami jest Ryszard Petru, szef Komisji do Spraw Deregulacji w Sejmie i oczywiście wiceszef klubu Centrum.
17: Dzień dobry.
16: Unia Centrum czy Centrum?
17: Centrum.
16: Centrum, dobrze. Dzień dobry, pytanie numer 1. No, porażka Polski w TSUE, jakby nie patrzeć w sprawie Mercosuru, bo Warszawa chce unieważnienia woli tej umowy, a póki co to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek o zawieszenie decyzji Rady Unii zezwalającej na tymczasowe stosowanie umowy handlowej z krajami Mercosur. To nie koniec batalii, bo tak jak powiedziałam, no, Warszawa chce unieważnienia tej umowy. I co będzie, jak unijny sąd jednak tej umowy nie unieważni?
17: Nic się nie stanie. Mamy podobny bilans handlowy z krajami Mercosur, jak przed wejściem umowy. Nawet dokładnie co do $1 000 000 się zgadza. Ja się nie zgadzam z tymi wszystkimi, którzy straszą Mercosurem. Polski przemysł może bardzo dużo na tym zyskać, a wcale nie jest tak, że rolnicy mogą bardzo dużo stracić. Zobaczymy za rok być może. Pierwsze miesiące obowiązywania umowy wskazują na to, że nic się nie zmieniło istotnego dla naszego ani przemysłu, ani rolnictwa. Czy nie ma jeszcze...
16: Obawy były na wyrost?
17: Uważam, że były skrajnie na wyrost. Mogą dotyczyć bardzo konkretnych, wybranych branż, podbranż w ramach rolnictwa, ale de facto ta umowa jest korzystna dla Polski, bo my jesteśmy eksporterem, szczególnie AGD na przykład i innych rzeczy, które będziemy mogli eksportować, czy możemy już eksportować do krajów Ameryki Południowej.
16: I pytanie numer 2 o projekt budżetu na przyszły rok, przyjęty przez rząd, no, deficyt rekordowy na poziomie ponad 280 miliardów złotych. To jest ryzykowny budżet?
17: Zacytuję nawet ministra finansów Andrzeja Domańskiego. To jest wyzwanie, to jest trudna sytuacja. Jest bardzo wysoki deficyt, rosnący dług i no, trzeba wyhamowywać. Będzie to tempo wzrostu jak najszybciej w kolejnym roku. I powiem tak, jeżeli nic się złego na świecie...
16: Tempo wzrostu długu, tak?
17: Tempo wzrostu długu, oczywiście. Jeżeli nic złego na świecie się nie wydarzy, to przejdziemy suchą nogą, ale gdyby było trzeba nagle dokonać wzrostu wydatków o 2-3 punkty procentowe PKB, na przykład na obronność, no bo nastąpi jakaś eskalacja, która wymaga wtedy wzrostu wydatków, to może mieć problem po prostu z pozyskaniem tych środków. Prawie 110 miliardów złotych idzie na odsetki od długu. 110 miliardów płacimy tylko za to, że pożyczyliśmy pieniądze, czyli one są de facto, może być przepalane, czyli do ubota, no bo przeciętny Polak z tego nic nie ma. Za dużo było programów socjalnych i za mało inwestycji w ostatnich ponad 13 latach.
16: No, ale inflacja średnioroczna w przyszłym roku ma być, znaczy tak jest prognozowana, wyniesie 2,8%. Realne prognozy? Wie czy jednak zaniżone?
17: Nie chcę powiedzieć, że zaniżone, no bo trudno mi ocenić, co będzie się działo na świecie z cenami ropy. Wie pani, to jest jednak bardzo nieprzewidywalne. Gdyby ten czynnik... Gdyby uznać, że one będą bliżej 80-90 za baryłkę, to jest realne. Gdyby to miało być 110-120, to nie. Natomiast nie chciałbym tego krytykować na tym etapie. Nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądała perspektywa wojny w Zatoce Perskiej. A dużo o tym powiedzą wyniki połówkowych wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli Republikanie dostaną łupnia, to jest bardzo mocny sygnał dla Trumpa, żeby tę wojnę jak najszybciej zakończyć.
16: No i pytanie numer 3 powinnam zadać, ale już nie zdążę w części radiowej, więc pytanie numer 3 zadam już w części internetowej. Jesteśmy cały czas w internecie, na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam, Ryszard Petro też serdecznie zapraszam.
17: Bardzo serdecznie zapraszam do internetu. Zostańcie z nami. Tak, tak. Bo myśmy się
15: trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
16: Tak, właśnie w ramach tego rozkręcania to pytanie numer 3. Bo była wiceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra, która podała się do dymisji w związku z aferą w Szpitalu Południowym, jako że zasiadała w Radzie Nadzorczej, będzie mieć nową pracę w państwowej instytucji. Od 6 października będzie wicedyrektorką Narodowego Centrum Kultury. To ma być miękkie lądowanie, zadośćuczynienie za tą dymisję, czy po prostu wybitna menadżerka kultury trafiła we właściwe miejsce?
17: Co mogę powiedzieć? Powiem tak, no, Polacy źle to postrzegają. Oczywiście nie znam CV tej pani wiceprezydent.
16: Jest chwalona, że to jest rzeczywiście...
17: Bez wątpienia...
16: Sprawna bardzo, no, żeby nawet nie powiedzieć wybitna menedżerka kultury, tak.
17: Instytucji publicznych. Natomiast w takich sytuacjach lepiej by było, gdyby było coś w rodzaju konkursu.
16: Może był, nie wiem, a chociaż...
17: Żeby ludzie wiedzieli, kto był w kontrze do niej, dlaczego ta osoba została wybrana. Przypomnę, że to jest za nasze pieniądze. To nie jest tak, że jest państwo gdzieś obok, znaczy, zwolniło i są obywatele.
16: Się, zwolniło się to stanowisko, nie wiem, bo wicedyrektor dotychczasowy przeszedł do Instytutu imienia Pileckiego, więc trudno mi jeszcze powiedzieć, jakie tam są dokładne
17: przekazowania,
16: tak, roszady.
17: Nie wiem, też ale... nie brzmi to najlepiej, ja nie kwestionuję jej kompetencji.
16: Przecież jest jeszcze strefa komorska. Tak, chociaż no, większość muzeów to jednak są muzea państwowe, więc...
17: Ja bym to powiedzieć tak elegancko. No, należy dochować wszelkiej staranności, żeby Polak miał wrażenie, nie miał wrażenia, że to ktoś komuś coś załatwia, żeby to było transparentne. Ja nie, być może się okaże, że naprawdę jest doskonałą na to stanowisko. Niemniej jednak powstaje takie wrażenie, że ktoś komuś coś załatwia, jeżeli nie znalazł, jak tutaj wyleciał, no to tam wyląduje. Chodzi o to, żeby nie było takiego wrażenia, że obywatele i władza to są dwa oddzielne byty i my nie mamy żadnego wpływu jako obywatele. Jestem posłem, ale jako obywatele na to, co robią władze publiczne, powinno być jak najbardziej transparentne patrzenie na ręce i pomyślmy jako politycy, urzędnicy też się tym bardziej powinni starać, żeby to było wszystko jasne, zrozumiałe i nie... I żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy w sposób naturalny pani zadaje mi to pytanie, a ja mam ciężko, a mi się ciężko odpowiada.
16: No trochę pan tutaj, może powiem, lawiruje.
17: No bo nie wiem, co mam powiedzieć.
16: No tak, bo to dotyczy po prostu kadry jednak.
17: Ja nie znam tego konkretnego przypadku. Nie kwestionuję, broń Boże, jej kompetencji, ale chciałbym wiedzieć, czy tam był przeprowadzony jakikolwiek konkurs i ktoś jeszcze startował, czy to było transparentne, czy to było na zasadzie miękkiego lądowania, jak to pani nazwała.
16: Źle się wyraziłam też, bo nie chodzi o, że to kadry koalicji rządzącej, przecież jednak chodzi o samorząd, jakby nie patrzeć, tak? Bo pani była wiceprezydentką. No ale teraz jest to Narodowe Centrum Kultury, więc jak Narodowe Centrum Kultury, to jest to narodowa instytucja. Czyli państwowa. No tak, jak nie, to wracam do finansów, bo to rzeczywiście każdego zawsze interesuje. Trudno się dziwić, jakie jest jeszcze w dodatku. Słyszymy, że jest rekordowy deficyt i jeszcze w dodatku agencja Moody po ponad 20 latach po raz pierwszy obniżyła nam jednak rating z A2 na poziom A3 i też zaraz pana zapytam, co to tak naprawdę oznacza. Po prostu będziemy drożej pożyczać pieniądze,
17: już,
16: tak?
17: Już drożej pożyczamy.
16: No właśnie.
17: Już drożej pożyczamy.
16: Czyli ten dług jeszcze rośnie i będzie.
17: Wie pani, te 107 miliardów założone w budżecie może być większe, może być 110-115, rating oznacza prawdopodobieństwo spłaty. Im mamy gorszy rating, im więcej tych cyferek, tym literek, tym gorzej. Literek i cyferek. A to oznacza, że agencje obawiają się, że mamy wysokie wydatki socjalne, które nie generują wzrostu i mamy konflikt z prezydentem, który wetuje wszystko, co się da. W związku z tym przy lekkim spowolnieniu wzrostu gospodarczego może być problem z tym, żebyśmy mogli to refinansować. I duża część odsetek właśnie, pieniędzy idzie na odsetki, czyli jakby zostaje mała przestrzeń na inwestycje.
16: Ale to znaczy, że trudniej też będzie pożyczać pieniądze na rynkach międzynarodowych?
17: Drożej to trudniej.
16: Drożej to trudniej, tak.
17: Drożej to trudniej. Są kraje, takie jak cały czas Niemcy, które łatwo pożyczają, a są kraje, które po prostu muszą płacić więcej odsetek.
16: Jakaś, powiedzmy, że wiarygodność jest lekko obniżona, tak?
17: Wiarygodność jest lekko obniżona. Mm-hmm. Nie jakoś bardzo, ale
16: no
17: to...
16: rozumiem, że z A3, z A2 na Londynie.
17: Jako 20. gospodarka świata powinniśmy raczej dążyć do poprawy naszej wiarygodności, ale to jest wiarygodność związana ze skalą zadłużenia i deficytu. Bo kraj, który jest bardzo silny gospodarczo, silny militarnie, może mieć problem z tym, że ma za dużo pieniędzy do pożyczenia i za dużo z tego idzie na odsetki, a te odsetki mogą być rosnące. To wtedy obawa jest, no dobra, za rok, za dwa, za trzy, ile będziecie musieli wydawać na odsetki od długu? I to jest odpowiedzialność całej klasy politycznej za to, żeby takiej sytuacji więcej już nie było.
16: To zacytuję Ludwika Koteckiego, członka Rady Polityki Pieniężnej, który w rozmowie z Many.pl powiedział tak: pozostaje nam tylko modlitwa. Obawiam się, że szybko narastającym długiem niewiele da się zrobić. Na stopniową redukcję deficytu budżetowego może być już za późno. No i właśnie powiedział również to, o czym pan wspomniał, że mamy szorstką kohabitację między rządem a prezydentem i to powoduje, że jakiekolwiek działania zmierzające do naprawy finansów publicznych są po prostu niemożliwe.
17: Nie zgadzam się z podejściem, że jedyne, co nam zostało, to modlitwa. To jest zbyt daleko idące i dam tylko dwa przykłady. Mogę kilka dać przykładów, jak można oszczędzić pieniądze.
16: Ciąć wydatki,
17: publiczne.
16: Tak?
17: Wydajemy 9 miliardów na dopłaty do górnictwa. Gdybyśmy to obniżyli o połowę, do 4,5 miliardów, moglibyśmy w ten sposób znaleźć oszczędności na ten dodatkowy próg podatkowy, o którym dzisiaj mówił premier Tusk. To jako pierwszy przykład z brzegu. Ostatnio przyjęliśmy ustawę, która umarza stare składki ZUS-owskie, bo zyskiwaliśmy 13 milionów składek kwotą 130 milionów. Czyli żeby odzyskać 13, wydawaliśmy 130, jak pan się domyśla, to jest 100 milionów w błoto co roku. Co roku. To jest jako przykład. No i trzecie w kółko o tym mówię, ale wydaje mi się, że to musi wybrzmieć również w Radio Z. Bogaci nie powinni otrzymywać 800+.
16: Na w ogóle? Czyli,
17: w ogóle,
16: rozumiem, że próg dochodowy. To pan mówi jak Sławomir Rensen.
17: Albo on mówi tak jak ja, bo ja to mówię od 2015, włącznie z takim...
16: Ale on idzie dalej, że trzeba tak zredukować, w ogóle, znaczy zrezygnować z 13-14 emerytury, próg dochodowy, jeśli chodzi o 800+, rezygnacja z wyprawki plus, czyli 300+. Co tam jeszcze? A i babciowe też do kosza. I co pan na to?
17: Nie, z tego co wiem, Bosak się nie zgadza z nim, także mało wiarygodne są te jego deklaracje.
16: Nie, on powiedział, że gdyby to od niego zależało.
17: To takie gadanie, wie pani, albo robi, albo nie robi. No to wie pani, a jak ktoś jest politykiem, to albo się coś zgłasza i robi, albo tylko się gada, a potem się wycofuje.
16: No ale Mencer sobie zdaje sprawę, że nawet gdyby przejęli władzę, jeśli przejmą władzę, no to w takim razie to będą pewne ograniczenia. To nie jest tak, że będą rządzić samodzielnie, tak?
17: No to po co tak? No nie, ale to powiem tak. Trzeba... Ludzie się przyzwyczaili do pewnych świadczeń. Można mieć wątpliwości co do ich sensowności, ale co do zasady, pieniądze publiczne, szczególnie transfery socjalne, nie powinny trafiać do osób zamożnych. Kropka.
16: Dobrze, czyli 800+ tylko dla tych rzeczywiście potrzebujących, a nie dla tych...
17: Nie dla bogatych.
16: Nie dla bogatych. Oczywiście bogaci mogą z tego też rezygnować samodzielnie, no ale rozumiem, że nikt. Sławomir Mencen szacował, że w kanale Marymanowski Live, że właśnie rezygnacja z tych socjalnych transferów to przyniosłoby jakieś 70-80 miliardów oszczędności.
17: Trochę przesadził, mi się wydaje, że dwukrotnie, ale co z tego, że tak gada, jak on z tego nie zrobi? Znaczy, jeżeli mają konflikt w Konfederacji i tydzień temu w programie pan chyba skarbnik Wawer mówił, że Mencen sobie, a oni coś innego, no to wie pani, to tak sobie można pogadać. To nie jest...
16: Ale póki co to nie rządzą. Póki co rządzi ta koalicja 15 października, no wiadomo, że transfery nie zostaną wstrzymane, koniec kropka, będą tak na tym
17: pokazuje,
16: tak jak zachowane.
17: Wydaje mi się, w sposób racjonalny, że są takie przykłady, gdzie większość Polaków byłaby za i te kwoty, których mówię, istotnie poprawiłyby funkcjonowanie budżetu tu i teraz.
16: No i oczywiście to też pytanie, które powraca, no ale wiadomo, że to jest na razie, że tak powiem, można powiedzieć, dyskusja czysto akademicka i to też bardzo cicho. Jak o tym mówi Pełczyńska-Namysz, to od razu jest, ona wyszła znowu, krytykuje, zawsze krytykuje. No wiek emerytalny, no bo ona mówi, że jednak coś trzeba z tym zrobić, tak? No to bardziej, że GUS jest tak alarmuje, że Polska wymiera i zmiany najszybsze w Europie, no.
17: To jest tak. powinniśmy raczej wspierać dłuższą pracę, być może większymi dopłatami dla tych, którzy wydłużają sobie wiek emerytalny, bo doświadczenie...
16: Gdy nie przechodzą na emeryturę, będą pracować, tak?
17: Tak, czyli dodatkowo im dopłacać do tego, żeby dłużej pracowali, bo to się opłaca, moment, wyższej emeryturze, bo każda osoba, która pracuje, nie dość, że...
16: Ale to państwo musiałaby się dopłacać.
17: Ale państwo może płacić do emerytury, ale ona wtedy, ta osoba płaci składki dodatkowe i jest aktywna zawodowo i płaci podatki, proszę pana. Oprócz składek płaci jeszcze podatki i dużo więcej zarabia niż na emeryturze, czyli to jest dużo lepsze.
16: Emeryt też płaci podatki.
17: Ja wiem, ale to dużo więcej.
16: No tak, no bo
17: chodzi o to, że dużo więcej, czyli mówię o tym przyroście, powiem, że tak, przyroście netto. Wie pani, nie ma nic gorszego niż rozwiązanie, które miało miejsce, czyli podwyżka wieku emerytalnego, a potem partia, która na tym buduje swoją popularność, ten wiek emerytalny obniża. A musiał być jakiś ogólnopolski konsensus ponad wszystkimi partiami, które się nie zanosi. W związku z tym taka formuła jest lepsza. I kropka.
16: No ale jakoś nie widzę specjalnie, żeby państwo tutaj zajmowały jakąś taką faktycznie bardzo taką aktywną politykę prowadziło w tej sprawie właśnie, żeby jednak zachęcać do ludzi, żeby zostawali na rynku pracy, żeby nie chcieli...
17: To nie jest bardzo trudne. Można to
16: że właśnie taką barierą jest wiek emerytalny, że wtedy po prostu... Bo ludzie chcą niby pracować dłużej, ale jednak... Jak
17: to powoli się zmienia. Ja też proponowałem swego czasu, żeby można było na emeryturze dalej pracować, bo to też podwyższa potem tą wysokość emerytury, żeby to zwolnić z podatku. Osoby, które dorabiają dodatkowo na emeryturze tam do 5000 zł. Trzeba wykorzystać wszystkie możliwości, które zachęcają Polaków do dłuższej pracy, ale nie zmuszają ich.
16: No jakoś ten rząd jakoś specjalnie niczego nie zrobił w tej sprawie, ale proszę mnie wyprowadzić z błędu.
17: Nie wyprowadza pani z błędu.
16: Cisza, rozumiem.
17: Tak.
16: No to jeszcze...
17: Możemy sobie w tej części internetowej na to pozwolić.
16: Tak. No, będą zmiany w podatkach, to premier dzisiaj potwierdził, że one były zapowiadane, pan nie jest ich entuzjastą.
17: Nie, będę jeżeli będzie to w tej formule i to będzie wszystko w jednej ustawie, to będę głosował przeciw. Uważam, że nie można dawać małej ulgi klasy średniej wysokości 300 zł miesięcznie kosztem uderzenia w polskie przedsiębiorstwa. Mówiłem to wielokrotnie.
16: Ale rozumiem, że za tę ulgę, taką powiedziałbym symboliczną, mają zapłacić przedsiębiorcy, tak?
17: Zapłacą polskie przedsiębiorstwa, dlatego że jest wzrost podatku CIT z 19 do 22.
16: Tak.
17: To jest 3 punkty procentowe. To jest bardzo mocne uderzenie w polskie firmy, szczególnie w polskie przedsiębiorstwa i ja na to się nie mogę zgodzić, bo uważam, że to jest nie rozumiem, dlaczego też w wyniku niby obniżki podatków mają wzrosnąć dochody budżetowe. Jeżeli w wyniku obniżki podatku wzrastają dochody budżetowe, to oznacza, że są podwyższane inne podatki i tak dokładnie jest. Niestety to jest, to co robię teraz, to jest jakaś forma rzucenia koła ratunkowego koalicji, bo jest bardzo wiele osób krytykuje i spotykam się, zaraz jeżdżę po Polsce, i wszyscy są przerażeni, dlaczego znowu przedsiębiorczy ludzie mają płacić dodatkowe podatki za to, że przez lata rząd PiS-u, a potem nasza koalicja, nie waloryzowała progów podatkowych. Co więcej, deklaruję już dzisiaj, że złożę poprawkę, która wprowadza waloryzację progów podatkowych o inflację od przyszłego roku. Nie wstecz, tylko do przodu, żeby to był automat. Jeżeli świadczenia są, emerytury są waloryzowane, że świadczenia są waloryzowane, to progi też muszą być waloryzowane. Jeżeli progi nie będą waloryzowane podatkowe, to oznacza to coroczną podwyżkę podatków dla Polaków.
16: Ale rozumiem, że pan złoży poprawkę, która pewnie upadnie, a rozumiem, że za całą tą okołobudżetową ustawą pan

0: Oczywiście za mało się mówi o tym, że uderza to w polskich przedsiębiorców i w polskie firmy, które z kolei zatrudniają polskich pracowników, nie będą w stanie im podwyższyć te wynagrodzenia.
1: No ale jednak mieć 3600 na koniec roku dodatkowe, a nie mieć, to jednak jest jakaś korzyść, tak?
0: Jest, bez wątpienia, tylko to jest niewspółmierne do tego, co powinno być w wyniku korekty progów, ale co ważniejsze, za rok czy za dwa lata zostanie zjedzone przez brak waloryzacji progów. Jeżeli progi nie będą waloryzowane. A chcę podkreślić oczywiście, że będę głosował za budżetem, bo to jest głosowanie już polityczne i to jest, czy jesteś za koalicją, czy przeciwko. To jest zupełnie coś innego. A tutaj nie tylko moje sumienie, ale moje zobowiązania wyborcze.
1: Bo rozumiem, że te zmiany nie są w budżecie ujęte. To jest
0: One są uwzględnione w budżecie.
1: Ale przegłosowane w oddzielnej ustawie.
0: W oddzielnej ustawie, która prawdopodobnie, jak rozumiem, również zostanie zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, bo takie sygnały dochodzą z tamtej strony. W związku z tym...
1: No tak, ale obiecywał, że przecież pan prezydent obiecywał, że nie będzie podpisywać ustaw, które będą de facto oznaczały podniesienie podatków. No to koniec, kropka. No Boże, ty mówisz. No, obiecywał, no to tak zrobi, jak rozumiem.
0: Jeszcze raz. Będę głosował przeciwko tym zmianom podatkowym. Zgłoszę wniosek, zgłoszę poprawkę, która wprowadza waloryzację progów o inflację od przyszłego roku. A jednocześnie deklaruję, że pomimo może braku zachwytu nad budżetem, ale zagłosuję oczywiście za budżetem, dlatego, że to jest głosowanie fundamentalne, koalicyjne, polityczne.
1: Nie wiem, czy pan widział ten film, który opublikował w sieci Donald Tusk, pan premier, który wideo poświęcone cenom paliwa. Widział pan, czy nie widział?
0: Nie oglądałem całego, ale czytałem treść.
1: No, że tam jest taka sugestia, że właściwie obóz prezydencki celowo blokuje te rozwiązania, które miałyby obniżyć koszty dla obywateli. No, tak jest rzeczywiście?
0: Też przyznam szczerze, że nie rozumiem oporu pana prezydenta. No bo jednak mamy tak, Orlen dominuje na polskim rynku, 60% hurtowego paliwa, które jest sprzedawane w Polsce, to jest Orlen. I uwaga, jak jest zamieszanie, raz ceny rosną, raz maleją, no to jakoś nie widzimy tego spadku i wzrostów na stacjach benzynowych, raczej widzimy te wyższe stawki.
1: No ale prawda? Ludzie prezydenta mówią, że przecież rząd jednak ma instrumenty, że mógłby wymóc jednak, bo to jest państwowy gigant, jakby nie patrzeć. Żeby jednak obniżyć marżę. No.
0: Jak? Znaczy, wie pani, to jest spółka prawa handlowego i jest jeszcze notowana na giełdzie. Jak można zmusić?
1: No, taka jest argumentacja.
0: Czyli zarabiaj mniej? Nie, nie może, ale przepraszam.
1: No bo i tak zarabiają gigantyczne pieniądze.
0: Jeżeli ktoś ma pozycję monopolistyczną, to wykorzystuje. Problem polega na tym, że zapisu połączyli Orlen z Lotosem, mamy dominantę na rynku, który wykorzystuje swoją pozycję.
1: Ale co chce zrobić państwo w takim razie? Co chce zrobić rząd? Po prostu te zyski, które osiągną koncerny paliwowe, w połowie zabrać, czy tam w jednej trzeciej?
0: No tak, tak, taki jest pomysł.
1: No właśnie.
0: Nie chcę tego krytykować, uważam, że problem polega na tym, że mamy zbyt dużą dominantę jednego podmiotu. Ja wiem, że to jest może mało popularne, ale my nie mamy konkurencji na rynku paliwowym, pomimo tego, że stacje benzynowe są różne, ale mają większość z nich ma benzynę z Orlenu. Co to za różnica, że się nazywa tak czy inaczej? Jest to samo źródło. W związku z tym tam nie ma...
1: Kran jest jeden.
0: Główny kran jest jeden, a potem są kraniki z tego tamtych... Chodzi tylko o to, że... Jak popatrzymy na ceny ropy na świecie i zobaczymy na przykład, nie wiem, rok temu czy jakiś czas temu, ile była kosztowała benzyna przy tych cenach ropy i podobnym kursie dolara, to widzimy, że jest wyższa. No bo koncerny nie zmieniają tych cen co chwilę i raczej widzimy wyższe niż niższe. One zarabiają na niepewności i zmienności i to nie jest w porządku. Rząd wymyślił, że w związku z tym, że mamy prawie pozycję monopolistyczną, to podatkuje dodatkowo koncern, między innymi Orlen, przede wszystkim Orlen. Wolałbym, żeby to miało mieć te deregulacje, żeby było więcej konkurencji, żeby Orlen nie miał już takiej pozycji, żeby polskie nawet firmy, niech będą nawet państwowe, konkurowały ze sobą. No ale prezydent ewidentnie chce pokazać, że... Znaczy prezydent zainteresowany jest tym, żeby rząd nie obniżył ceny paliw na stacjach, żeby to była jego wina, bo wie, że to Polaków bardzo wkurza i jednak słyszę bardzo wiele osób, jak już gdzieś jedzie, no to pociąg. Kiedyś samochód, dzisiaj pociąg, już bez dwóch zdań.
1: No jakby nie patrzeć, jest to najbardziej ekologiczny transport.
0: Ale wie tak. Pani, tylko nie. Chodzi o to, że to jest ten bakiet zrobił się tak drogi, że już mało kto nie zauważa.
1: No to co mówią na przykład doradcy pana prezydenta, Błażej Poborze napisał, czy też apeluje. Wyborcze kłamstwo o 5-19, no rzeczywiście tak pan premier mówił, ówczesny lider opozycji, i gniew Polaków muszą mocno uwierać, skoro premier sięga po taki format. Ale nie dajcie się ponownie oszukać.
0: Ale pytanie, co pan prezydent Nawrocki i jego ludzie zrobili, żeby przekonać Donalda Trumpa, żeby jednak nie kontynuował tej wojny z Iranem.
1: Myślę, że akurat tutaj nie mają nic do powiedzenia.
0: Jestem przekonany, że nie mają. Jestem przekonany, że nie miałeś do powiedzenia. Natomiast, no przepraszam, no to stamtąd się bierze ten problem, a nie z ostrzeliwania

0: przez Ukraińców rafinerii w Rosji.
1: No nie, no cały czas słyszymy też, że trzeba obniżyć VAT, trzeba obniżyć akcyzę, no że absolutnie
0: dobra,
1: tak.
0: No dobra, 5 miliardów na to poszło.
1: No tak.
0: 5 miliardów na to poszło. No to... Pytanie, czy my się jako Polacy, czy my czuliśmy to aż tak bardzo, czy to nie jest tak przypadkiem, że ten, kto więcej jeździ, więcej zyskuje, ten, kto ma większe zużycie paliwa, ten więcej zyskuje, a ten, kto mniej, to mniej, a ten, kto nie ma samochodu, w ogóle prawie, że z tego nie korzysta.
1: Janusz pyta, czy podatek od nadmiarowych zysków nałożony na koncerny paliwowe z datą wsteczną nie budzi zagrożenia, że te koncerny mogą się odwołać do międzynarodowych trybunałów, do międzynarodowych sądów?
0: To jest sytuacja, kiedy nadmiarowe zyski miały miejsce w przeszłości oczywiście i mamy konkretny przykład, że one są nadmiarowe. Natomiast nie chcę wchodzić tutaj w spór prawny. Zawsze się ktoś może odwołać. Odwołać się może, natomiast pytanie zostanie to rozpatrzone. O ile pamiętam, tego typu sytuacje miały miejsce w przeszłości i takich pozwów nie było, ale mogę czegoś nie wiedzieć.
1: I tu jest kolejne pytanie od słuchacza, od kolejnego słuchacza i myślę, że rozsądne. Gdyby prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach, to o ile staniałyby paliwa w Polsce na litrze i na jaki okres byłby wprowadzony ponownie CPN? Program ceny paliw niżej.
0: No i to jest
1: niżej.
0: Dobre pytanie, no bo no, to jest... Drodzy Państwo, bo to są takie krótkoterminowe ulgi za bardzo duże pieniądze. 2 miesiące? 2,5 miesiąca? Być może.
1: Ale o ile wypłaciło paliwo na litrze?
0: Drodzy Państwo, załóżmy złotówkę, nie? Taki rząd wielkości. Taki rząd wielkości przez 2 albo 3 miesiące. W związku z tym to jest naprawdę klajstrowanie problemu. Problem jest fundamentalny, o którym mówiłem. Przede wszystkim ropa, ceny ropy na świecie. Dwa, monopolistyczna pozycja Orlenu, który nie ma presji konkurencyjnej i siłą rzeczy wykorzystuje.
1: Ale Daniel Obajtek mówi, że jak on był prezesem, to jednak był w stanie po prostu na przykład takie działania, że benzyna
0: nie kosztowała
1: tak drogo.
0: I nie można było jej kupić, to pamiętam. Nie, to pamiętam.
1: Pod wyborami, tak.
0: Jak były wszystkie dystrybutory zepsute. Albo...
1: Teoretycznie. Kolejne jest pytanie. Co się dzieje z realizacją wielkiej inwestycji pod nazwą CPK, czy też Port Polska? Na jakim to jest etapie? Czy pan to śledzi? Czy pan wie, co tam się dzieje?
0: Nie mam aż tak szczegółowej wiedzy, niestety. Interesuje mnie to, no bo...
1: Bo już pan w Komisji Gospodarki nie zasiada.
0: Nie jestem w Komisji Gospodarki, jestem w Komisji Deregulacji.
1: Tak, która nie wiem, co tam robi, czy to w ogóle coś zregulowała.
0: Zrobiliśmy ponad 100 deregulacji.
1: Rozumiem. I one weszły w życie, rozumiem.
0: One weszły w życie.
1: No to brawo, dobrze.
0: Pani będzie trzymała za mnie kciuki, albo państwo, to no. W najbliższy piątek kolejny będzie drugie czytanie ustawy, że urzędy skarbowe nie mogą wchodzić na nasze rachunki bankowe. I to ma szansę być przyjęte.
1: O, i to wreszcie tak. No co to, że urząd skarbowy może sobie wejść po prostu tak.
0: No, mówię, udało mi się...
1: To Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło ten zapis, ale jest prawie 3 lata rządów i co?
0: To jest ustawa, której jestem...
1: I to demokraci się tak zachowują?
0: Jeszcze raz. Jest ustawa, której jestem prowadzącym tą ustawę i przyszły poniedziałek, piątek, jest drugie czytanie. Przypomnę, czytania są 3. Przy braku sprzeciwu, a jak na razie nie było sprzeciwu w komisji, no to zakładałbym, że w ciągu kolejnego 2 tygodni zostanie to przyjęte przez Sejm. Nie sądzę, żeby były poprawki Senatu. I nie widzę też powodu, dlaczego miałby to prezydent zawetować. Nie chcę otwierać szampana przed tak dalej, ale jesteśmy bliżej niż dalej. Odblokowało się to w Komisji Finansów Publicznych po 2 latach prawie leżenia tamże.
1: A Urząd Skarbowy kiedy mógłby w takim razie wejść?
0: Musiałby poprosić sąd.
1: No właśnie.
0: Tak musiałby poprosić sąd.
1: Tak jak było przed procesem, tak. No nie może być wolna Amerykanka po prostu, że fisko może sobie tam po prostu myszkować po wszystkich kątach.
0: Jakby pani pyta o konkrety, to daje pani konkret, aczkolwiek to jeszcze nie jest obowiązująca ustawa i trzymam kciuki, żeby tak było.
1: To ja odpowiem tylko tyle, że sprawdziłam, że w planie finansowym CPK brakuje 20 miliardów. No, to miały być obiecane miliardy z Unii Europejskiej na dofinansowanie właśnie tego Y-ka słynnego, czyli tego linii kolei dużych prędkości. No i z tych obiecanych 30, rozumiem, że ma być właśnie tylko miało być 33 miliardy, będzie tylko 1/3. W związku z tym teraz Ministerstwo Infrastruktury główkuje, jak tutaj załatać tę wyrwę, skąd wziąć te pieniądze. Także,
0: nie chcę się do tego odnosić, nie znam tego.
1: No, ja mam wrażenie, że inwestycja jednak jest póki co na razie zamrożona. No, nic tam się nie dzieje.
0: Nie, panie, widzę, że po prostu Okęcie pęka w szwach. Nie tylko to jest jedyny port lotniczy, który pęka w szwach w Polsce. W związku z tym naprawdę to wydaje mi się, to zaczyna się robić wąskie gardło. Ma być rozbudowane, podobnie jak inne porty lotnicze. Gdańsk się rozbudowuje, Kraków, Wrocław. Okęcie też, no bo to jest sytuacja, że nie możemy tych lat czekać, aż ten wielki, piękny CPK powstanie. Musimy latać z tego, co mamy.
1: Czy powstanie nowa partia pod pana przewodnictwem i jaki czas pan w tej partii pozostanie, będzie jej członkiem? To jest złośliwe pytanie.
0: Wszystko,
1: a to członkostwo.
0: Wszystko robię, żeby powstała. Będę jeżdżę po prostu, będę najbliżej 15 października będę w Krakowie, potem Katowice, Wrocław, Poznań.
1: Już pan był w Gorzowie chyba, nie?
0: Nie powiedziałem Gorzów.
1: Nie.
0: W Gorzowie byłem. A mówię o kolejnych miastach i to jest budowa struktur, rozmowa o programie i partie polityczne, nowe ruchy, powinno się ogłaszać już bliżej kampanii wyborczej, czyli pierwszy kwartał na zwodowanie projektu, pierwszy kwartał 2027, a teraz jest budowa struktur programowa i całe zaplecze.
1: A skąd pieniądze?
0: Dużo się zmieniło w Polsce w ciągu ostatnich 11 lat. Jest dużo bardziej demokratycznie, jest dużo więcej zainteresowanych.
1: Oj, teraz pan pięknie leje wodę. A jakiś konkret?
0: Nie wiem. Ludzie są skłonni wspierać tego typu
1: inicjatywy. Czyli donatorzy, tak rozumiem,
0: wiadomo,
1: tak?
0: Tak.
1: Czyli to będą jakieś, nie wiem, będzie jakaś zbiórka ogłoszona?
0: Raczej będą zbiórki. Zbiórki są bardzo dobre. Mhm. Tylko zbiórki się robi wtedy, kiedy są emocje przy tym.
1: No na razie jak na rybach, no można powiedzieć.
0: No, nie narzekam.
1: Nie? Co? Tak, nie. Tak. A jak pan był w Gorzowie, to...
0: Ludzie się, nie, interesują się ludzie tym, co się dzieje w polityce, interesują się wyborami, tylko nie ma takich emocji, które są w kampanii wyborczej, trudno, żeby były.
1: A już jakaś nazwa jest, czy nie?
0: Mam różne pomysły. Nie będę,
1: wiem, proszę, pani, no rozumiem, no nie będę wodować po prostu pani, zawczasu. No,
0: będę
1: rozumiem.
0: Pani teraz trzy pomysły zgadzał, będziemy głosować we dwójkę.
1: No to my zrobimy sobie tutaj może po prostu taką ankietę. No,
0: tak.
1: No tak, dlaczego nie? A co w końcu z wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Klapińskiego?
0: Dziękuję za to pytanie. Wczoraj była kolejne posiedzenie komisji. Mam zaplanowane jedno z ostatnich za 10 dni, nie to niecałe. Mhm. Za 9 nawet. I będziemy prawdopodobnie niedługo składać wniosek na Sejmie.
1: Ale wniosek jakiej treści?
0: O postawienie przed Trybunałem.
1: A są podstawy do tego?
0: Są podstawy. Mogę powiedzieć tak, że co komisja, to ciekawsze zeznania świadków.
1: A ci świadkowie wreszcie przychodzą, bo...
0: Przychodzą. Oczywiście nie zawsze pojawiają się na pierwsze wezwanie, ale na drugie albo trzecie się pojawiają.
1: Ale zostali ukarani grzywną?
0: Tak.
1: Bardzo mi, że poszły wnioski z komisji, tak jak oni nie zjawiali się, jak było w przypadku jednej z najbliższych współpracowniczek pana Glapińskiego, profesora, tak, prezesa, która tam ostatnio zeznawała, Kamila Sukiennik się nazywa.
0: Były grzywny.
1: A co ciekawego powiedziała pani Sukiennik?
0: Nie mogę tego powiedzieć,
1: to jest tajne przesłowne, tak?
0: Za zamkniętymi drzwiami.
1: A to jest jaką klauzulą w takim razie?
0: Ustawową.
1: Mhm. Czyli nic nie można powiedzieć, tak?
0: Nie. Mogę pani powiedzieć o tym, że odbyło się posiedzenie komisji. Mogę powiedzieć, kiedy jest zaplanowane kolejne. Kto był przesłuchiwany? Nie mogę zdradzić.
1: Ale czy to, co powiedziała pani Sukiennik, jest jakieś obciążające? Też nie może pan powiedzieć, rozumiem, tak?
0: Powiedziałam przed chwilą, że nie mogę powiedzieć, a pani mnie pyta jeszcze.
1: No, Anusz Patek się uda, ale w takim razie, co miało być tą podstawą do tego, żeby taki wniosek sformułować?
0: Formalnie rzecz biorąc, tak, jest wniosek i tam są zarzuty.
1: Bo musiałby złamać prawo w takim razie. Czy też jest domniemanie, że prezes NBP złamał, w którym mógł złamać prawo.
0: Jest kilkanaście punktów, które mówią, gdzie według wniosku złamał prawo. I w ramach prac komisji, to są świadkowie, ale też dokumenty, maile i suma tych wszystkich dokumentów, czy informacji, pozwala nam stwierdzać, że w niektórych przypadkach to się miało miejsce. Nie chcę mówić teraz, w których, bo nie mogę, ale to w momencie, kiedy ten wniosek pojawi się na komisji, to nie będzie można jeszcze tego przedstawić państwu, ale chwilę później prawdopodobnie tak. Mówię to jako wiceprzewodniczący tej komisji. Nie mogę powiedzieć tego w imieniu całej komisji, no bo oczywiście dyskusja się na ten temat jeszcze nie odbyła.
1: Jasne. A ten wniosek, gdyby miał być gotowy, to tak do końca roku się jakoś tak...
0: Ja nie widzę powodu, żeby to miało trwać dłużej niż tygodnie, a na pewno nie miesiące. Niedługo.
1: Czyli tak przed gwiazdką.
0: Nie, dla pani to jest niedługo, to tak.
1: No nie, no długo, ale czas na
0: tak. Uwaga, ja mogę powiedzieć tyle, że w perspektywie 2-3 tygodni będziemy już gotowi z wnioskiem, ale czy jaka będzie decyzja potem Sejmu, tak, już jest prawie gotowe. Jaka będzie decyzja Sejmu, czy kiedy to wiecie na porządek obrad, to już zobaczymy.
1: Kolejne pytanie. Czy premier Milewa ma rację, mówiąc, że rząd nakręca atmosferę zagrożenia ze strony Rosji, aby odciągnąć uwagę od słabych rządów?
0: Kto tak powiedział?
1: Premier Miller. Ja tego nie słyszałam, szczerze mówiąc, takiej wypowiedzi, ale no i nie sprawdziłam tego, czy faktycznie takowa była, no ale tutaj daję kredyt zaufania.
0: Wie Państwo, ja czytam nie tylko polską prasę, ale też zagraniczną. Widzę, co się dzieje w innych krajach. Nie mam wrażenia, żeby sztucznie coś podkręcano. Mówiło się ostatnio o ryzyku ataku na Łotwę, na testowaniu artykułu 5. W związku z tym jest coś na rzeczy. Można zadać sobie pytanie oczywiście, czy te syreny alarmowe i te wszystkie SMS-y, które otrzymują mieszkańcy lubelskiego i podkarpackiego, to jest najlepszy sposób, bo to wprowadza strach. Nie wiem, czy pomaga tym osobom lepiej się poczuć i wiedzieć, co mają robić. Nie jestem ekspertem obrony cywilnej i tak dalej, ale w tych konkretnych dwóch województwach bym rozważył jakieś takie bardziej precyzyjne formy informowania. Byłem akurat w Bieszczadach na Europie i też dostałem w nocy taki SMS o tym zagrożeniu o 4 nad ranem i pytanie, co w związku z tym mam
1: zrobić. Ale pan spał?
0: On budził mnie.
1: O, i co pan zrobił?
0: Przeczytałem.
1: Ale nie zszedł pan do żadnego garażu, różnych takich nie?
0: Nie, bo nie było napisane, że zejdź do garażu. Aha. Tylko, że jest zmasowany atak na Ukrainę.
1: Na Ukrainę,
0: Na zachodnią Ukrainę. I po godzinie dostałem SMS-a, że już się skończył. No to była taka...
1: Nie
0: do końca wiem, co z tą informacją mam
1: filozofia
0: robić.
1: Jest taka, żeby informować na bieżąco o wszystkich tego typu incydentach.
0: Wywiad z panem Polką, który mówił jednak, że lepiej by było, gdyby te informacje były bardziej precyzyjne. Mhm. Czy w związku z tym mamy coś robić? Czy...
1: Nie informacja dla samej informacji po prostu.
0: Czy mam wstać? Czy mam się przebrać? Mhm. Czy mam czekać?
1: Czy wyjechać?
0: Czy mam ruszać się, czy nie? No bo wolałbym... Ale wie pani, no, są osoby, które się lepiej ode mnie nad tym znają. Mhm. Natomiast wydaje się, że ta informacja powinna być bardziej precyzyjna.
1: Czyli ze wskazaniem, co w takiej sytuacji zrobić? Tak.
0: Przepraszam, nie chcę tego... Czy mam coś zrobić? Czy nic nie mam robić? Natomiast powiem tylko tyle, że odczytałem jeden SMS i drugi i do dzisiaj nie wiem, jak ja mam ten treść skonsumować.
1: Tomasz pyta. W kampanii wyborczej tak zwana Trzecia Droga obiecywała przywrócić niedziele handlowe. Oj tak, Ryszard Petru był absolutnym orędownikiem.
0: Tak,
1: no
0: dalej
1: i
0: jest.
1: Co? I
0: jest.
1: Przywrócić niedziele handlowe? Panie, czy zwiększyłoby to
0: redaktor,
1: wpływy do budżetu?
0: Oczywiście, że zwiększyłoby. Zmienia się też percepcja Polaków w tej sprawie. Jest to zablokowane przez Lewicę w Komisji Polityki Społecznej i w związku z tym nie mogę rozpocząć pracy nad tym. Jestem otwarty na kompromis. Albo żeby decydował o tym samorządy, albo żeby przynajmniej rozpocząć od, żeby niedziele handlowe były handlowe w miejscowościach turystycznych. Mm-hmm. Pytanie oczywiście o limit mieszkańców być może w tej miejscowości, no bo Kraków jest.
1: Rozumiem, że samorządy by o tym decydowały, tak?
0: To bym najbardziej tak chciał. No i szukam możliwości porozumienia, natomiast jest to blokowane na tym etapie przez Lewicę, o czym mówię z przykrością. Znaczy blokowane w tym sensie, że nie mogę rozpocząć prac, bo pani Uberham się nie chce na ten temat, nie chce rozpocząć pracy.
1: Dlaczego blokujecie prezydencką ustawę, dzięki której Polki i Polacy będą płacili mniej za tankowanie? Ważniejsze jest dla was utrzymanie miliardów dla TVP w likwidacji niż tańsze paliwo.
0: Chodzi o ten projekt pseudoprezydencki, który obniża marżę,
1: tak.
0: Ale ta obniżka marży może doprowadzić do tego, że się nie opłaca sprzedawać paliwa w ogóle na stacjach, czyli że będzie znowu dużo awarii bez dystrybutorów.
1: Czyli pana zdaniem ta prezydencka ustawa jest chybiona, tak?
0: Ta prezydencka ustawa powinna się nazywać awaria dystrybutora.
1: I jeszcze jedno pytanie. Czy według pana to sprawiedliwe, że lekarze czy prawnicy, milionerzy mogą legalnie optymalizować i unikać płacenia podatków albo płacą je bardzo niskie? Chodzi o to, że... Tak, 14% od kontraktu. A klasa biedno-średnia na umowach musi płacić wysokie podatki ze swoich niskich pensji. Czy tak to powinno wyglądać? Co powinno się z tym zrobić?
0: Wie pani co, powinien nastąpić w ogóle zmiana całego systemu. Jestem zwolennikiem jednej stawki dla wszystkich, tak w ogóle.
1: Liniowy podatek, ojej, przypomniała mi się kiedyś Platforma, tak to chciała wprowadzić 15%,
0: no,
1: tak.
0: Ale wie pani co, no na świecie odchodzimy od podatków płaconych od wynagrodzeń, coraz bardziej podatki pośrednie są płacone. Świat będzie coraz bardziej internetowy, coraz bardziej globalny i bardzo łatwo będzie nie płacić podatków w Polsce, po prostu pracując gdzie indziej dla kogoś innego poprzez internet. I to bym tylko jako memento, no nie opłaca się przesadzić z opodatkowaniem pracy, bo to jakbyśmy chcieli ukarać kogoś za to, że on pracuje. Natomiast w Polsce bez wątpienia brak waloryzacji progów doprowadził do tego, że nauczyciele wpadają już w drugi próg podatkowy, co jest absurdem zupełnym.
1: No ale dobrze, no dlatego mamy ten drugi próg podatkowy. No,
0: proszę pani, 300 zł.
1: 24%.
0: No, za dwa lata zostanie zażarty przez inflację.
1: No tak, ale jak skorzystają na to ci, którzy zarabiają między 130 a 150 tysięcy rocznie, tak?
0: No i potem za jakiś czas przy inflacji, która może być.
1: Ale coś na koniec powie pan coś pozytywnego.
0: Uważam, że polska gospodarka się rozbija, mimo tego, że nie zawsze że robimy mniej niż obiecaliśmy Polakom, żebyśmy zrobili.
1: Dziękuję. Szef Petru był z nami. Szef Komisji do Spraw Deregulacji. No, trzymam pana za słowo rzeczywiście, że to stanie się ciałem faktycznie, żeby fiskus nie mógł w każdej dowolnej chwili po prostu zaglądać na nasze konta, bo ma takie widzimisię. I wiceszef klubu Centrum.
0: Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję.
0: Bardzo.
1: Życzę dobrego wieczoru.
0: Wzajemnie.
1: I południa jeszcze.
0: Dziękuję.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: 4. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany, ustaliło Radio Z. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Jak wiecie, mężczyzna w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. Najnowsze ustalenia po rozmowie z przemyską prokuraturą ma reporter Radia Z Michał Dzienyński.
1: 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
2: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
1: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, która przejęła śledztwo. Jak ustaliłem, przesłuchano już 25 świadków, w tym osoby, które podwiozły chora M z granicy w Korczowej do Jarosławia.
0: W Grzęsce pod Przeworskiem odbył się pogrzeb księdza, który zginął w jarosławskim opactwie. Jest akt oskarżenia wobec byłego nauczyciela z zespołu szkół odzieżowo-włókienniczych w Lublinie. Marian M. usłyszał zarzut molestowania jednej ze swoich uczennic. Sprawę jego nadużyć nagłośniło m.in. Radio Z. Nauczyciel przez wiele lat miał zapraszać swoje nastoletnie uczennice do domu, częstować alkoholem i proponować seks. O tym wszystkim nasz reporter Mateusz Kasiak.
3: Ze względu na delikatny charakter sprawy i wiek poszkodowanej, prokuratura nie ujawnia wielu szczegółów, ale jak mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych.
4: Zarzut popełnienia przestępstwa dotyczący nadużycia stosunku zależności w celu doprowadzenia małoletniej osoby do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej.
3: Marianowi M. grozi teraz nawet 5 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Umorzono natomiast postępowanie w sprawie dyrektorki szkoły, która o nadużyciach miała wiedzieć i je ukrywać. Fakturownia, firma dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Hakerzy mogli zyskać dostęp do kont użytkowników oraz ich kontrahentów, a także faktur wystawianych przed 2023 rokiem. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wyciek nie objął danych zintegrowanych z KSeF. Zdaniem specjalistów za atak odpowiadają te same osoby, które wcześniej dokonały ataków na firmy MyDoktor oraz Kubusoft. Z fakturowni korzysta około 600 tysięcy klientów. Donald Trump przemianował AI na superinteligencję. Razem z szefami największych firm technologicznych podpisał porozumienie dotyczące bezpieczeństwa AI. Oficjalnie dokument nosi tytuł Porozumienie z Białego Domu na temat superinteligencji, choć Trump określa go mianem konstytucji. Firmy mają same kontrolować swoje modele, korzystać z audytów i wspólnie ustalać standardy bezpieczeństwa. Trump obiecał, że jeśli coś pójdzie nie tak, powie o tym światu. Dokumenty podpisali Trump oraz szefowie 6 firm: Google, Meta, OpenAI, Anthropic, XAI i NVIDIA. Podejrzenie przekroczenia uprawnień przy wyznaczaniu składów orzekających, m.in. taki zarzut wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego, znalazł się w zawiadomieniu do prokuratury krajowej. Złożył je sędzia Sławomir Patyra. Bogdan Święczkowski rzeczywiście naruszył przepisy prawa, uważa były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
5: Prezes wyznaczał składy w kolejności sympatii do sędziów. Ja rozumiem, że wszystko chciał rozstrzygać wspólnie z byłym prokuratorem stanu wojennego, który już od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dostał odznaczenia i dyplomy uznania za pełną uległość z panem Piotrowiczem, ale tak nie można.
0: Złożone do prokuratury zawiadomienie może stać się podstawą do wniosku o uchylenie Święczkowskiemu immunitetu. Sam Trybunał odpiera zarzuty, zapewnia, że prezes działa w granicach swoich kompetencji. Jutro śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto przejmie specjalnie powołany zespół śledczych. Na jego czele stanie dotychczasowy szef Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej Marek Wełna. Jaki jest powód tej decyzji? Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał z rzeczniczką prokuratora generalnego.
6: Chodzi o usprawnienie i przyspieszenie tego postępowania. Jest w nim wiele wątków, tysiące stron danych, które należy przeanalizować, tysiące pokrzywdzonych, których trzeba przesłuchać. Stąd właśnie decyzja o powołaniu zespołu 7 śledczych, którzy się tym zajmą, mówi prokurator Anna Adamiak.
7: To są prokuratorzy ze wszystkich szczebli w strukturze bardzo doświadczeni prokuratorzy.
6: Śledztwo będzie prowadzone w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie. Tu mają być też lepsze warunki techniczne do prowadzenia tego postępowania. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Postępowanie w sprawie zonda krypto zostało wszczęte przez prokuraturę regionalną w Katowicach w połowie kwietnia. Nowy odcinek warszawskiego metra na finiszu. Do końca roku oddane zostaną 3 stacje drugiej linii. Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowa nie była łatwa, ale teraz trwają już ostatnie szlify. Na nowej stacji Lazurowa reporter Radia Z Jan Kielak rozmawiał z rzecznikiem wykonawcy firmy Gullermak Bartoszem Sawickim.
8: Sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie systemy działają, są testowane.
9: Jakie były największe trudności przy budowie tych konkretnie 3 stacji?
8: Mimo wszystko gęsta zabudowa, pętla autobusowa, którą musieliśmy włączać, wielokrotne przekładki ruchu. To też jest uciążliwe dla mieszkańców. Przed świętami 2 lata temu doszło do obluzowania gruntu i musieliśmy szybko zareagować.
0: Warszawski ratusz zapowiada, że druga linia w przyszłości będzie przedłużona do Ursusa. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
10: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym, bo pomarzyć można o wielu rzeczach.
0: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, wtedy rozpocznie się proces projektowania bryły, a prace budowlane mają ruszyć 2 lata później. Nowy dworzec w Poznaniu może powstać dopiero za 10 lat. Jedna jesień, wiele opowieści. Takie hasło przyświeca sezonowi jesienno-zimowemu na Wawelu. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i wystawy. Zaprasza wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
11: Będzie Wermeer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowy, piękny, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
0: Szczegóły wszystkich atrakcji są na stronie Zamku Królewskiego na Wawelu. W Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie można zobaczyć zagubiony przez ponad 80 lat portret Piłsudskiego autorstwa Józefa Mehoffera. Obraz zaginął na początku wojny. Odnaleziono go na strychu jednego z domów 2 lata temu. Płótno było złożone z dużym rozdarciem, zabrudzone przez odchody ptaków. Teraz będzie można je obejrzeć na przygotowywanej wystawie stałej w Muzeum Historii Polski.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
13: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam panie ministrze.
14: Dzień dobry.
13: Krótka piłka na początek. Pytanie jest proste i myślę, że bardzo ważne dla wszystkich kierowców. Czy Orlen powinien obniżyć swoje marże na paliwa? Tak czy nie?
14: Orlen obniża marże na paliwa.
13: Ale czy powinien dodatkowe obniżyć marże na paliwa?
14: Jeżeli jest to możliwe, to tak.
13: Czyli tak. Tak odpowiada nasz gość, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście z tym zastrzeżeniem. Czekam na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl. No ale dlaczego nie obniży na przykład marży rafineryjnej? Były prezes Orlenu, pan Obajtek, mówi, że tylko Orlen ma rafinerię i wydobycie. I w tej właśnie sprawie, w przypadku tej marży, zarabia nadzwyczajne pieniądze i zyski.
14: Te nadzwyczajne zyski chcieliśmy właśnie przekazać na niższe ceny paliw, aby je opodatkować. Jeżeli chodzi o ręczne sterowanie marżą rafineryjną, ręczne sterowanie marżami, to właśnie ten, którego pan przywołał, już takie działanie stosował. Skończyło się to tak, jak w 2023 roku na stacjach jesienią mogliśmy obserwować brakiem paliwa. Nie chcemy ingerować w rynek, ale chcemy sprawić, żeby ceny były niższe. Sprawdzonym rozwiązaniem jest pakiet CPN. Ja pamiętam, panie redaktorze, podobne opowiastki, podobnych ludzi, którzy mówili o tym, że pakiet CPN nie zadziała, że ceny zostaną odbite przez koncerny naftowe w innym miejscu, a cena maksymalna doprowadzi do tego, że będzie brakowało paliwa na stacjach. Nic się takiego nie wydarzyło, więc apel do prezydenta, by podpisał
13: panie
14: sprawdzone rozwiązanie.
13: Ale sprawdzone rozwiązanie, powiedział pan, pakiet CPN, przeważająca większość Polaków, aż 70%, domaga się od was bezpośredniej interwencji i obniżenia podatków na paliwa, możecie to zrobić bez udziału prezydenta, panie ministrze. Dlaczego tego nie robicie? Dlaczego
14: pieniądze.
13: Na to czekacie?
14: To potrzebne są pieniądze.
13: Czyli wydaliśmy budżet na pakiet... jest w takiej dramatycznej
14: nie
13: sytuacji?
14: Nie jest dramatycznej sytuacji, panie redaktorze, mówimy o skali. Po pierwsze, budżet to jest 5 miliardów złotych, które ponad już wydaliśmy na pakiet CPN. Z kieszeni Polaków. I to są właśnie środki, które dodatkowo zostały wygospodarowane, bo ich nikt nie zakładał. Bo nikt nie zakładał w 2035 roku, że będzie wojna na Bliskim Wschodzie. I te mimo wymagającej sytuacji budżetowej, rekordowych wydatków na infrastrukturę, na zbrojenia, na zdrowie, na edukację, zostały wygospodarowane. Ponad 5 miliardów złotych. Aby wydatkować więcej, należy te nadzwyczajne zyski ściągnąć.
13: A ile będzie pieniędzy, gdyby prezydent podpisał tę ustawę? 4, 5 miliardów?
14: Ponad 4 miliardy, ale wie pan...
13: To niewiele, jak porówna są... się, ile ma budżet wpływów z akcyzy, podatku VAT i tak dalej, i tak dalej.
14: Inny sondaż wskazał, że prezydent powinien podpisać też tę ustawę.
13: 51% w przypadku interwencji rządu, 70%, więc tu jest przewaga.
14: To świadczy o tym, że pakiet CPN skutecznie obniżył ceny paliw. To jest dowód na słuszność pakietu CPN, który wprowadziliśmy.
13: Ale dlaczego nie wprowadzicie go po raz kolejny?
14: Ponieważ potrzebne są środki na ten pakiet, panie redaktorze.
13: A tych środków nie ma.
14: Tych środków bez podatku nadzwyczajnych zysku w budżecie nie ma. Pyta pan ministra energii, nie ministra finansów.
13: A może jest
14: nam
13: na rękę?
14: Ale nasze stanowisko jest jednoznaczne.
13: A może wam jest na rękę to, że paliwo jest takie drogie?
14: Nie jest.
13: Dlatego, że many.pl wyliczyło, że w 2025 roku podatki i opłaty zawarte w cenach paliw przyniosły sektorowi publicznemu prawie 90 miliardów.
14: Wszystkie.
13: Przy obecnej drożyźnie dodatkowe wpływy z VAT-u mogą sięgać nawet miliarda złotych miesięcznie. Może powinniście się przyznać. Nie chcemy tego rezygnować, bo budżet by się zawalił.
14: Nie. Po pierwsze, należy oczywiście odjąć te kwestie, które wydaliśmy na pakiet CPR minus 5 miliardów. To po pierwsze. Po drugie, absolutnie nie zgadzam się z tezą, że ktoś się cieszy z tego, że budżet jest wtedy podreperowany, bo to jest absolutnie nieprawda.
13: No ale budżet korzysta na wyższych podatkach, na wyższych opłatach, na wyższej akcyzie.
14: Ale ja się z tego nie cieszę. Ja bym chciał, by ceny były niższe, by prezydent podpisał tę ustawę.
13: Podatki i opłaty odpowiadają za 44% wartości sprzedaży paliw. Prawie połowa tego, co płacą Polacy na stacjach, to są podatki.
14: Blisko, tak.
13: A gestia w sprawie podatku, ale wie pan, gdzie decyzja należy do rządu, a nie do prezydenta.
14: Wiemy, gdzie te podatki trafiają i nie chcę już przywoływać słów Jarosława Kaczyńskiego, że nie jest zwolennikiem obniżki akcyzy. Nie chcę przywoływać też tych działań, które były podjęte przez naszych poprzedników. Obniżka podatków, podwyżka marży, wobec czego brak zmian na stacjach. Ja chcę wprowadzić mechanizm, który skutecznie zadziałał. I tutaj rozwiązanie jest proste. Albo będzie podatek od nadzwyczajnych zysków, albo nie będzie środków na pakiet CPN.
13: Czyli jeśli prezydent Nawrocki, a wszystko na to wskazuje, nie podpisze tej ustawy.
14: Bo ja tego nie rozumiem.
13: Ale sekundę. Jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy, nie będzie ponownego wprowadzenia pakietu CPN, tak?
14: Nic na to nie wskazuje.
13: Czyli Polacy będą płacić i będą płakać.
14: Będą płacić mniej, jeżeli podpisze.
13: Ale jeśli nie podpisze, nie będzie kolejnego pakietu CPN.
14: Prezydent powinien podpisać ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków.
13: Ale słyszy pan, co mówi rzecznik prezydenta. Nie ma o tym mowy.
14: Dlaczego?
13: Mówi, że jesteście obłudnikami, że wprowadźcie rozwiązania prezydenta.
14: Nie, no po pierwsze, dlaczego, zatrzymajmy się w punkcie A. Dlaczego koncerny mają notować rekordowe zyski, a obywatele rekordowe straty? Ja się na to nie zgadzam. Nie zgadzam
13: prezydent
14: się.
13: Mówi,
14: prezydent
13: mówi, że...
14: Prezydent koncernów naftowych...
13: Chwaliliście prawo, które działa wstecz.
14: Nie.
13: A to jest...
14: PKN to jest prezydent koncernów naftowych. Nie zgadza się na to, by zyski wygenerowane w odpowiednim czasie, czyli od marca, nadzwyczajne zyski były od marca. Dlatego to wprowadziliśmy. Od marca. Wtedy była wybuch wojny, ostatni dzień lutego. Wtedy były wygenerowane. Ja nie rozumiem, dlaczego te nadzwyczajne zyski pan prezydent chce zachować w tych spółkach paliwowych. On się w nich tak zakochał? Miało być po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a nie koncerny naftowe. Niech się nie traci. Dlatego, panie redaktorze, że podobne rozwiązanie było wprowadzone przez naszych poprzedników. W 2023 roku między innymi pan minister Szefernaker głosował za ustawą, która opodatkowywała zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2022 rok. Więc, szanowni państwo, jeżeli słyszycie, że to jest retroaktywność, to to jest zasada, która funkcjonowała w nadzwyczajnych sytuacjach, nie norma prawna.
13: Dobrze.
14: Tylko w nadzwyczajnych sytuacjach,
13: jeśli,
14: także za naszych poprzedników.
13: Jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy, a na 99%, sądząc po wypowiedziach jego ministrów, tego nie zrobi, rząd nic nie zrobi w sprawie cen paliwa?
14: nie rozmawiamy na temat planu B, bo chcemy, aby został zrealizowany plan A, panie redaktorze.
13: Ale rząd powinien mieć plan B i C.
14: I panie redaktorze, gdyby dzisiaj jakiekolwiek inne działania były przedstawione, to pan prezydent jeszcze miałby silniejszy argument do tego, żeby tak bardzo stać po stronie koncernów. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Dlaczego stał się rzecznikiem koncernów naftowych zamiast prezydentem wszystkich Polaków?
13: Co z cenami gazu i prądu?
14: Jeżeli chodzi o ceny prądu, tutaj czekamy na wnioski taryfowe, które będą składane przez grupy energetyczne. W zakresie cen gazu, na szczęście nasza gospodarka nie jest tak od gazu zależna. Mamy magazyny zapełnione w 99%, to jest niemal 100%, to jest najwyższy poziom w Unii Europejskiej. To jest oczywiście kwestia pojemności, ale one też są rozbudowywane. Natomiast w tym roku podjęliśmy decyzję o tym, żeby dzięki integracji systemu przesyłowego z gazociągiem jamalskim obniżyć ceny przesyłu, więc myślę, że tutaj nie powinno być ryzyk związanych z podwyżkami.
13: Czyli może pan zagwarantować naszym słuchaczom, wyborcom, obywatelom Polski, że tej zimy ceny gazu i prądu nie wzrosną?
14: Jest koniec września i to, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży, po prostu to jeszcze trwa. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować, ale dzisiaj widzimy, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, mimo tych sygnałów płynących z krajów europejskich, w Polsce są one niezagrożone. I chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Polska jest jedynym państwem, szczególnie w naszym regionie, ale w Europie, poza Holandią, która nie uruchomiła rezerw strategicznych związanych z paliwami, mimo że ci, których pan redaktor przywoływał, straszyli brakami.
13: Komisja Europejska zwraca się do rządów krajów członkowskich, aby wprowadziły tymczasowe ograniczenia w zużyciu gazu i energii elektrycznej. Czy rząd w tej sprawie posłucha Brukseli?
14: Nie. Uważam, że to powinny być działania przede wszystkim ekonomiczne. Te ryzyka, które Komisja Europejska widzi, aż tak bardzo Polski nie dotykają. Nasz system jest stabilny i nie zagraża nam jakiekolwiek zachwianie w dostawach.
13: To teraz trzy krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Wybory w Krakowie to nasza porażka, tak czy nie?
14: Nie.
13: Nie?
14: Nie. Nie, wybory trwają. Jest jeszcze druga tura, panie redaktorze.
13: Pan wierzy w zwycięstwo pani Piątkowskiej?
14: Po to się startuje, żeby wygrać.
13: Jeśli nie obniżymy cen paliwa, pogonią nas w wyborach, tak czy nie?
14: Nie. Zrobimy wszystko, by je obniżyć.
13: Rzecznik praw dziecka do dymisji, tak czy nie?
14: Nie, sprawa wymaga wyjaśnienia.
13: Sprawa wymaga wyjaśnienia. Mamy też odpowiedź na nasze pierwsze pytanie w naszej sądzie. Czy Orlen powinien obniżyć swoje marże na paliwa? Przyznam szczerze, panie ministrze, że dawno nie widziałem takiego wyniku. Tak odpowiedziało 88% uczestników naszej sądy, nie tylko 12%. Jakiś komentarz?
14: Taki, że decyzją spółki te marże są obniżane do absolutnego minimum.
13: Może za mało.
14: Na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj już Ministerstwo Aktywów Państwowych jest wiodącym.
13: Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
12: To jest gość Radia Z.
13: No dobrze, to pociągnijmy jeszcze, bo chyba myślę, że najbardziej ludzi to interesuje, kwestię tych cen paliw. Mamy pytanie od naszego słuchacza Sylwestra. Panie ministrze, nie głosowałem na prezydenta Nawrockiego, ale w tym głupim sporze o cenach paliw to prezydent Nawrocki ma rację. Próbujecie przerzucić odpowiedzialność na prezydenta, a to rząd nie chce nic zrobić, aby obniżyć VAT, akcyzę czy opłatę paliwową, abyśmy tankowali taniej. Przy tych cenach z każdego litra około 4 zł wpada do budżetu w postaci podatków. Wygodne, prawda? Wystarczy rozporządzenie, aby ten czy inny podatek obniżyć. Dlaczego tego nie chcecie zrobić?
14: Rozporządzenie jest właśnie na podstawie, rozporządzenie w zakresie VAT-u, ale aby wydać rozporządzenie w zakresie akcyzy, potrzebna jest ta ustawa. Dopiero ta ustawa daje delegację ministrowi finansów do zmiany zakresu akcyzy, rozporządzenie. To taka wstępna uwaga, jeżeli chodzi o sam ten projekt. Po drugie, my nie przerzucamy odpowiedzialności na prezydenta. Nie, absolutnie. My po prostu chcemy, by podpisał ustawę, którą przygotowywaliśmy i którą przegłosował Sejm i Senat. Więc nam nie jest w ogóle wygodnie mówić o tym, przez prezydenta są wysokie ceny. Ale niech podpisze ustawę. Nie ma dzisiaj żadnego uzasadnienia ku temu, żeby tę ustawę blokować. Jak powiedziałem, podatek od nadzwyczajnych zysków był przyjmowany w latach poprzednich. Jest to tylko część i to nadzwyczajnych zysków. Nie jest to rozwiązanie ani nowe w naszym systemie prawnym, ani w systemie prawnym innych państw, bo inne, jak chociażby Czesi, podobne rozwiązanie proponują. I po prostu potrzebne jest finansowanie. Mówimy bardzo uczciwie, że na tak masywny projekt, a to jest największa obniżka podatków w całej Unii Europejskiej. Ja zwracam na to uwagę. Nikt, żadne państwo na taką skalę podatków nie obniżyło, wprowadzając ceny maksymalne. Stąd potrzebne jest finansowanie.
13: No dobrze, panie ministrze, pamięta pan chyba rok 2014. Wtedy uchwaliliście ustawę o jakby pobraniu, wzięciu 15 miliardów złotych.
14: Mówi pan o 2024 roku.
13: Gazu z Orlenu. Dlaczego nie można powtórzyć tej operacji w przypadku cen benzyny?
14: No to jest podobna zasada. Tylko my objęliśmy tę kwestię za rok od marca. Wtedy ściągnęliśmy z Orlenu w takim zakresie dzisiaj byłby w zakresie gazu. Jest to tylko Orlen, panie redaktorze. W zakresie paliw są to także inne spółki. A jeżeli chodzi o inne spółki, można to zrobić tylko podatkiem na odliczanie zysków.
13: A jaki udział w rynku paliw ma Orlen?
14: Niestety przez działania także naszych poprzedników mniejszy. Natomiast
13: ile to jest
14: 60%.
13: 60%. Tak. Natomiast to jest pozycja dominująca.
14: Jest to pozycja dominująca.
13: Czyli bardzo ważna jest tak naprawdę to, ale co zrobi Orlen.
14: Bardzo ważne.
13: Byłoby odczuwalne. Każda decyzja będzie odczuwalna.
14: Ale Orlen też nie może wszystkiego, mówiąc kolokwialnie. Orlen nie zabezpiecza naszego rynku w 100%, jeżeli chodzi o nasze rafinerie. My 35% diesla importujemy, a dzisiaj nie sama cena baryłki jest wyzwaniem, tylko cena gotowego produktu, którego jest na rynku mniej, który jest droższy, którego koszty ubezpieczeń ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie rosną i o którego po prostu konkurencja jest znacznie większa niż kilka lat temu, niż kilka miesięcy temu, tak naprawdę niż kilkanaście tygodni temu po uderzeniu w ropociąg na Bliskim Wschodzie.
13: Stąd a ile dzisiaj wynosi cena baryłki? Sprawdzał pan?
14: $100.
13: Około 100 dolarów.
14: Ale to nie, to najważniejsza jest cena gotowego produktu, gotowego diesla, a ten kryzys spowodował najwyższe ceny w historii.
13: Dolar jest dzisiaj po 3, chyba 85.
14: Nie, to się tak nie da, panie redaktorze, przerzucić.
13: Pamięta pan, że w 2022 roku, kiedy premier Tusk, jeszcze wtedy nie był premierem, powiedział o 5,19.
14: Ale panie redaktorze, to nie jest tak, że cena
13: baryłka była po 120 dolarów.
14: Ale to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia. Po pierwsze, to nie jest tak, że cena baryłki cena i kurs dolara to jest cena na stacjach. Do tego dochodzą takie kwestie jak właśnie cena gotowego produktu, o czym powiedziałem. Po prostu tych rafinerii jest mniej i Europa importuje gotowe paliwa, o które jest większa znacznie konkurencja.
13: Czyli sytuacja jest nieporównywalna z tym, co było w 2022 roku?
14: Jest według Międzynarodowej Agencji Energetycznej 10-krotnie mniejsza podaż. Dziesięciokrotnie spadła. Natomiast jeżeli chodzi o gotowe paliwa, to dalej znacznie większe koszty ubezpieczeń. Koszty pośrednie mają tutaj także wpływ na cenę na stacjach. Wojna za naszą wschodnią granicą nie miała takiego radykalnego wpływu na ceny na stacjach. Inaczej niż na rynku energii, to prawda.
13: Kolejne pytanie ze strony Pawła. Myślę, że pytanie, które często do pana wraca. Dlaczego przed wyborami Donald Tusk obiecywał paliwo po 5,19 i mówił, że zrobi to jedną decyzją, a teraz nie może tego zrobić i decyzja należy do prezydenta?
14: Nie było wojny na Bliskim Wschodzie.
13: To wszystko wyjaśnię.
14: Nie wszystko. Bo żeby w drugim kroku móc obniżyć ceny na ile jest to możliwe, potrzebne jest finansowanie pakietu, który okazał się skuteczny i stąd podatek od nadzwyczajnych zysków. Niestety, ale bo my cały czas, dlaczego, bo ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ono wydaje się dość proste i ono jest polityczne, nie merytoryczne. Pan prezydent tę ustawę blokuje, bo nie chce, żeby móc obniżyć ceny paliw, żeby pokazać skuteczność rządu. Pakiet CPN, wynika to z sondaży, które pan redaktor przywoływał, okazał się sukcesem i bardzo dobrze.
13: I ludzie się tego od was domagają.
14: Bardzo dobrze. Potrzebne jest finansowanie, dlatego pan prezydent tego nie chce. Ale im gorzej dla
13: rządu. To nie prezydent
14: rządu,
13: podejmuje decyzję o pakiecie CPN.
14: Ale pan prezydent
13: to państwo,
14: nie, ale
13: rząd.
14: Pan prezydent spełnia jedną podstawową swoją obietnicę, niestety. On walczy z rządem. On na wielu wiecach, na wielu spotkaniach w kampanii wyborczej to powtarzał. Zrobi wszystko, żeby ten rząd obalić, bo to jest zły rząd. No i to robi. I to jest właśnie realizacja jego obietnic.
13: Przemysław pyta. Pamięta pan pewnie, panie ministrze, te memy z okolic Tłustego Czwartku, że bardziej opłaca się palić pączkami w piecu niż konwencjonalnymi paliwami. Czy Ministerstwo Energii coś planuje, aby tegorocznej zimy Polacy nie ponosili zbyt wysokich kosztów ogrzewania na własną rękę? Lato się już skończyło.
14: Tak, jeżeli chodzi o paliwa, jeżeli mówię o paliwach wszystkich związanych z tym, czym Polacy ogrzewają swoje domy, mieszkania, nie zabraknie, to zostało zabezpieczone. A różne są wypowiedzi w mediach, dlatego o tym mówię. Po drugie, jeżeli

0: że to przynosi skutki, po pierwsze. Po drugie, moim zdaniem należy zwiększyć podaż na rynku naszym, jeżeli chodzi o rynek drewna. Jak i to jest zadanie zrobić? Dla Lasów Państwowych.
1: Lasy Państwowe to powinny zrobić. A komu podlegają Lasy Państwowe?
0: Nie Ministerstwu Energii.
1: Ministerstwu Klimatu.
0: Ale myślę, że jest to droga... Bo...
1: Wrzuca pan kamyczek do ogródka nie pani minister
0: Henik-Kloski?
1: Nie,
0: bo my dobrze współpracujemy. Okay. Bo pani minister pokazuje też, i słusznie, że ta podaż nie spadła. Zgoda. I tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości. Ale liczba pieców bardzo wzrosła. Stąd też pewnie działania powinny być podjęte, jeżeli chodzi o import, ale pytanie jest do Lasów Państwowych, czy są w stanie zwiększyć tę podaż na rynku wewnętrznym.
1: Są czy nie?
0: Moim zdaniem jest to, ja rozmawiam z organizacjami, bo też co robiło ministerstwo? Zorganizowaliśmy szereg spotkań tak, aby cały łańcuch dostaw do Polski, całą kwestię związaną z podażą i popytem też importerom wyjaśnić i część producentów na naszym rynku uważa, że Lasy Państwowe są w stanie ten podaż zwiększyć.
1: Kolejne pytanie, panie ministrze, komentator niesportowy. Ile wynosi temperatura w pokojach hotelu sejmowego? Czy poparłby pan pomysł ustawienia maksymalnej temperatury na poziom 19 stopni? No. Tylko proszę, panie ministrze, to już jest uwaga naszego słuchacza, nie sprowadzać pytania do absurdu i nie lać wody, tylko odpowiedzieć Polakom, których wasze decyzje doprowadzają do ubóstwa grzewczego i energetycznego.
0: Nie wiem, taka jest temperatura, jaką można ustawić indywidualnie. Natomiast pamiętam u pana redaktora, chyba to było taką jedną z wypowiedzi jednej z moich poprzedniczek, serdecznie pozdrawiam, pani minister, stwierdziła, że właśnie jak jest drogo, to sobie przykręćcie ogrzewanie.
1: Mówi pan, nie zawsze. Pani Annie Moskwie.
0: Tak, nie zawsze jest to możliwe.
1: Ile temperatury jest w pańskim pokoju ministerialnym?
0: 20.
1: 20 stopni.
0: Tak, i to jest optymalna temperatura, nie chcę nikomu wskazywać.
1: Nie podkręca pan.
0: Nie podkręcam.
1: Wytrzymuje pan przy 20 stopniach?
0: Tak.
1: To pan jest bardzo... No świetną kondycję pan ma.
0: Dobrze, to prawda, ale jeżeli chodzi o temperaturę, to jest to indywidualna sprawa, nie chcę nikomu wskazywać. Zwracam na to uwagę tylko, panie redaktorze, a propos tych ograniczeń, o których pan redaktor
1: mówi
0: pytał.
1: O Brukseli.
0: Tak, i do czego się odnosiło też pewnie to pytanie.
1: Tak, pan, przykręćmy piecyki, na przykład mówi Bruksela.
0: To takiego ryzyka, jeżeli chodzi o to, gdyby one były odkręcone, zabezpieczenia dostaw nie ma. Znaczy, nic się nie stanie przy wyższym zapotrzebowaniu. Rekordowe zapotrzebowanie na moc i energię. Ubiegłej zimy bardzo wysokie. Tego lata a mimo to byliśmy eksporterem energii.
1: Kolejne pytanie, Grzegorz. Wszędzie się chwalicie, że coraz więcej energii pozyskujemy z OZE. Dlaczego więc mój rachunek za energię jest co roku coraz wyższy, a ilość zużytej energii jest taka sama?
0: To jest jedna z... Nie odnoszę to do pytania, ale do tez, które się pojawiają w mediach. Im więcej OZE, tym wyższy rachunek. To jest nieprawda. OZE obniżają rachunek za prąd i po to właśnie kolejne rządy, nie mówię tylko o naszym, w OZE inwestowały. Bardzo wysokie ceny na rynkach, wysokie ceny, jeżeli wyższe ceny gazu, wyższe ceny, jeżeli chodzi o paliwa kopalne. One są głównie wysokim nośnikiem wyższych cen energii. Stąd nieuprawniona jest teza, że im więcej OZE, tym wyższy rachunek. Raczej, jeżeli by ich było stopniowo i gdyby one tak w naszym też, nazwijmy to, regionie funkcjonowały bardziej w odblokowany sposób, mówię tutaj o wiatraku na lądzie, i by ich było więcej, to wtedy ten rachunek byłby niższy. To jest wyliczenie na podstawie Narodowego Centrum Analiz Energetycznych. Gdybyśmy mieli 1 gigawat mocy więcej z wiatraków na lądzie, to cena na rachunku, na samym rachunku, za 1 megawattogodzinę byłaby 10 zł niższa.
1: Paweł pyta, czy dalej sprzedajemy paliwo Ukrainie? Jeśli tak, to po ile? Proszę podać cenę brutto. Czy dobrze robimy, sprzedając im paliwo? Jest wojna w Zatoce i możliwe są przerwy w dostawach ropy. Co z bezpieczeństwem energetycznym Polski?
0: Dostawy do Polski są niezachwiane.
1: Jak nie będzie w ogóle dostaw?
0: Po pierwsze, dostawy do Polski paliw są niezachwiane. Są niezachwiane, nie ma tutaj żadnego ryzyka. Nie uruchomiliśmy nawet rezerw strategicznych. Ja przypominam, że w 2023 roku nie trzeba było ich uruchamiać, a przed wyborami je uruchomiono. Sprzedajemy paliwo na podstawie kontraktów, robi to Orlen jako spółka i sprzedaje to po cenach rynkowych. Tych cenach, które są cenami hurtowymi, więc bez podatków, które w polskiej sprzedaży detalicznej są naliczane. Natomiast na tej współpracy Orlen zarabia. My zarabiamy i na gazie sprzedawanym na Ukrainę i na paliwach. Więc stosowanie tezy, że byłoby go więcej w Polsce, doprowadziłoby do niższych cen, jest o tyle

0: nieuprawnione, że Orlen więcej na tym po prostu zarabia.
1: Teraz Bogdan, ale to nie jestem ja.
0: Bogdan, no, kto wie?
1: Bogdan pyta, nie pisze pytań. Bogdan pyta, nurtuje mnie następujące pytanie. Skąd u pana, to jest cytat, tyle buty, pychy, arogancji, nieposzanowania opinii innych? Czy to nie jest tak, że dano panu w konsekwencji układanych koalicyjnych wysokie stanowisko i na skutek tego odkleił się pan od rzeczywistości i uwierzył pan w swoją wyjątkowość?
0: Nie, absolutnie. Nie ma żadnej wyjątkowości. O gustach nie dyskutuję.
1: No dobrze, proszę powiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się w niedzielę w Krakowie podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich?
0: Wiele.
1: Jak pan czyta te wyniki?
0: Że faworyci potwierdzili swoją pozycję. Jest główny faworyt, to jest Łukasz Gibała i od, myślę, miesięcy nie było co do tego żadnej wątpliwości. Ale pani senator Monika Piątkowska robi naprawdę bardzo dużo, żeby w drugiej turze uzyskać wynik, który może być bardzo zbliżony do Łukasza Gibały i ma szansę na zwycięstwo. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca, to tutaj jest bardzo ciekawie. Wynik kandydata PiSu, mimo braku kandydata Konfederacji i konkurencji ze strony Rozwój Plus, jest niższy niż w poprzednich wyborach. Najniższy od 2002 roku. Więc nie za bardzo rozumiem, czym się chwalą. Jeżeli chodzi o wynik Lewicy, no to tutaj dla mieszkańców Krakowa, myślę, że...
1: Uśmiecha się pan.
0: No bo to jest pewne zaskoczenie. Szereg sondaży tego nie pokazywało.
1: Co jest dla pana zaskoczeniem, że pani Daria Gosek-Popiołek ma niższy wynik niż pani Owca?
0: Że pani radna Owca zrobiła lepszy wynik.
1: No właśnie. Czyli co? Partia Włodzimierza Czarzastego nie jest tak popularna,
0: jak
1: się wydawało?
0: Nie, ja w ogóle nie zgadzam się z tym, żeby odnosić te wyniki do wyborów ogólnopolskich.
1: Ale są jakieś sygnały, są jakieś znaki. Jeśli
0: jest
1: widzimy,
0: ciekawa,
1: że w Krakowie pokazała... Razem ma lepsze czy wyższe poparcie niż Nowa Lewica, no to jest chyba problem ciekawe. Dla Nowej Lewicy, tak?
0: To ciekawe. Tym bardziej, że to Daria jest bardzo aktywną kandydatką. Była bardzo aktywną kandydatką, jest bardzo aktywną posłanką i robi dużo dobrego.
1: Pan mówi o tym, że Monika Piątkowska ma szansę zwyciężyć?
0: Uważam, że jest szansa na to, by zwyciężyła.
1: Ale wynik pan, pani Moniki Piątkowskiej, jak porównamy go z pierwszą turą wyborów dwa lata temu, Aleksander Miszalski dostał 37%. Pani senator Piątkowska niecałe 30%. To, i to jeszcze z waszym poparciem.
0: To prawda. Natomiast to, jak będzie kształtowała się frekwencja, jak będą kształtowały się te preferencje w drugiej turze, bo to nie jest proste sumowanie się głosów. Pamiętamy stanowisko chociażby pani poseł Wasserman przed wyborem w 2024 roku, jeżeli chodzi o jednego z kandydatów i wstrzymanie poparcia dla niego, też może mieć
1: poparcie dla Łukasza Gibały to dotyczyło wtedy.
0: Tak, więc tutaj zmiennych jest bardzo dużo i myślę, że wynik jeszcze jest niepewny. Ja pamiętam takich kandydatów po wyborach w pierwszych turach, którzy cieszyli się, że są faworytami w drugiej, jak będzie to Wrocław, jednym z takich miejsc, a wynik był zupełnie inny.
1: No ale nie przesadza pan trochę z tym optymizmem, no jednak
0: prognozy
1: pokazują, że zwycięża Łukasz Gibała.
0: Ale ja to powiedziałem.
1: No właśnie.
0: Ja to powiedziałem, że jest faworytem i wiele pracy przed panią senator, natomiast po prostu wskazuje na to, że wyniki różnie w drugich turach się układają, wszystko jest możliwe.
1: Ale jak sumuje się głosy kandydatki Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy, to w Krakowie to jest około 35%.
0: Panie redaktorze, ale też
1: słabiutko.
0: Badania wskazują na to,
1: czy to nie jest jakiś znak, jakieś memento na przyszłość, na
0: partia
1: kolejne
0: Łukasza
1: wybory?
0: Gibały w skali kraju będzie miała 30%?
1: No nie,
0: no wie pan, część wyborców Koalicji Obywatelskiej także, pewnie część wyborców Lewicy zagłosowała na kandydata, który był też najbardziej widoczny w tej kampanii.
1: No dobrze, ale czy nie jest tak, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej doprowadza do anihilacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Centrum?
0: Nie, a tej anihilacji przez naszych koalicjantów słyszę od lat. I ona się nigdy nie wydarzyła.
1: Ale widzimy, jakie są notowania. Słabiutko.
0: Te notowania
1: poniżej
0: też widzę.
1: Progu, PSL, cały
0: też
1: czas.
0: Też widzę te notowania od lat. I
1: myślicie przy takich wynikach?
0: Bardzo
1: śpicie?
0: Dobrze śpimy. Natomiast o notowania dziękuję za tę troskę. One akurat w wyborach będą na pewno lepsze niż teraz. Naszą dyscypliną i podstawowym zadaniem jest to, żeby wystartować w wyborach skutecznie, zdobyć dobry wynik, a nie to, żeby się chwalić wysokimi wynikami sondażami. Wie pan, ja już pamiętam te sondaże, w których partia pana Petru miała 20 kilka procent, Palikot mówił, że idzie po władzę. Pamiętamy to, tak?
1: No ale wie pan, co się zaczyna mówić, że w związku ze słabymi wynikami lewicy, kto wie, czy nowa lewica nie będzie musiała pójść na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Pytanie do pana, czy pana zdaniem jest możliwa jedna wielka
0: nie
1: lista
0: ma dzisiaj o jednej
1: obozu
0: liście.
1: Rządowego?
0: Nie ma dzisiaj rozmowy o jednej liście. Jedyne, jakie słyszę, to o jednej liście po drugiej stronie.
1: Mówi pan o prawicy.
0: Tak.
1: No to pakt senacki, tak?
0: Nie tylko.
1: Myśli pan, że jest możliwa jedna lista prawicy?
0: Myślę, że pan prezydent do tego dąży.
1: Pan prezydent? Tak. Myślę, że Jarosław Kaczyński
0: również.
1: Raczej.
0: Ale myślę,
1: być
0: że
1: może namawia pana prezydenta.
0: Ta układanka miałaby mieć sens, to pod patronatem prezydenta i słyszymy te głosy ze strony obozu prezydenckiego, że tak mogłoby być.
1: A co jeśli będzie sytuacja tak trudna dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, że na kilka miesięcy przed wyborami powiecie, no nie
0: to na
1: możemy...
0: kilka miesięcy przed wyborami...
1: Czyli,
0: to,
1: ale to takie decyzje chyba się
0: miesięcy.
1: Podejmuje już na 9 miesięcy.
0: Dlatego na razie, znaczy na razie, decyzją, jaką podjęliśmy kierunkową, jest start z własnego szyldu.
1: Okay.
0: Jest start z własnej
1: listy. Nie ma mowy że na razie o żadnej jednej liście wspólnej. Dobrze, panie ministrze, minister finansów postanowił, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy małżonkowie. Po podpisaniu przez pana ministra Domańskiego tej interpretacji podatkowej, małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie rozliczać PIT. Czy pan uważa, że to jest dobra decyzja?
0: Nie oceniam. To jest decyzja ministra finansów. Ona jest zgodna z decyzją ministra spraw wewnętrznych. I rozumiem, że z tego wynika. Natomiast myślę, że pewne urzędy i tak stosowałyby. Słyszałem o tym wcześniej. Zasadę przy rozliczaniu już wcześniej też.
1: Czy ta
0: Ale
1: decyzja
0: ta interpretacja
1: może zaszkodzić konserwatywnemu elektoratowi PSL-u?
0: Pan, uważam, że właściwym byłoby przyjęcie ustawy o statusie osoby bliskiej.
1: Czyli minister najbliższej. Finansów poszedł za daleko?
0: Nie.
1: Przekroczył prawo?
0: Nie. Myślę, że część z tych zapisów ustawowych jest realizowana w taki sposób, ale ustawa o statusie osoby najbliższej dawała szereg innych praw ułatwiających życie ludziom. I nie tylko tych, którzy żyli w związkach jednopłciowych, ale także w tych, którzy żyli w związkach heteroseksualnych. To powinno być podstawowym zadaniem. Jeżeli pan pyta o elektorat konserwatywny, to nie sądzę, żeby ta jedna sytuacja miała na to wpływ. Tak jak także elektorat konserwatywny ustawę o statusie osoby bliskiej popierał. I znowu, nie podpisana, tak jak inne ustawy gospodarcze odnośnie kryptowalut, nawet transporcie zbiorowym, paliwach, safe, tylko z powodów politycznych przez pana prezydenta. Żeby było trudniej rządowi, to wtedy będzie można powiedzieć, że czegoś nie dowiózł.
1: Dobrze, to wróćmy jeszcze raz do tego, jak wygląda stan polskiego budżetu. Czy to jest, można powiedzieć, o krok od katastrofy?
0: Nie. Nie, ale budżet jest napięty. Wydajemy ponad 200 miliardów złotych na obronność. Wydajemy rekordowe środki na zdrowie. Teraz te środki na zdrowie będą jeszcze w większym procencie trafiały na leczenie. Bo wprowadzamy ten kap związany z limitem wynagrodzeń lekarzy i bardzo dobrze. Natomiast to są rekordowe środki. I do tego dochodzą kwestie społeczne.
1: Ale ludzie mogą powiedzieć, co nam z tych rekordów, o których pan mówi, jak ja nie mogę dostać się do specjalisty, muszę czekać rok. To proszę
0: właśnie
1: powiedzieć
0: przez
1: wyborcy, co on ma zrobić?
0: Właśnie dlatego
1: jego niezadowoli mówienie, że
0: dlatego
1: rekordowe pieniądze wydajemy.
0: Dlatego one powinny trafiać na leczenie, a nie na wynagrodzenia. Dlatego powinny trafiać na usprawnienie opieki medycznej, a nie tylko i wyłącznie na więcej i więcej w portfelu, mówiąc brutalnie.
1: Czyli pan mówi, że mamy napięty budżet, ale nie ma dramatu, tak?
0: Uważam, że budżet jest bardzo napięty.
1: Leszek Balcerowicz, mamy krytyczną sytuację w finansach publicznych, ale premier Tusk zajmuje się lalką. Może powinien przejść na stanowisko ministra kultury.
0: Co proponuje pan minister Balcerowicz?
1: Pan minister Balcerowicz
0: obcięcie, bo może
1: ostrzega, zresztą Rada
0: obcięcie,
1: Fiskalna tak? też ostrzega, że w relacji do PKB w przyszłym roku to będzie jeden z najwyższych deficytów w Unii Europejskiej.
0: Pamiętam, a tu się już powołam na jedną z wypowiedzi naszych poprzedników. Lepiej być zadłużonym niż okupowanym. Jeżeli ministrowie inni, widzący Excela, będą się próbowali tym Excelem bronić, to może się nie udać.
1: No dobrze, ale...
0: Excel nas nie obroni, panie redaktorze.
1: Ale wie pan, że zakładana dziura budżetowa w przyszłym roku to ma być 282 miliardy.
0: A pan by się pewnie czuł w państwie,
1: złotych.
0: Nasi słuchacze by się lepiej czuli w państwie, w którym nie mielibyśmy się czego bronić i nie mielibyśmy się czym bronić i musielibyśmy, nie wiem, czekać
1: może
0: na pomoc.
1: Może te pieniądze trzeba rozsądnie wydawać.
0: A jak rozsądnie, jeżeli my wydajemy rozsądnie pieniądze?
1: Wie pan, że budżet
0: na
1: wojskowy
0: z...
1: Izraela wynosi mniej więcej tyle samo, co nasze wydatki,
0: panie redaktorze,
1: na zbrojenia.
0: Wiem.
1: A proszę
0: ale...
1: porównać sobie stan wojska izraelskiego i polskiego.
0: Nie, no to wie
1: nie
0: pan,
1: ma porównania.
0: Nie ma, ale też technologii i innego tego typu działań nie chcę porównywać. Nie mamy takiej technologii, ale jeżeli chodzi o kwestie związane z samą obronnością, to tak, nasza armia jest znacznie lepiej uposażona niż kiedykolwiek dzięki tym środkom. Jeżeli ktoś próbuje ograniczać te wydatki, no to ja zwracam na to uwagę, Excel nas nie obroni.
1: No dobrze, Excel nas nie obroni, ale dobrze pan wie, że te pieniądze na resort zdrowia, czy na Ministerstwo Zdrowia, na zdrowie, co roku są coraz wyższe. I co z tego wynika? Co z tego wynika?
0: Panie redaktorze.
1: Nie ma bezpośredniego przełożenia na to, że pacjent może dostać się do specjalisty szybciej.
0: To jest jedno z wielu zadań. W części tak się stało, w części nie. W części, to prawda, wydłużyły się te kolejki, ale jakość opieki medycznej, też jakość sprzętu jest dużo lepsza. Jest lepsza.
1: I... Mówi pan o jakości, a mi się przypomina Dawid Kasprzyk ze szpitala
0: południowego. Nie, no to jest w ogóle katastrofa.
1: Który
0: na wszystkich
1: mówiąc
0: poziomach.
1: Wprost powiedział, że ma w D. No
0: to jest ale to nie odnośmy sytuacji w całej opiece zdrowotnej do jednego.
1: No ale
0: przypadku.
1: Ludzie są zbulwersowani tym, co się stało w szpitalu południowym.
0: Wielu jest zbulwersowanych i słusznie. I tutaj ta sytuacja pokazuje, z czym był problem, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o to, co powinno poprawić, to na pewno większa liczba specjalistów, lepsze ułożenie tej pracy i lepsza jakość sprzętu.
1: Tylko tak, ludzie, bo uważa pan, rozumiem, profesora Balcerowicza za, nie wiem, doktrynera i ortodoksa?
0: Uważam go za osobę, która dąży do
1: do czego?
0: Obniżki wydatków, ale chciałbym wiedzieć, których. Bo na pewno nie zgadzamy się na obniżkę wydatków. Na zdrowie, na obronność, na pomoc, wsparcie rodzin, na pewno nie będzie nic, co dane nie będzie zabrane. Dodaliśmy nowe programy społeczne, które bardzo dobrze funkcjonują jak aktywny rodzic. Bardzo dobrze, bo pomagają rodzicom wracać do pracy i dokładać się do tego budżetu więcej. To są takie programy, więc nie za bardzo rozumiem, gdzie pan minister Balcerowicz chciałby
1: może, panie
0: ograniczać
1: ministrze,
0: wydatki.
1: Może wcześniej czy później tak naprawdę przyjdzie nam ciąć wydatki socjalne. Nie wiem, 13 i 14 emeryturę.
0: Są fani tego rozwiązania.
1: Trzeba wprowadzić kryterium dochodowe w 800+. Tak. Konfederacja już o tym mówi. Pan Mencer.
0: Redaktora słyszałem, że chce odebrać Polakom ich ciężko zarobione pieniądze. Nie wiem, komu wydać.
1: A on mówi tak, ja tylko mówię prawdę. Reszta to są populiści.
0: Tak, tak. Pamiętam, jak Konfederacja mówiła o tym, że a propos paliw, cena maksymalna nie zadziała, bo będzie doprowadzi do braków na stacjach. Tacy to są populiści.
1: Ale wie pan, akurat
0: tacy
1: w sprawie paliw, to
0: nie,
1: pan
0: to
1: Mencen, wie pan co mówi? Mhm. Że za wyższe paliwo nie odpowiada ani Kaczyński, ani Tusk, tylko Trump. To chyba się pan zgodzi z nim. No, wywołując wojnę w Zatoce Perskiej.
0: Że mówi prawdę. Natomiast jeżeli chodzi o to kwestię związaną z wydatkami, to tutaj się nie zgadzam. Uważam, że tak jak 800+, tak program Aktywny Rodzic jest istotnym wsparciem dla rodziców.
1: Czy należy spodziewać się jakiejś obietnicy wyborczej dotyczącej właśnie świadczeń socjalnych ze strony PSL-u w kolejnych wyborach, czy całego rządu?
0: Nie, ale uważam, że jeżeli chodzi o kwestię związaną z programami podatkowymi, właśnie, skierowaniem tych środków, które łatwiej w zakresie tego, jak Polacy pracujący zarabiają, to tutaj propozycje będziemy mieli. Uważamy, że ten próg podatkowy w kolejnych latach powinien być wyższy.
1: To jeszcze jedno pytanie ze strony naszego słuchacza. Autochton pyta. Pański szef, pan minister i wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeśli dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie zostanie zniesiona, PSL zaproponuje wprowadzenie ograniczenia kadencji również dla posłów. To się nie stało. Gdzie jest projekt ustawy pana partyjnego szefa i PSL-u?
0: Nie było jeszcze głosowania w sprawie dwukadencyjności, jeżeli chodzi o wójtów.
1: A może on rzuca słowa na wiatr?
0: Nie, bo nie było jeszcze głosowania w sprawie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów. Projekt ustawy, który jest projektem zgodnym z konstytucją i który daje samorządowi możliwość samorządzenia się.
1: Bartosz.
0: Nie rozumiem, dlaczego jest taka arbitralna decyzja, a na przykład samorządowcom powiemy, że nie mogą startować dłużej, a posłowie mogą. Dlaczego? Dlaczego na przykład rozmawialiśmy o tych samorządowcach niektórych? Rafał Trzaskowski, w myśl tej ustawy, która funkcjonuje, mógłby startować w Łodzi i tutaj dwukadencyjność już się nie liczy, a nie może startować w Warszawie. Dlaczego mieszkańcy innych miejscowości, mniejszych...
1: To w jakimś sensie jest zrozumiałe, bo chyba tym, którzy wprowadzali te zasady, chodziło o to, żeby nie tworzyły się jakieś układy lokalne.
0: I one w małych
1: gminach... Co innego by wtedy, gdyby pan prezydent Trzaskowski przeszedł z Warszawy do Łodzi, chyba poszedłby do innego układu.
0: Z mniejszych miejscowości. Nie sądzę, żeby tam był jakikolwiek układ, ale pan redaktor uważa, że mieszkańcy małych miejscowości tak są nieświadomi, to może myśl tej ustawy, że oni nie wiedzą, na kogo głosują? Przecież w ostatnich wyborach samorządowych było więcej z wymienionych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast procentowo niż posłów w Sejmie. I nie trzeba było żadnej ustawy do tego. No to po co ustawa? Naprawdę, Polacy w lokalnych wspólnotach doskonale wiedzą, na kogo głosować, a jeżeli jest ktoś dobry, to dlaczego mu nie dać szansy?
1: Bartosz, ostatnie pytanie naszego słuchacza, naszego widza. Ciągle słyszymy z waszej strony, że Rosja nas zaatakuje. Kiedy możemy spodziewać się zmiany prawa w dostępie do broni? Czym zwykli obywatele mają się bronić? Widłami?
0: Tutaj wiodącymi resortami są dwa: obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji.
1: A co pan uważam, jako Miłosz Motyka sądzi na ten temat?
0: Powszechny dostęp do broni nie, przeszkolenia tak, jeżeli jest możliwość, to o pozwolenie na broń można się ubiegać po spełnieniu warunków i dobrze, natomiast przede wszystkim obroni nas sprawna armia i dlatego wydajemy tyle wydatków na zbrojenia.
1: Czyli niepotrzebna jest liberalizacja w dostępie do broni?
0: Nie.
1: Uważam, że nie. Że nie można przesadzić.
0: Uważam, że nie, to nie jest kwestia przesadzenia. No jeżeli uważamy, że tak powszechnym dostępem do broni bronimy się przed agresorem, który widzimy za naszą wschodnią granicą, jakie techniki stosuje, to też nie jest to teza uprawniona.
1: Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I miłego dnia, chociaż będziemy musieli zatankować.
0: Chyba na stacji. Liczymy na podpis ustawy, będzie taniej.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: 5. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Po ponad roku od tragedii na obozie harcerskim w Wielkopolsce ruszył proces za zamkniętymi drzwiami. 15-letni Dominik w pełnym umundurowaniu i obuwiu miał przepłynąć jezioro Wpław. Chłopiec utonął. Oskarżeni są opiekunowie obozu, którzy nie zapewnili Dominikowi asekuracji. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Policja w Cieszynie zatrzymała nożownika, który w ubiegłym tygodniu podczas szarpaniny na miejskim dworcu kilkukrotnie ugodził nożem 42-latka. Motywem miały być rozliczenia finansowe. Poszkodowany trafił do szpitala. Napastnikowi grozi 20 lat więzienia. Wojsko dłużej na granicach. Do końca marca przyszłego roku nasi żołnierze ramię w ramię z pogranicznikami ochraniać będą granice z Niemcami i Litwą. Na zachodzie wojsko działa od lipca ubiegłego roku, a na wschodzie od października 2025. Mieszkańcy Lubelszczyzny uważają, że system alarmowy wymaga poprawy. To po tym, jak ostatnio nie wszędzie zawyły syreny i nie każdy dostał ostrzeżenie na czas. O tym problemie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: W Lublinie alarmu nie słychać było m.in. w galeriach handlowych. Jak mówią mi mieszkańcy, to był po prostu chaos.
2: Bałagan, proszę pana, tyle mogę rzec.
1: Jak odpowiada mi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, procedury są wdrażane, a kolejne syreny w budowie.
3: W tym roku ogłosił wojewoda lubelski przetarg na montaż dodatkowych 326 elektronicznych syren, co pomoże nam zwiększyć stopień pokrycia województwa.
1: Do końca roku na Lubelszczyźnie ma powstać 1000 nowych syren. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Jak ustalił nasz reporter, cały czas tworzone są też procedury ewakuacyjne dla szkół, zakładów pracy czy supermarketów. Polska pozostanie wśród najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej. W budżecie na przyszły rok przewidziano tempo wzrostu na poziomie 3%. Inflacja ma wynieść 2,8%. Będziemy mieć też jeden z najniższych poziomów bezrobocia. Przyspieszają inwestycje, ożywienie widać też w strefie euro, co przekłada się na nasz eksport, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Polska wchodzi w rok 2027 z silną pozycją. Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej i potencjałem do dalszego wzrostu.
0: W przyszłym roku pozostaną programy społeczne jak 800+, 13 i 14 emerytura oraz babciowe. Mocne argumenty w uzasadnieniu i twarda decyzja. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z Mercosur. Polska nie wykazała dostatecznie, że umowa może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Sprawę na gorąco komentował minister energii Miłosz Motyka.
5: Niezależnie od decyzji TSUE, ja jestem przekonany, tak jak dzieje się to w ciągu ostatnich miesięcy, żywność z Mercosuru nie zaleje polskiego rynku.
0: Wniosek był częścią skargi złożoną przez polski rząd. Jego odrzucenie przez TSUE nie przesądza wyroku, który Trybunał wyda w późniejszym terminie. Nawet o 20% może podrożyć olej napędowy w Europie, jeśli USA wprowadzą zakaz eksportu swojego diesla. Takie są wyliczenia firmy Goldman Sachs. Dlatego Komisja Europejska cały czas rozmawia z Waszyngtonem, mówi komisarz do spraw energii Dan Jorgensen. Wysłałem jasny sygnał mojemu odpowiednikowi w Stanach, że w interesie nikogo, ani USA, ani naszym, nie jest zamknięcie swobodnego przepływu energii w tych trudnych czasach. Na wprowadzenie zakazu eksportu amerykańskiej ropy naciska Donald Trump. CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ogranicza marżę na benzynę i olej napędowy, chce też, by kierowcy przesiedli się do pociągów. Kusi ich tańszymi biletami. O ile? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
6: Bilety kolejowe mają być tańsze na Słowacji o połowę. Promocja ma objąć zarówno te bilety jednorazowe i okresowe, czyli te tygodniowe oraz miesięczne. Zniżka nie będzie obowiązywać w przypadku przejazdów międzynarodowych. Nadal pozostanie też opłata za miejscówkę. Rząd na razie chce testować pomysł przez miesiąc, ale nie wyklucza jego przedłużenia. Wszystko zależy od kolejowej frekwencji.
0: Słowacki rząd nie wyklucza też obniżek cen biletów autobusów komunikacji miejskiej. Wody Polskie zmieniają podejście do ochrony Bodzanowa pod Głuchołazami przed powodzią. Po tym, jak miesiąc temu po ulewie znowu wylał tam lokalny potok, firma zleciła analizę potrzebnych zabezpieczeń. W czasie wcześniej przekonywała, że nic nie można zrobić. Eksperci już byli, mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr, jeden z mieszkańców Dariusz Kozdraś.
7: Mówią, że to będzie taka dokładna analiza. Chcą też tutaj również wysłać geodetów w nasze rejony, żeby do każdego domu chodzili i pytali.
8: Macie jakąś nadzieję na większą ochronę?
7: No jesteśmy pełni nadziei, że po prostu stworzą coś bezpiecznego dla nas, że przez te najbliższe lata już w końcu nie będziemy się bać tej wielkiej wody.
9: Te badania są niezbędne do tego, żeby sprawdzić to ukształtowanie terenu, gdzie ewentualnie zainstalować jakie rozwiązanie.
8: Kiedy właśnie mieszkańcy dowiedzą się, co jest możliwe, na co postawicie, kiedy ta analiza się zakończy?
9: Do końca zimy przyszłego roku.
0: Katarzyna Matysiak z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu mówi nam, że na tę nową analizę są pieniądze. O 90% mniej plastikowych butelek i puszek zanieczyszczających środowisko, od kiedy obowiązuje system kaucyjny. To wyniki badań śmieci zbieranych podczas akcji Czysta Odra i Czysta Wisła. Rośnie za to liczba butelek szklanych, a to jasny sygnał, że także je należy objąć systemem kaucyjnym, tak jak w Rumunii, mówi Dominik Dobrowolski, organizator akcji.
10: Te małe buteleczki są tam objęte systemem kaucyjnym, więc nie ma nic przeciwko żadnych tutaj ekonomicznych, społecznych argumentów, żeby w ogóle nie recyklingować szkła.
0: Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi rozmowy z branżą o kaucji na jednorazowe butelki szklane. W tym wydaniu Wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości Paula Michalik i Michała Demiuk.
4: Sprawa listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zajmie się nią dzisiaj warszawski sąd.

0: Polityk PiS ukrywający się przed służbami i polskim wymiarem sprawiedliwości domaga się możliwości odpowiadania z wolnej stopy. Przeciwna jest temu prokuratura krajowa.
1: Reporter Radia Z Daniel Wrzos rozmawiał z pełnomocnikiem Romanowskiego. Jakiej decyzji się spodziewa?
2: Jeżeli sąd zgodzi się na wydanie listu żelaznego, to wyciągnie tym samym pomocną rękę do prokuratury, twierdzi mecenas Bartosz Lewandowski, ponieważ jego zdaniem śledztwo utknęło.
3: Z punktu widzenia procesowego i tego, żeby to postępowanie jakoś poszło dalej, wystarczające w zupełności będzie zastosowanie środków wolnościowych.
2: Innego zdania jest prokuratura krajowa, według której nie ma gwarancji, że ukrywający się Marcin Romanowski rzeczywiście będzie się stawiać na każde wezwanie sądu lub śledczych, tak jak wymaga list żelazny.
0: Prokuratura nie potwierdza, że Marcin Romanowski przebywał w Naddniestrzu.
1: 13-latek, który planował masakrę w swojej szkole, wylądował w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu w Wąbrzeźnie.
0: Przesłuchanie chłopca w obecności jego ojca odbyło się w poniedziałek. Nastolatek przyznał się do planowania ataku. Policja, która wkroczyła do jego domu, zanim wyszedł do szkoły, znalazła w plecaku bagnet, a w pokoju tasak.
1: Rośnie dziura w budżecie walczącej Ukrainy. Do 2029 roku deficyt sięgnie 54 miliardów dolarów, wylicza Międzynarodowy Fundusz Walutowy, cytowany przez agencję Bloomberg. Już w przyszłym roku w budżecie Kijowa zabraknie ponad 30 miliardów.
0: W Brukseli spotkali się wczoraj przedstawiciele państw wspierających Ukrainę, aby przyspieszyć rozmowy w sprawie dalszej pomocy. Unia Europejska uzgodniła w tym roku pożyczkę w wysokości 90 miliardów.
1: Straże miejskie i gminne dostaną nowe uprawnienia. Będą mogły bardziej interweniować wobec kierowców, którzy łamią przepisy. Chodzi m.in. o wjazd pod prąd, jazdę po chodniku czy zanieczyszczanie drogi.
0: Takie zapisy są w przygotowywanej nowelizacji ustawy. Obecna obowiązuje od prawie 30 lat.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Co z pogodą?
6: Piękna pogoda, tak samo jak wczoraj, tak samo jak przedwczoraj, tak samo jak jutro i jak pojutrze, czyli słońce i złota polska jesień.
5: I tyle?
6: Tyle. Ciepło. 20 stopni. Pięknie.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dzień dobry, o poranku. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Dzisiaj jest 30 dzień września. Panowie, doczekaliśmy się. Chociaż nie wiem, czy panowie właśnie.
1: No tak.
0: Ale poczekaj, bo dzisiaj jest dzień chłopaka.
1: Tak.
0: Obchodzisz, świętujesz?
1: No oczywiście, że obchodzę. No. Na pewno bardziej niż dzień kobiet.
0: Ja jednak wolę dzień kobiet, wiesz.
1: Lizus.
0: Nie, jest jeszcze dzień mężczyzny.
1: Słuchajcie,
0: jest.
1: Dzień kobiet i dzień chłopaka i dzień mężczyzny to są wszystkie święta tak samo ważne.
0: Nieprawda. Dzień chłopaka nie obchodzimy. Słyszymy od naszych żon, ty jesteś prawdziwym mężczyzną, ja ci będę składać życzenia na dzień mężczyzny.
1: W związku z tym bardzo prosimy, żeby odwrócić ten trend.
0: Dokładnie.
1: 321-321-321. Chłopaki, składamy sobie dzisiaj na antenie Ogólnopolskiego Radia Z życzenia z okazji Dnia Chłopaka.
0: Bardzo dobry pomysł. A jak nie śpicie, to w ogóle dajcie znać, czemu wy już nie śpicie. Numer do nas 321-321-321.
1: Dzwońcie, dziewczyny.

0: Wstajecie z Radiem Z i dobrze wam tak. Zaczynamy kolejny fantastyczny jesienny dzień. Numer telefonu do nas
1: 321-321-321. Dzisiaj jest dzień chłopaka, chyba chłopak się dodzwonił. Dzień dobry.
2: Hej, hej, hej, z tej strony Patryk. Nie śpię, bo wracam dopiero z pracy. Pracuję w nocy, produkuję jedzenie dla całej Polski tak naprawdę. Powodzenia i miłego dnia.
0: Patryk produkuje dla nas jedzenie.
1: Znaczy jedzenie się robi, a nie produkuje. Produkuje się kiełbasę, parówki.
0: Ale jak masz na przykład gospodarstwo rolne,
1: tak,
0: no to zajmujesz się produkcją żywności.
1: Dokładnie. Widzisz świnkę, mówisz, chodź, wyprodukuję z ciebie kiełbasę.
0: Tak. I wszystko to, co ci zostaje po kiełbasie.
1: Tak.
0: I wszystkie to, co ci zostaje z obranych warzyw.
1: Tak.
0: I wszystko to, co ci zostaje po sprzątaniu domu na Wielkanoc, wrzucasz do jednego młynka, mielisz i tak powstają parówki.
1: Tofu tak powstaje.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
7: Dzień dobry bardzo. Zbliża się 6, jest piątek, 30 września. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiak.
8: Pentagon przemówił w sprawie baz w Europie. Sprawa Polski jest badana.
9: Co to jest? Czarne, oleiste i leży na piasku, w Ustce i okolicach zakaz wejścia na plażę.
8: Paliwo drogie? To wsiadaj do pociągu. Słowacja walczy z drożyzną.
7: 6.
8: Amerykanie badają możliwość stałego funkcjonowania sił USA w Polsce, potwierdza to Pentagon.
9: Ogłasza jednocześnie, że Stany Zjednoczone ograniczają swoją obecność w Europie z 5 do 3 brygad.
8: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z najświeższymi informacjami.
10: Dzień dobry.
8: Tak. A kiedy ostateczna decyzja Amerykanów w sprawie stałych baz w Polsce?
10: No właśnie, tutaj mamy wielką niewiadomą, bo o ile prezydent Karol Nawrocki i minister obrony przyznają, że trwają rozmowy dotyczące już tylko lokalizacji, o tyle w dokumencie Pentagonu dotyczącym wdrażania strategii obrony nie ma informacji, że decyzja została podjęta w 100%. Czytamy tylko, że jest ciągłe badanie potencjalnych możliwości stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Amerykanie już jedną brygadę wojsk rotacyjnych wycofali z naszego kraju, to samo zrobili w Rumunii, ale jednocześnie przyznają, że rozważają pogłębienie swojej obecności wojskowej u nas.
9: Z dokumentu Pentagonu wynika też, że Europa ma wziąć większą odpowiedzialność za własną obronę.
8: Nowe procedury na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza dla lubelskich supermarketów i galerii handlowych są potrzebne, bo w ostatnich dniach wiele osób nie słyszało syren i alertów. Władze miasta zapowiadają spotkania z dyrektorami wielkopowierzchniowych sklepów.
9: W grę wchodzi m.in. nadawanie alertów przez radiowęzeł, choć każda z takich placówek ma inne możliwości, mówi Radiu Z wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lublina.
11: To są indywidualne rozwiązania, to trzeba patrzeć, jakie możliwości ma dana galeria. Niemniej jednak prawie we wszystkich prawdopodobnie ta możliwość tego głosowego przekazania jest.
9: Pierwsze spotkania w sprawie bezpieczeństwa z dyrektorami supermarketów w Lublinie już się odbyły. Do tej pory swoje procedury opracowały szkoły, urzędy i szpitale w mieście.
8: Plaże w Ustce i w sąsiednich miejscowościach wciąż zamknięte. To dlatego, że wciąż nie ustalono, skąd pochodzą kawałki czarnej substancji znajdowane na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku.
9: Czarna, oleista maź ciągnie się nawet przez 50 kilometrów. To prawdopodobnie substancja ropopochodna.
8: Najnowszej zweryfikowanej informacje zbiera reporter Radia Z Michał Dzienneński. Dzień dobry, Michał.
12: Dzień dobry.
8: Wiadomo, skąd wzięła się ta substancja?
12: To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Uznaliśmy, że na czas sprzątania zamkniemy plażę. Zostały pobrane próbki, mówi Radiu Z Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
13: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
14: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
12: Dodają, rozczarowanie turyści, a pogoda nad morzem piękna. Niestety nie można spacerować po plaży. W powietrzu wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach ropy i oleju.
8: A długo potrwa sprzątanie plaż?
12: Co najmniej kilka dni. To dosyć skomplikowana operacja. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować sprzątanie plaż, jeśli uda się znaleźć statek, który to zrobił, obciąży się armatora kosztami.
9: Służby apelują do mieszkańców i turystów, żeby zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją, a minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak będzie dziś gościem Radia Z. Marcin Zaborski zaprasza 7:40.
8: Słowackie koleje frontem do klienta z samochodu przesiadającego się. Od jutra przez co najmniej 30 dni ceny biletów na pociąg będą niższe o połowę. Obniżka obejmie przejazdy drugą klasą.
9: To odpowiedź słowackiego rządu na rosnące ceny benzyny i oleju napędowego. Władze rozważają obniżenie ceny na bilety autobusowe i w transporcie miejskim. Niewykluczone, że ten program osłonowy potrwa dłużej niż miesiąc.
8: Hubert Hurkacz po przegranym finale w Chengdu tego samego dnia przeniósł się do Pekinu. W stolicy Chin rusza dziś kolejny turniej tenisowy.
9: Panie, rywalizacje w stolicy Chin już zaczęły. Dziś dwa spotkania, w których wystąpią Polki.
8: Kogo zobaczymy dziś na korcie? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł.
0: Jako pierwsza wystąpi Katarzyna Kawa. Polka przebrnęła przez dwustopniowe kwalifikacje, a jej rywalką w pierwszej rundzie będzie Daria Snigur. I tu ciekawy wątek, bo trenerem ukraińskiej tenisistki jest Dawid Celt, kapitan kobiecej reprezentacji Polski. Ten mecz już niebawem. Obie zawodniczki miały okazję zmierzyć się w tegorocznych kwalifikacjach do Australian Open. Górą po trzech setach była Ukrainka, która w tym sezonie poczyniła ogromne postępy, awansując z miejsca 158 na 46. Drugą z Polek, która wystąpi dziś w Pekinie, będzie Magdalena French. Jej przeciwniczką tenisistka z drugiej setki rankingu, francuska Elsa Jacquemot.
8: Jutro na kort wyjdzie także Magdalinette. Maja Chwalińska oraz Iga Świątek, która triumfowała w Pekinie przed 3 laty, zaczną rywalizację od drugiej rundy. A więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6:30.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Magdalena French powinna uczyć francuskiego, ale to by były piękne lekcje francuskiego. Zapraszam Magdalena French.
7: A ona wygrała już French Open.
15: Świetny jest ten sucharek. Proszę Państwa, piękna pogoda. Dzisiaj 24 stopnie na zachodzie, najcieplej. Południe 22, centrum 20. Tam, gdzie zawsze jest najchłodniej, Suwalszczyzna 19. Cudownie. No,
7: super.
15: Można? Da się?
1: Baleja, Stary Brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
7: A, dzisiaj mamy Dzień Chłopaka. Mm-hmm. Już można dzwonić. 321-321-321. Chłopaki i dziewczyny, dzisiaj nasze święto.
16: Słuchajcie, ja życzę nam wszystkim, żebyśmy zrozumieli kobiety. Pozdrawiam.
7: Ale prosimy o realne życzenia.
15: Zrozumieli kobiety, jasne. Przeczytałem 18 książek na ten temat i dalej nic nie rozumiem. Także
7: no właśnie,
15: zrozumieli
7: tak?
15: Kobiety.
7: A pożycz jedną, to bym może zaczął.
15: Co? To nie ma sensu.

0: dam dam daram daram dim dim dara daram dara daram dim dim daram daram.
1: Kamil, jak ty zrobisz diri diri dam dam, to
0: oczywiście
1: normalnie.
0: Ja mam magistra zrobienia dim dim daram dam dam.
1: To nie ma we wsi. Jak? Dzisiaj jest dzień chłopaka.
0: Zróbcie nam, drogie panie, dim dim daram dam dam.
1: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
2: To co, wszystkim fajnym chłopakom najlepsze życzenia. A nie śpię, no bo musiałam wstać złożyć wam życzenia.
1: O, buziaki. Bardzo dziękujemy.
0: I to jest dim dim daram dam dam.
1: No i to pierwszy buziak dzisiaj.

0: fajna perkusja teraz się pojawia u nas. Taki wakacyjny numer, on się jakoś z wakacjami kojarzy, nie wiem, czy jak macie.
1: A nie zrobili tego przypadkiem nie, że perkusja, tylko na jakimś komputerku?
0: Co ty, tam na pewno Nelly Furtado wzięła perkusję i powiedziała, ja wam pokażę, jestem ukulelistką, ale teraz będę grała na perkusji.
1: Tak jak Krzysiek Zaleski, wyrzucił cały zespół i na wszystkim gra sam.
0: No teraz ma lepszą fakturę, podejrzewam.
1: 14 po 6, słuchajcie, Arkadiusz Milik to jest nasz znany i ceniony polski piłkarz.
2: Arkadiusz Milik!
3: Arkadiusz Milik!
4: Arkadiuszu Miliku!
0: Co się stało z panem Arkadiuszem?
1: Arkadiuszu Miliku, no. Coś ty najlepszego narobił na oczach policji we Warszawie. No. Wyprzedzał na podwójnej, ciągłej i przejściu dla pieszych.
0: W tej we Warszawie tak wszyscy jeżdżą, no. Wiesz, mam wrażenie. Ale czekaj, czy jakby podwójna, ciągła, przejście dla pieszych, wyprzedzanie, no to jest chyba 1700 zł mandat z 15 punktów karnych?
1: No właśnie, policja go puściła.
0: Jak?
1: No puściła go policja.
0: A czemu? A, pomyśleli, a pan Milik, pan to nigdy nie miał punktów, dobra, co będziemy to zmieniać?
1: A czyli on się przesiadł na samochód, bo już nie lata samolotami, bo na lotnisku nie mógł trafić do bramki. Zresztą to samo ma na parkingach. O!

0: Kto nie umie gwizdać? To był taki krótki kurs gwizdania od zespołu Roxette Joyride. Joyride po angielsku znaczy przejażdżka.
1: 20 po 6. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z. Dzisiaj w kinach bardzo głośna premiera, słuchajcie. Lalka.
0: No.
1: Film ma dokładnie 162 minuty i zagrały w nim wszystkie polskie gwiazdy, mamy wrażenie.
0: Wszyscy są.
1: Wszyscy
0: tam
1: są.
0: Jest Maja Komorowska. Marek Konrad w ogóle wrócił do aktorstwa dzięki Lalce.
1: Kulesza.
0: Jego tato grał w Lalce w reżyserii pana Hasa przez lata.
1: Niesamowite. Andrzej Seweryn jest, jest Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, no tam są, wszyscy są.
0: Ale niepokoją mnie te 162 minuty.
1: No, to jest taka długość, że co? Że trzeba zjeść obiad przed pójściem do kina, prawda?
0: I trzeba skorzystać z toalety.
1: Ze dwa razy co najmniej. No.
0: I to też pan reżyser, pan Kawulski mówi, że to jest film dla czterech pokoleń, że może pójść dziecko, może pójść rodzic, może pójść babcia, prababcia.
1: Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: Dlaczego?
1: Jak pójdziesz z dzieckiem do kina na lalkę, to będziesz słyszał przez cały film, tato, kiedy będzie Barbie.

0: za chwilkę. Wiadomości Radia Z punktualnie o 6.30. Ja przejeżdżam na rowerze codziennie obok stacji benzynowej. Dzisiaj diesel po 9.14.
1: Będzie dycha? Czy będzie dycha? To jest najważniejsze pytanie. Czy będzie dycha?
0: Zobaczymy. Jest jakiś ruch Amerykanów w sprawie rezerw ropy. Czy to wpłynie na ceny paliw? O tym powiemy już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30.
1: Tyle mądrych słów w jednym zdaniu.
0: Przepraszam. Wow.
2: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
3: No, musiałem wam to powiedzieć.
2: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
3: Musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.
1: Dzień dobry, bardzo w Radiu Z, jest 6.30, wiadomości prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
10: Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Stało się to w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim.
11: Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na pięciolatkę. Co ustalili śledczy, wie reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki.

0: Według śledczych ojciec opiekował się nią pijany, wydmuchał ponad 3 promile alkoholu. Do tego podczas spaceru nie dochował wymaganej ostrożności, przez co ogrodzenie przewróciło się na 5-latkę. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jan Kielak, Radio Z.
1: Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
2: Nowe fakty w sprawie planowanego ataku na bazę lotniczą w Wielkiej Brytanii. Policja informuje, że w furgonetkach zaparkowanych w pobliżu nie było materiałów wybuchowych. Śledczy bronią też decyzji o wypuszczeniu podejrzanych za kaucją.
1: Była oparta na doświadczeniu i strategii prowadzących dochodzenie, tłumaczy szef antyterrorystów. Zwolnienie zatrzymanych skrytykował już Donald Trump. Z bazy korzystały amerykańskie bombowce podczas nalotów na Iran.
2: USA sięgają do rezerw ropy. Wypuszczą na rynek 40 milionów baryłek ze strategicznych zapasów, ogłasza minister energii Chris Wright. Ostatni taki ruch był w czerwcu.
1: Stany Zjednoczone pokazują, że nadal przewodzą skoordynowanym wysiłkom na rzecz stabilizacji rynków ropy naftowej z korzyścią dla Amerykanów i ludzi na całym świecie, mówi minister.
2: Pracownik bał się latać, więc odmawiał wyjazdów w zagraniczne delegacje. Został zwolniony, poszedł do sądu i wygrał. Historią robotnika z Bolonii żyją dziś całe Włochy.
1: Były pracodawca musi mu wypłacić zaległą pensję i odprawę równą 20 miesiącom pracy. To w sumie ponad 50 tysięcy euro.
2: A w Radiu Z czas wiadomości sportowych. Z nami Krzysztof Wilanowski.
3: Dzień dobry.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Było blisko, ale nie udało się. Na ostatniej prostej Hubert Hurkacz nie wygrał turnieju w chińskim Chengdu. W finale musiał uznać wyższość Alejandro Davidowicza Fokiny. Hiszpan był lepszy w dwóch setach, 6-4 i w tiebreaku 9-7. Hubert i tak ma powody do zadowolenia, bo notuje spory awans w światowym rankingu tenisistów. Przesuwa się aż o 7 miejsc w górę i zajmuje obecnie 39 miejsce. Piłkarze z Radomia mają nowego trenera. Po krótkiej przerwie do ekstraklasy wraca John Carver. W minionym sezonie Anglikowi nie udało się utrzymać Lechii Gdańsk. Teraz spróbuje wyciągnąć z dołka ekipę z Radomiaka, która po 9 kolejkach zajmuje 14 miejsce w tabeli. Zaledwie 2 punkty dzielą ją od strefy spadkowej. A w angielskiej Premier League afera. Władze rozgrywek uznały, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych mu naruszeń finansowych, których miał się dopuścić od 2009 do 2018 roku. Wicemistrzom Anglii postawiono aż 115 zarzutów. Chodzi m.in. o zawieranie fikcyjnych umów, które sztucznie zawyżały przychody oraz przedstawianie nieprawidłowych sprawozdań finansowych. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie kary, a wachlarz jest szeroki. W grę wchodzą kara finansowa, odjęcie punktów, a nawet degradacja.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Wczoraj wracając z przedszkola z córcią, spotkała koleżankę, biły się o kasztana, bo znalazły jednego. Spokojnie, dla wszystkich wystarczy, jest piękna, złota polska jesień.
7: Teraz się biją, a kiedyś będzie cześć, to kasztan twój?
6: Najlepszy sposób na podryw na kasztana.
7: Dokładnie.
6: Dzisiaj słuchajcie, piękna pogoda, na wschodzie 20 stopni, w centrum 22, na zachodzie nawet 24, zero deszczu.
4: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda, czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
7: Ja kiedyś podrywałem dziewczynę na komara, stała przede mną, miała komara na ramieniu, uderzyłem i nie było miłości.
6: Jak nie?
7: Naprawdę.
6: A to nie Ania, twoja żona?
7: No właśnie nie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Och, tego było mi trzeba o poranku, bo dzisiaj jakoś tak ciężkawo się wstawało, nie wiem jak macie.
1: No trochę tak, faktycznie. No. Rzekłbym dzień jak co dzień, ale człowiek przychodzi, pije kawę, są słuchacze Radio Z, jest cudownie.
0: Słuchajcie, najsłynniejsza gonitwa końska za nami, odbyła się Wielka Warszawska i wśród widzów, uwaga, na trybunach pojawił się pan prezydent Trzaskowski z żoną Małgorzatą.
1: Ale czy ja widziałem zdjęcie, słuchajcie, i pan Rafał Trzaskowski założył kaszkiet.
0: Kaszkiet, no. A kaszkiet to jest to, co się wrzuca na patelnię z cebulką, nie?
1: Nie, to jest, to jest kaszanka.
0: No mówię przecież. A co powiedziałem?
1: Kaszkiet powiedziałeś, tak. Ale w Warszawie była próba, żeby kaszkiet odwołać i się nie udało.
0: Tak, ale kaszkiet nie będzie referendum w sprawie odwołania kaszkietu, bo nie zebrali podpisów.
1: Warszawa lubi kaszkiet po prostu.
0: I też musisz uważać po północy w Warszawie po ciemku, bo może ktoś wyjść z bramy i cię zaatakować kaszkietem.
1: Jeśli nie chcesz mojej luby, to kaszkiecik daj mi luby. Czekaj, bo popsułem moje zguby.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.

0: Za 9 minut będzie 7. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Czy są tu grzybiarze?
1: Będzie albo nie będzie, czy nie, to nie wiesz.
0: Znaczy będzie, to jest tak. Z czasem jest tak, że czas i przepływ nigdy nie czekają.
1: No dobra, jak wszystko się zawali?
2: Nie, to nie, spokojnie.
0: Czas się nie zawali.
2: Jak jesteśmy razem, damy radę. No, jesteśmy my tutaj, są słuchacze.
1: Dobra.
2: Co to za defekty?
0: Grzyby są w lasach, słuchajcie.
2: Tak.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale minister aktywów państwowych to jest zapalony grzybiarz. Poszedł do lasu i
2: Pan Balczun.
1: Ale to kto go zapalił?
0: Wojciech Balczun w długich włosach, taki niemczkie życie, taki elegancki, we włoskim stylu. Mm-hmm. I w 5 godzin zebrał 2 pełne kosze grzybów.
2: Wow.
0: Tak, i zrobił przy okazji 15 tysięcy kroków.
2: Super. Minister aktywów państwowych, tak?
0: Tak, minister aktywów państwowych.
2: A grzyby to są aktywa państwowe?
0: No nie wiem.
2: To jest majątek chyba, nie?
0: Może tak być.
2: No.
1: No, jakby to wszystko sprzedać, taki majątek w grzybach to przyszłość Polski, to ja jestem spokojny.
2: No i żeby Polska stała przy drodze i sprzedawała grzyby. Człowieku, jakie mamy PKB?
1: Pojedziemy do Unii sprzedawać grzyby.
0: Ale polskie grzyby, a nie te z Mercosuru, to jest najważniejsze.
1: PKB to jest pokaż kolego Borowika.
2: Tak, no, oczywiście, że tak.
0: Dbamy o PKB Polski.
2: Za 7-7.

0: Ciekawa historia, moi drodzy, bo...
1: Opowiadaj.
0: Bo to jest tak, że nie ma jeszcze Wielkanocy, a wszyscy mówią o bazie.
1: Ale suchar fajny, Kamil. Wow, ekstra. No, ale baza amerykańska w Polsce o tej bazie. No. Ale strasznie... Ciągle o tym gadają. Jak się o czymś długo gada, a się nie robi, to potem to nie wychodzi. Ja nie chcę tutaj, prawda,
0: Ale poczekaj.
2: Ja często też tak mówię, daj spokój, ja to zrobię.
1: No właśnie.
0: Jak mężczyzna powie, że zrobi, to mu nie trzeba co pół roku przypominać.
1: O baziach amerykańskich w Polsce baziach. Już za chwilkę o 7:00 w wiadomościach Radia Z.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: No i mamy jesień.
9: A ja mam dla Ciebie cynk.
8: O, cynk. W sensie podpowiedź?
9: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
8: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
9: Ja wybieram suplement diety Cynk Picolinian od Swanson.
8: Swanson?
9: Mądra suplementacja już od 57 lat.
8: To ma sens.
10: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Zobacz, Stasiu, soku.
7: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Po reklamie.
1: Jest środa, to 30 września. Na wiadomości Radia Z o 7:00 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
13: Pentagon o stałych bazach w Polsce. Badane są możliwości.
4: Nieznana substancja na piasku, bezwzględny zakaz wstępu na plażę w Ustce.
13: Oskarowa lalka, pierwsi widzowie zachwyceni filmem Kowalskiego.
20: 7.
21: Baza sił USA w Polsce możliwa, ale wciąż nieprzesądzona. Czekamy na ostateczne potwierdzenie Waszyngtonu.
22: Faktem staje się ograniczenie liczby amerykańskich wojsk w Europie. Trwają konsultacje z sojusznikami. Pentagon opublikował dokument w tej sprawie.
21: Reporter Radia Z Michał Dzienyński z nami. A jak tak te oświadczenia Pentagonu mają się do ostatnich wizyt polskich władz w USA w sprawie stałej bazy?
23: Polski rząd niezmiennie zapewnia, że sprawy idą w dobrym kierunku. Decyzja nie wcześniej niż w grudniu, bo wtedy raport na temat sił USA w Europie trafi na biurko prezydenta Trumpa. Wiceminister obrony Magdalena Sobkowia-Czernecka wielokrotnie powtarzała, także w Radiu Z, rozmowy z Amerykanami to nie jest i tu cytat pani minister, mowa trawa.
24: Widzę duże zaangażowanie administracji amerykańskiej przygotowującej projekty bazy. Tutaj mamy konkretny ciąg działań, który mam nadzieję prowadzi do szczęśliwego finału.
23: I w tej sprawie jest wyjątkowa zgoda i współdziałanie na linii prezydent-rząd, choć prezydencki minister Marcin Przydacz mówił w Radiu Z, że apeluje do rządu o przejście do konkretów w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce.
21: Michał, a co konkretnie, tak w praktyce, wynika z dokumentu Pentagonu?
23: Europa bierze większą odpowiedzialność za własną obronę. Stany Zjednoczone ograniczają swoją obecność na Starym Kontynencie, ale utrzymują strategiczne zdolności i rozwijają wybrane miejsca, gdzie mogą być bazy. Wśród propozycji jest Polska.
22: Stała baza z 5000 żołnierzy może powstać w okolicach Wrocławia albo Poznania.
21: Są widoki na niższy PIT od przyszłego roku. To za sprawą podniesienia progu podatkowego do 130 tysięcy złotych.
22: Rząd przyjął już zmiany, które wprowadzają średnią stawkę 24% dla tych, którzy zarabiają między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie. Wzrosną za to podatki dla najlepiej zarabiających firm.
21: Ilu osób dotyczą te zmiany? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
25: Na zmianach w progach podatkowych może skorzystać 3,5 miliona osób, które teraz płacą najwyższą stawkę podatku PIT 32%, mówi premier Donald Tusk.
26: Ci, którzy płacili według stawki 32%, to ta grupa ludzi zmniejszy się o połowę. Tych, którzy są najmocniej dotknięci tą wysoką stawką podatkową.
25: Rocznie może to dać oszczędność rzędu ponad 3,5 tysiąca złotych. W górę za to pójdzie CIT dla największych firm. Zmiany obejmą też przedsiębiorców na ryczałcie.
22: PiS z kolei sceptycznie podchodzi do propozycji obniżki PIT-u, bo będzie to kosztem wyższego podatku dla przedsiębiorstw.
21: Jeśli spacer, to w lesie lub po promenadzie, nie po plaży. Alerty RCB informują o bezwzględnym zakazie zbliżania się do morza w Ustce i okolicznych miejscowościach. I tak będzie do odwołania.
22: Bo na odcinku kilkudziesięciu kilometrów Bałtyku morze wyrzuca substancję ropopochodną. To prawdopodobnie mazut zrzucony przez któryś z przepływających statków. Jego sprzątanie to żmudna praca, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
27: Są przerwy oczywiście w tych odcinkach. Niemniej jednak pracownicy muszą poświęcić kilka dni, żeby przejść plażę na piechotę, zebrać ten materiał.
28: No nie jest to chyba jakaś toksyczna taka substancja, żeby nie można wyjść na plażę, no ale dopóki nie posprzątają, no to niestety.
29: No trochę pochodzimy wzdłuż morza tu po piasku. Jakoś będzie. Trzeba wykorzystać, bo ostatnie dni jesteśmy tu.
22: Usłyszał od kuracjuszy w Ustce reporter Radia Z. Urząd Morski zawiadomi prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez załogę jednostki, z której pochodzi substancja. Ustalane jest teraz, jakie statki przepływały ostatnio w okolicy.
21: Nie tylko wysokie ceny trzepią kierowców po kieszeni. Są też oszuści, którzy wykorzystują drożyznę, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Uważajcie na internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej.
22: Państwowy Instytut NASK odbiera w ostatnich dniach setki takich zgłoszeń. Mechanizm tego oszustwa wyjaśnia Karol Bojke z Instytutu.
30: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji. W momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
22: I jeśli coś w nim budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Stracić można tyle, ile wynosi limit płatności kartą.
21: Rekordowa liczba salki nowych będzie od dziś pokazywać jedną z najdroższych polskich produkcji. Lalka Macieja Kowalskiego od dziś na 650 ekranach kinowych w całej Polsce. Branża filmowa szacuje, że ekranizację powieści Prusa jeszcze w tym roku zobaczyć mogą 3 miliony widzów.
22: W samej tylko sieci Helios w przedsprzedaży kupiono już prawie 7 tysięcy biletów. Szkoły rezerwują miejsca hurtowo.
21: Wrażenia widzów z premiery uzasadniają wielkie oczekiwania.
31: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
32: Fenomenalny kurs aktorski Marcina Dorocińskiego i całej ekipy. I cudowne pokazanie Warszawy.
33: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka.
32: Według mnie kandydat na Oscara.
21: Obsada gwiazdorska. Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maja Komorowska, Marek Kondrat, Agata Kulesza, Maria Dębska czy Borys Szyc. Izabelę gra Kamila Urzędowska. Na film zaprasza Radio Z.
34: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj ciepło, słonecznie, 24 stopnie na zachodzie, 22 południe, w centrum 20. Właściwie mamy wrażenie, że od kilku dni mówimy dokładnie to samo. Tak jak było wczoraj, tak będzie jutro i pojutrze.
1: Powiem wam, wietrze podstęp.
0: Czemu?
1: Nie, mamy Dzień Chłopaka i babie lato. I
2: wiecie, Dzień Chłopaka!
0: Tak, najlepszego, Bartusiu. O.
5: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
1: A to nie wiedziałeś, że jest Dzień Chłopaka, Bartek?
6: Znaczy, czekałem na niego już kiedyś. No i w sumie czekam.
1: No to dzisiaj, no czekałeś się.
6: A, no to...
0: 5 minut po godzinie 7:00, to jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu ze Strach na Lachy.
8: Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Po godzinie 7:00, tutaj Radio Z. Ale fajne echo poszło. Halo, halo, to jakbyśmy byliśmy na imprezie przez chwilę. Proszę Państwa, mówimy o tym...
1: Stroboskop się włączył.
0: Tak, mówimy o tym od samego rana. Jakaś dziwna, czarna, oleista substancja pojawiła się na plażach w Ustce. Wszedł rządowy alert RCB. Uwaga, uwaga, następuje zakaz zbliżania się do substancji czarnej.
1: Tak, czarna, kleista substancja.
0: Oleista.
1: Nie, no, kleista, oleista.
0: Kleista, oleista.
1: Nie wolno chodzić tam po plaży w Ustce. Mhm. Kuracjusze narzekają,
0: dobra,
1: że...
0: Co to może być?
1: No nie wiem, co to może być.
0: Najważniejsze, czy to może... No?
2: Czy to może być paprykarz ten słynny?
0: Nie, paprykarz szczeciński nie jest czarny, ale gdyby...
2: Ciekawe, jak to nie jest? Pokazać ci?
0: No, ale ciekaw jestem, czy gdyby to wrzucić na przykład do starego Passata, to czy można by na tym jechać? Bo stary Passat jeździł na wszystkim.
2: Na pewno.
1: To
2: są te TPF-y wszystkie, które wywaliło.
1: Ale co, zapytamy słuchaczy, co to jest to czarne, takie oleiste, kleiste?
2: Zapytajmy, co to jest?
0: Coś czarnego, oleistego.
2: Co wylazło z ustki?
0: Dokładnie.
1: 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1...

0: końca.
1: Nowy, fajny Oskar Cyms bez końca, a my wracamy do tematu tego poranka. 50 kilometrów, proszę Państwa, na 50-kilometrowym odcinku plaży w Ustce pojawiły się...
2: Ale do celu, no szybciej, co to jest? No?
1: Czarne grudki. Dobra, no, coś dziwnego się pojawiło na plaży w Ustce. Co to może być?
2: Kleiste, oleiste. Dzwonicie, 321-321-321. Halo, dzień dobry.
3: Ta czarna substancja na plaży w Ustce to jest użyta w fryturach po całym sezonie smażenia frytek do tego dorsza.
2: Brzmi prawdopodobnie, no.
1: Brzmi smakowicie.
2: Co to może być? Jeżeli macie jakieś pomysły, dzwońcie 321-321-321.

0: Marcinku, dobrze, że jesteś z nami. Marcin Zaborski.
1: Czy?
0: W Radiu Zet, tak, bo ty jesteś
1: nasz
0: Ustki.
1: Marcin to jest.
0: Marcin jest Ustki. Marcin jest obywatelem kraju i on jest z każdego miasta.
1: Tak, tak jest.
2: Urodziłeś się w
1: każde wakacje tam spędzałem.
2: A, no widzisz.
1: W okolicy.
0: Tam coś dziwnego się pojawiło na plaży.
1: Tak, słyszałem, tak.
2: Czarna maść, słuchacze zgadują od rana, co to może być?
3: Na plaży w Ustce niestety rozlał się cały czarny charakter Tuska.
2: Cały czarny charakter Tuska, mówi słuchaczka.
1: Ja myślałem, że to jest wróżelina z czarnej porzeczki z gofrów, co została po sezonie.
2: To są łzy ojców, którzy płacili za te gofry. Jeszcze jedna propozycja.
4: Cześć, to Marcin z Inowrocławia. Ta ciemna maś to pewnie ropa pana Obajtka, który go zamówił w Wenezueli. Już do nas płynie. Pozdrawiam.
2: Czyli nie dopłynie.
0: Czy twój dzisiejszy gość, minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, będzie wiedział, co to jest?
1: No jeśli ktoś wie, no to tylko on chyba.
2: No, trzymamy kciuki, żeby to paskudztwo szybko z tej plaży znikło.
0: Ale o kim teraz mówisz?
2: O mewach. Gość Radia Z.
1: Idę już.
2: 8:02. Zapraszamy, Marcin Zaborski. Radio Z
5: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2590.

0: Oleofarm.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
8: Rządza pieniądza.
7: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Media Expert.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: 7.30, środa, 30 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michała Damiuk.
17: Uczeń, który szykował masakrę w szkole, wylądował w Poprawczaku. Sąd w Wąbrzeźnie umieścił 13-latka w ośrodku wychowawczym.
18: Chłopak pochwalił się swoim planem w internecie i w ostatniej chwili powstrzymała go policja.
17: A skąd taka decyzja sądu, wyjaśni reporter Radia Z Maciej Bąk.
19: Umieszczenie w ośrodku to środek wychowawczy stosowany w sytuacjach, gdy osoba nieletnia popełnia bardzo poważny czyn. 13-latek chciał wejść do swojej szkoły z nożem i skrzywdzić przypadkowo napotkane osoby. Wcześniej zabijanie trenował na kotach. Broń była już spakowana w plecaku. Na szczęście przed lekcjami do mieszkania nastolatka zapukali policjanci. W szkole w gminie Książki natychmiast roztoczono nad uczniami opiekę psychologów. Sprawę zaczęło też już badać kujawsko-pomorskie kuratorium oświaty.

0: Podczas rozmowy z policjantami w obecności ojca 13-latek przyznał się do planowania ataku.
1: Alertami środa się zaczyna. Znów jest zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, więc nasze wojsko rutynowo poderwało dyżurne myśliwce.
0: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje.
1: Polskie patrioty drażnią Rosję. Plany produkcji u nas pocisków do systemów przeciwlotniczych wywołują nerwową reakcję Kremla. W związku z tymi zamiarami warto przeanalizować doktrynę wojenną Rosji, grozi szef rosyjskiej dyplomacji, cytowany przez agencję Interfax.
0: Siergiej Ławrow twierdzi, że państwa europejskie już prowadzą wojnę przeciw Rosji. Jeśli przyznajecie, że jesteśmy atakowani waszą bronią, a my tę broń strącamy, nazywajcie to jak chcecie. Nie mam wątpliwości, że jest to wojna, którą Europa prowadzi przeciwko nam, mówi szef MSZ-u Rosji.
1: Jedna klasówka jednego dnia.
0: Prace domowe nieprzesadnie ciężkie.
1: I zadawane tylko w godzinach lekcji. Taki raj dla uczniów we Włoszech. Nowe zasady minister oświaty rozesłał właśnie w specjalnym okulniku do szkół.
0: Tłumaczy też powód zmian. Szkoła powinna pokazywać uczniom, jak uczyć się metodycznie, z odpowiedzialnością i spokojem, szanując jednocześnie czas.
1: Teraz jest czas wiadomości sportowych w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
0: Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: W piłkarskiej Lidze Narodów faworyci nie zawodzą. W dywizji AL Anglicy pokonali w Pradze Czechów 2-0, Hiszpanie na własnym terenie w Sewilli nie pozostawili złudzeń Chorwatom i wygrali 4-1. Dla mistrzów świata to już 20 mecz bez porażki. O podobnej serii jak na razie tylko pomarzyć mogą nasi piłkarze. Biało-czerwoni chcą wrócić do wygrywania, bo ta sztuka nie udała im się w 5 ostatnich meczach. Dzisiaj Polacy będą trenować w oddolanym o mniej więcej 80 km od Warszawy Sochocinie. Do poprawy jest między innymi gra w obronie.
4: Trochę lepsze zgranie, trochę więcej takiej pomocy werbalnej na pewno pomoże i jestem przekonany, że idziemy, ciężko powiedzieć, w dobrą stronę, ale małymi kroczkami. Wydaje mi się, że dajemy znaki, że się rozwijamy. Tylko teraz te małe detale poprawić i wydaje mi się, że będzie lepiej.
3: Mówił jeden z naszych obrońców, Jan Bednarek. Kolejny mecz Polaków w piątek w Warszawie zagrają z Rumunią. I jeszcze tenis. Katarzyna Kawa gra o awans do drugiej rundy turnieju w Pekinie i jest coraz bliżej celu. Polka w meczu z Ukrainką Darią Snigur wygrała pierwszego seta 6-3.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
5: Uwaga, bo ostatnie komary pchają się do mieszkań, jeszcze próbują przetrwać.
6: Tak, zmiany. To prawda.
5: Jest ich naprawdę dużo teraz. Piękna pogoda, 24 stopnie na zachodzie, najcieplej dzisiaj w Zielonej Górze, wspaniale. 19 na Suwalszczyźnie, wspaniale. W centrum, w Łodzi, 20, wspaniale. Na południu, cudownie, rewelacyjnie,
6: ja wiem,
5: 22.
6: Wspaniale.
5: Tak jest.
2: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
6: Lećmy dalej, teraz będzie Doda.
5: Wspaniale.
6: Piosenka Pamiętnik.
5: Wspaniale.
6: Za 25 ósma.
5: Wspaniale.
6: Słuchacie Radia Z.
5: Wspaniale.
7: Czas

0: Bardzo lubimy ten dzień, bo to jest 30 dzień września. Dzisiaj jest dzień chłopaka. Wszystkiego
1: tak.
0: dobrego.
1: Dzwonicie od rana, słuchacze, kochani, składacie życzenia sobie i nam. 321. Dzień dobry.
2: Ja wam życzę, panowie, i sobie też, żeby wszystkie kości były miękkie, a tylko jedna sztywna.
1: O, że dziękujemy. A o którą?
3: Ogonowa.
1: Ogonowa chyba.
0: Czy to chodziło o łąkotkę?
1: Nie mam pojęcia.
3: Nie, ogonowa, żeby się podpierać.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Ogonow to był taki słynny rosyjski wojskowy?
0: Tak,
3: i kość ogonowa to jego właśnie.
0: No. Proszę państwa, za chwilkę dzwonimy w sprawie Dnia Chłopaka. Prawda, panowie? Wojciech Fiodorczuk, Michał Kępa z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć. Dzisiaj dzwonimy do najbardziej znanego chłopaka w Polsce.
5: Który myśli, że już nie jest chłopakiem, ale my doskonale wiemy, że ciągle dla nas, dla wszystkich zawsze będzie chłopakiem. Do Kacperka z rodzinki.
1: O, to zostańcie koniecznie z nami. To już o 7:50, dosłownie za 8 minutek. Radio Z i
6: już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
9: A nosek?
8: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
9: Całą noc?
8: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
9: Dobranoc, nosku.
8: Dobranoc, skarbie.
10: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
6: Dobierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
5: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
6: A gładzie i farby?
5: Wiadomo!
7: Po reklamie.
8: Radio Z i już.

0: Kosmos.
1: Kosmos.
0: Ewelina Lisowska w Radiu Z.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
3: Jak zwykle o tej porze 7:50, telefony w ruch, dzwonimy w ważnych sprawach. Dzisiaj Dzień Chłopaka.
0: I my dzisiaj dzwonimy do najmłodszego chłopca w Polsce, czyli do Kacperka.
3: No tak, tego Kacperka z rodzinki.pl, pamiętacie, no.
4: Pamiętamy.
5: Halo?
6: Halo, dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa, jesteś na głośno mówiącym.
5: A, cześć, dzień dobry, cześć,
7: Kacperku,
5: chłopaki.
7: Kacperku, cześć, witamy Kacper. Cię i chcielibyśmy ci, Kacperku, złożyć życzenia z okazji Dnia Chłopaka, no.
5: Który... Ale z jakiego dnia? Czekaj,
7: Dnia Chłopaka,
5: raz,
7: bo jesteś chłopaczkiem z rodzinki.pl,
5: nie,
7: z
5: panowie,
7: chłopakiem.
5: Ale...
7: Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz.
5: Super, nie, no super, dzięki panowie, tylko chyba wiecie, czyli... że nauczyliście po pierwszym, że już nie jestem żadnym chłopakiem.
6: Ale poczekaj,
5: tak?
6: jesteś w rodzince, prawda? I składali ci,
5: no,
6: już, tatuś
5: tak
6: już ci składał życzenia?
7: Albo mamusia?
5: Nie, jeszcze nie, a wy już to uprzedziliście, więc super panowie, no. Naprawdę,
7: wszystkiego klasa. Dobrego zdrowia,
6: żebyś...
7: Kacperku, życzymy ci w Dniu Chłopaka, żebyś rósł, dalej się rozwijał.
6: Dziewczyny
7: miał fajną jakąś.
5: Aha.
7: Mleko. Pannę, żebyś znalazł.
6: Mleko pi?
5: A, tak, o mleko pić, okej, okay, super, super, no.
6: To?
5: Nie, no super.
6: Najlepszego.
5: Dzięki panowie.
7: I żebyś grzeczny
5: super
7: był.
6: Trzymaj się.
5: Pamiętajcie, że nie jestem chłopakiem, nie, nie, nie, nie,
7: chłopakiem.
5: Nie,
6: rośnij zdrowy.
7: Nie jesteś chłopakiem.
6: Nie, chłopaczkiem.
5: Nie jestem już.
7: Malutkim,
5: no,
7: naszym,
5: oj,
7: cudownym
5: wspaniałym
7: chłopaczkiem.
5: Super, dzięki.
6: Trzymaj się.
5: Dzięki panowie, dzięki.
6: Chłopaczek,
5: jest
6: Kacperku. Pa, jesteś.
5: Pa, pa.
7: Chłopakiem jesteś.
5: Super, cześć, nie mówcie tak, nie mówcie tak. Nie, nie,
7: pa, pa. Wszystkiego najlepszego.
6: Pa, pa, pa.
5: Pa, pa.
6: No ty kończ już, pa, pa.
7: Idź już do,
5: no
7: do lekcji,
6: chłopaku.
7: No.
3: To jest niewiarygodne. Ale ciężko uwierzyć, że Kacperek z rodzinki.pl,
0: no,
3: tak naprawdę to jest Mateusz Pawłowski i ma 22 lata.
8: A, najważniejsze, że się dogadali.
0: Tak, jasne, 23 lata.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: Wstaliście i dobrze wam tak. Tutaj Radio Z już za chwilkę punktualnie o 8 wiadomości.
1: Słuchajcie, jest taka sprawa. Czym się różni mister od ministra?
2: Mini. Ciekawe. W środku jest ni.
1: Tak? Mówisz?
2: Czyli ni.
1: Ni.
2: Nie.
0: No bo za chwilkę będzie pan minister.
1: Będzie pan minister.
0: Pan minister Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, wiceszef KO, 8.2, gość Radia Z. Zapraszamy.
1: Bardzo dużo tytułów. A rozmowa o której?
0: No właśnie, o której ta rozmowa?
2: 8.2.
0: Dziękujemy.
3: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
4: Czekamy na was już w najbliższą sobotę.
1: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
4: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
3: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch. 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze, Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Po reklamie.
1: Dosłownie sekundy dzielą nas od godziny 8, a to oznacza, że właśnie teraz w Radiu Z czas na wiadomości. Paulo Michalik, Michał Damiuk zapraszają.
20: Ćwiczenia ewakuacji z Litwy do Polski na wypadek rosyjskiej agresji.
21: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak jest gościem Radia Z.
20: Ale wcześniej utrudnienia w ruchu kolejowym pod Warszawą. Odwołane pociągi.
1: Ósma.
20: Litwa ćwiczy ewakuację do Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Do soboty potrwają wspólne testy ewakuacji przez przesmyk suwalski.
21: Z nami reporter Radia Z Michał Dzieliński.
1: Kłaniam się.
21: Ty rozmawiałeś z kierownictwem resortu obrony. Jak to konkretnie wygląda?
22: Sprawdzany jest system ostrzegania mieszkańców, przemieszczanie się przez kolejne regiony, transport, punkty zbiórki i rejestracje. Oprócz wojska w ćwiczeniach biorą też udział samorządowcy, wolontariusze i organizacje pozarządowe. Polska w sytuacji zagrożenia może stać się hubem ewakuacyjnym dla wszystkich państw bałtyckich, mówi Radiu Z wiceminister obrony Paweł Zalewski.
23: Wiadomo, że Polska jest głównym zapleczem dla państw bałtyckich. Wsparcie z Polski jest głównym wsparciem, które państwa bałtyckie mogą otrzymać.
22: Pomoc Polski i ewakuacja transgraniczna wynika z planów operacyjnych przygotowanych przez NATO.
21: A samo Podlasie ma być potencjalnie ewakuacyjnym korytarzem tranzytowym dla mieszkańców państw bałtyckich.
20: Nowe procedury bezpieczeństwa dla supermarketów i galerii handlowych w Lublinie to na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza.
21: Zmiany są potrzebne, bo w ostatnich dniach wiele osób skarżyło się, że nie słyszy syren i alertów.
20: Jak będą wyglądały nowe procedury, sprawdza reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: To supermarket, to inna ewakuacja, ale w czasie zagrożenia każdy taki sklep powinien zareagować, na przykład wyciszyć muzykę i nadać treść alertu przez radiowęzeł, mówi mi Dariusz Krzysztofik, wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Lublina.
2: To trzeba patrzeć, jakie możliwości ma dana galeria. Jednak prawie we wszystkich prawdopodobnie ta możliwość tego głosowego przekazania jest.
0: Pierwsze spotkania z galeriami handlowymi w Lublinie już się odbyły. Kolejne zaplanowane są na następny tydzień. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Do tej pory swoje procedury na wypadek zagrożenia z powietrza opracowały m.in. lubelskie szkoły, urzędy czy szpitale.
20: Poważne kłopoty pasażerów pociągów w porannym szczycie w stolicy. Odwołanych jest 38 pociągów na odcinku Warszawa-Wileńska-Zielonka, opóźnionych 55.
21: To przez awarię urządzeń sterowania ruchem uszkodzony jest kabel. Technicy pracują nad przywróceniem ruchu, ale nie wiadomo, kiedy to się stanie.
20: U nas gość Radia Z. Zapraszam, Marcin Zaborski.
3: A u nas człowiek, który najwięcej wie i najmniej może powiedzieć. Minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, wiceszef Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Krótka piłka na początek, jak zawsze u nas dziś pytanie. Czy Polacy powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni? Tak czy nie?
4: Nie da się tak prosto na to odpowiedzieć. Jestem za tym, żeby więcej Polaków umiało się obchodzić z bronią. Natomiast niekoniecznie miało tę broń w domu.
3: Tę dyskusję proponuje prezydent Nawrocki. To zapytajmy, co myślą o tym nasi słuchacze. Na radioz.pl jest sonda. Już działa, już można głosować. Panie ministrze, czy coraz agresywniejsze działania Rosji mogą sprawić, że rząd wprowadzi stan nadzwyczajny?
4: Nie. Stany nadzwyczajne są dedykowane do określonych sytuacji, stan wojenny czy stan wyjątkowy, więc mamy do czynienia z eskalacją, to jest prawda, każdy to widzi i myślę, że tutaj ta sprawa jest poza dyskusją, że Rosja eskaluje. Natomiast trzeba dobierać adekwatne środki do tego. Państwo jest w stanie alertu. Państwo w różnych miejscach przez ostatnie lata pokazywało swoje zasoby. Na przykład granica polsko-białoruska, 11 tysięcy funkcjonariuszy, żołnierzy, wielkie instalacje, więc środki trzeba dobierać adekwatnie do tego zagrożenia.
3: I słyszy pan polityków opozycji, na przykład Przemysława Czarnka, którzy mówią, że alarmy, które wszczynacie, są właśnie po to, żeby wprowadzić albo stan wyjątkowy, albo stan wojenny i żeby z tego powodu nie było za rok wyborów.
4: Wyjątkowo nietrafna retoryka, tak bym to powiedział. Już pan Czarnek, który odmawia pomocy Ukrainie, różne rzeczy mówi, żeby jakoś się pokazać. Nieudane to jego premierowanie w cieniu. Więc kierujemy się tylko i wyłącznie ochroną ludzi i ich bezpieczeństwem i te alarmy są związane z tym, że przecież mieliśmy do czynienia rok temu z wtargnięciem 20 kilku dronów, mieliśmy kilka tygodni temu rakietę, która spadła w województwie lubelskim. Co chwilę przy przejściach granicznych mamy różne wybuchy, więc...
3: No właśnie, ten wschód jest ciągle zagrożony, więc pytanie konkretne zamykając temat. Czy do tej pory nie był i nie jest rozważany żaden stan nadzwyczajny, chociażby na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, czy przy granicy z Ukrainą?
4: To jest fałszywy argument pana Czarnka, który próbuje podważać zaufanie do władzy, akurat... Ten system alarmowania, to jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna, samorządy, niech tego nie upolitycznia, bo po prostu to jest tak, że wyłącznie tutaj chodzi o bezpieczeństwo ludzi. I owszem, tych alarmów jest niemało, ale to dlatego, że jest zagrożenie, że jeśli lecą drony i rakiety w stronę polskiej granicy, odpowiedzialna władza, odpowiedzialne służby alarmują mieszkańców, tak? Oni z tego wyciągają wnioski. Podważanie tego, no bardzo to jest niedobre, bo no to jest podważanie zaufania nie do innej partii, tylko po prostu do władz.
3: Polityka i bezpieczeństwo razem. Jest kolejny front w konflikcie rządu z prezydentem. Tym razem Karol Nawrocki nie zgodził się na nowego komendanta Służby Ochrony Państwa. Pan komentuje, że to destrukcja i psucie państwa. Co dalej?
4: Nie wiem, gdzie jest koniec tej drogi, bo rzeczywiście to jest bardzo bulwersujące, że nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przecież wybranych, bezdyskusyjnie wybranych przez Sejm, że nie są powoływani ambasadorowie. Ja widzę, jeżdżę po świecie, spotykam się, przyjeżdżają do Polski goście. Polska na tym traci. Ja nie wiem, kto na tym zyskuje, że dziesiątki zawodowych dyplomatów, świetnie przygotowanych, nie są powoływani na stanowiska ambasadorów i stoją na końcu kolejek w różnych krajach.
3: No dobrze, ale co z szefem SOP-u, panie ministrze? Co dalej? Zaproponujecie nowego kandydata, czy będzie po prostu pełniący obowiązki szefa SOP?
4: Minister Kierwiński na pewno zadziała tutaj właściwie i jestem spokojny, że SOP będzie dobrze dowodzony i kierowany. Natomiast, tak jak się wypowiedziałem wczoraj, zła poprawka SOP-u, do ustawy o SOP-ie, gdy PiS ją przyjmował, że prezydent tutaj ma kompetencje. Prezydent w Konstytucji jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma swoje kompetencje, powołuje dowódców, powołuje generałów, nie ma żadnych kompetencji konstytucyjnych do MSWiA. Jak my będziemy tak rozpruwać państwo, że już nikogo nie można normalnie powołać, to po prostu idziemy w jakąś ślepą ulicę. Prezydent nie ma żadnego powodu, żeby podważać tę kandydaturę. To jest człowiek z wewnątrz formacji, całe życie tam przesłużył, świetny fachowiec.
3: Pułkownik Tomasz Jackowicz.
4: Tak, wiceszef przez dłuższy czas, kierujący też służbą przez jakiś czas. Naprawdę, jeśli to będzie tak, że to jest taka totalna wojna z rządem, to nigdzie nie dojdziemy. I traci po prostu formacja, traci SOP, bo wchodzi zła polityka po prostu wtedy.
3: Panie ministrze, czy był raport szefa CIA jako dokument, który trafił do premiera Tuska?
4: Ja nigdy, ani premier tak nie mówił. Dziwię się, jaką absurd niektórzy wybudowali na tej sytuacji.
3: No nie, premier mówił tak, w ostatnich godzinach otrzymałem dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Czyli premier mówił o tym, co pan mu przekazał ustnie po swojej rozmowie z szefem CIA.
4: Natychmiast mu przekazałem, o tym informowałem. Był to raport precyzyjny, premier był ogromnie zainteresowany tym. Zanim wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, jeszcze długo rozmawiałem z premierem, przywiązywał dużą wagę do tego i po prostu przedstawiłem mu raport z tej rozmowy, tak?
3: No a po tych słowach premiera, jeden z najważniejszych ludzi prezydenta, minister Marcin Przydacz, mówi w TVN24, że premier próbował okłamać Polaków, że dostał jakiś specjalny dokument bezpośrednio od szefa CIA, a wcześniej pisał minister Przydacz w internecie, że premier chciał zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować.
4: Nie, no to powiem tak, pan mówi, jeden z najważniejszych ludzi, moim zdaniem jeden z najmniej poważnych ludzi, bo mi się to bardzo nie podoba, że urzędnik prezydenta staje się jakimś takim harcownikiem, atakującym, piszącym po nocach. Ja powiem tak, przedstawiłem natychmiast raport premierowi. Ze względu na wagę spraw, natychmiast po wylądowaniu ze Stanów Zjednoczonych skontaktowałem się z ministrem Grodeckim, szefem BBN-u i powiedziałem, że chciałbym się spotkać i przekazać też jemu, ewentualnie prezydentowi, te informacje. Minister Grodecki od razu odpowiedział, ustaliliśmy termin, przekazałem mu te informacje, powiedział potem w mediach, że przekazał je prezydentowi, też je uznał za ważne i że po prostu absurdalna jest dyskusja, czy raport jest ustny, czy pisemny i to jest takie ważne jest to, co się dzieje. Ważne no to, właśnie, co to mi przekazał szef CIA i ta rozmowa.
3: Usłyszał pan ostrzeżenie od szefa CIA?
4: Ale nie będę mówił o... Panie sam ministrze, pan mnie zapowiedział jako tę osobę, która
3: ja zapytam,
4: nie może
3: pan
4: mówić.
3: Nie odpowie być może, ale czy usłyszał pan ostrzeżenie, że Rosja chce otworzyć drugi front, atakując któryś z krajów NATO?
4: Ja na ten temat się nie będę wypowiadał, bo co w CIA, zwłaszcza w gabinecie szefa, to zostaje w CIA. Jak mówię, przekazałem to premierowi, przekazałem to prezydentowi, przekazałem to innym osobom, które powinny to wiedzieć. I naprawdę robienie takiej dyskusji z tego, czy ktoś powiedział raport, czy nie raport, jest absurdalne.
3: To idziemy dalej. Podważa temat,
4: właśnie taki, podważa... Minister Grodecki wystąpił w mediach, powiedział, przekazałem wszystko natychmiast prezydentowi, to były ważne rzeczy, dziękuję.
3: Są kolejne zatrzymania w sprawie Collegium Humanum i pana rzecznik zapowiada, że ciąg dalszy nastąpi. To znaczy, że to jeszcze nie koniec zatrzymań w tej sprawie?
4: Decyduje prokuratura, kogo zatrzymuje, natomiast mamy świadomość wspólnie z prokuraturą, że cały czas ta sprawa jest rozwojowa, że ona nie tylko dotyczy samej uczelni, ale innych uczelni też, z samego systemu akredytacyjnego, to znaczy tutaj po tej nitce poszły służby i prokuratura i ten kłębek jest duży i wielki.
3: Ale wciąż nie ma decyzji w sprawie immunitetu Szymona Hołowni właśnie w związku z tą aferą. Ktoś roztoczył nad nim parasol ochronny?
4: To jest sprawa Sejmu i marszałka, prezydium, kiedy poddadzą różne wnioski.
3: Ten wniosek nie dotarł do ministra sprawiedliwości, bo Zdemarz Rzek mówi, nie mam na biurku tego wniosku.
4: Natomiast nie mieszajmy tutaj porządków. Osoby, które są zatrzymywane, tu chodzi o bardzo poważne rzeczy, o ich zaangażowanie w cały system. Wygląda na to korupcji, prania pieniędzy, to jest w komunikacie prokuratury. Natomiast osoby, które co do których jest domniemanie, że studiowały tam i trzeba wyjaśnić sprawy ich studiowania bądź nie, to jest zupełnie inny porządek. Nie mieszajmy marszałka Szymona Hołowni do tych wczorajszych działań.
3: Ten porządek u nas jest taki, że teraz za chwilę dalsza część rozmowy w internecie, ale zanim jeszcze trzy pytania, krótka piłka po raz drugi. Rosyjscy agenci czują się w Polsce jak u siebie, tak czy nie?
4: Nie.
3: W krakowskich wyborach w Koalicji Obywatelskiej liczyliśmy na więcej, tak czy nie?
4: Ja liczę na to, że nie będzie duża różnica między panią Piątkowską i panem Gibałą i uważam, że poranek był mądrzejszy od wieczora, bo ta różnica się zmniejszyła.
3: PSL i tak pójdzie do wyborów na jednej liście z Koalicją Obywatelską, tak czy nie?
4: Świetnie by było, natomiast, bo to są przyjaciele, pracujemy 20 lat od sejmików 2006.
3: Pan zaprasza kolegów z PSL. No,
4: bardzo bym się z tego ucieszył, bardzo bym się z tego ucieszył, natomiast znam argumenty za i przeciw i to nie jest prosta decyzja, ani dla PSL-u, ani dla w ogóle całej koalicji.
3: W naszej sądzie pytaliśmy, czy Polacy powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni. Tak odpowiedziało 39% pytanych, 61%, że nie. Te wyniki są na radioz.pl. My też tam jesteśmy i rozmawiamy dalej.
4: Coś prezydent nie potrafi.
20: Jestem za tym, żeby więcej Polaków umiało obchodzić się z bronią, niekoniecznie żeby miały ją w domu, mówi w Radiu Z minister koordynator służb specjalnych.
21: Stan nadzwyczajny we wschodniej Polsce. Pan Czarnek podważa zaufanie do władzy. Różne rzeczy robi, żeby się pokazać. Kierujemy się tylko i wyłącznie ochroną ludzi i ich bezpieczeństwem. Stąd te alarmy, tłumaczy Tomasz Siemoniak.
20: Kto na tym zyskuje, że dziesiątki polskich dyplomatów świetnie przygotowanych nie jest powoływanych na placówki, pyta wiceszef Koalicji Obywatelskiej.
21: Dokładnie, premierowi przekazałem raport z rozmowy z szefem CIA i od razu zaproponowałem to też szefowi BBN-u, żeby prezydent też wiedział. Absurdalna jest dyskusja, czy raport jest ustny, czy pisemny, twierdzi minister Siemoniak.
20: Ciąg dalsze rozmowy polecamy na kanałach Radia Z w internecie.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
6: Jesteśmy, nigdzie nie poszliśmy.
7: Dzień dobry. Jak wasza żona ma na imię Zofia, to dzisiaj można powiedzieć słynne moja żona Zofia.
6: Zofia!
7: Bo Zofia ma dzisiaj imieniny, więc Zofia najlepszego.
6: A to z Misia Barei, nie?
7: Tak. Chyba tak.
6: Moja żona.
7: Z rejsu?
6: Zofia!

0: Uwaga, przedsiębiorcy, zmienia się prawo. Od jutra każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, tak, musi posiadać aktywny adres do e-doręczeń.
1: Tak, a ponieważ pilnujemy wiele spraw za was, to teraz na przykładzie Kamila pokażemy wam, jak przejść przez cały ten proces rejestracji. Kamil ma otwarty komputer, klikasz.
0: To jest bardzo proste, słuchajcie. Tak. Najpierw wchodzimy.
2: Gdzie to trzeba kliknąć?
0: Uwaga, wchodzimy na stronę.
1: Jaką?
0: biznesgov.pl, tak? Zakładka e-doręczenia. Klikamy wszyscy.
1: Dobra, klikamy. No i co, tak.
0: I
1: jaki jest kolejny krok?
0: No właśnie, strona nie działa.
1: Jak nie działa?
0: No nie działa, jeszcze raz odświeżam. No nie działa. To znaczy, że nie działa strona.
1: Zadzwonimy do rządu, sprawdźmy, czy działa, a oni powiedzą, o to dziwne, u nas działa.
0: Tak.
2: A u mnie działa. Już 500 zł wpłaciłem tam.
0: To nie ta strona, wiesz?
1: Może trzeba włączyć i wyłączyć.
0: Dalej nie działa.
2: Ja klikam cały czas pajacyka, wiecie?
0: Czekajcie, service unavailable, czyli się wykrzaczyło.

0: proszę Państwa, my walczymy cały czas, próbujemy się zalogować na stronę biznes.gov.pl w zakładkę e-doręczenia, bo przedsiębiorcy muszą mieć od jutra aktywny adres e-doręczeń.
1: Tak, i na przykładzie Kamila właśnie chcemy Wam pokazać, znaczy chcieliśmy pokazać, że ten proces jest bardzo prosty, ale strona się zawiesiła. Jak to wygląda teraz, Kamil?
0: Dobra, jeszcze raz uwaga, sprawdzam.
1: Próbujemy, dajmy szansę.
0: Klikam.
1: No.
0: O, coś słychać. O. Nie, to chyba nie to.
2: To na słuchaj, Kamil, zostałeś królem.
0: Tak, królem ZUS-u.
1: Za chwilę 8:30 i wiadomości.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Muzyka i głos.

0: 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Punktualnie 8.30, jest środa 30 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Nie ma planów wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z rosyjskimi atakami tuż przy polskiej granicy. Zapewnia o tym w Radiu Z koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak.
15: Według ministra straszenie przez PiS stanem nadzwyczajnym czy wojennym, by nie było wyborów, to bzdura.
16: Owszem, tych alarmów jest niemało, ale to dlatego, że jest zagrożenie, że jeśli lecą drony i rakiety w stronę polskiej granicy, odpowiedzialna władza, odpowiedzialne służby alarmują mieszkańców. Podważanie tego, no bardzo to jest niedobre, bo no to jest podważanie zaufania nie do innej partii, tylko po prostu do władz.
15: Kierujemy się wyłącznie ochroną ludzi i ich bezpieczeństwem. Stąd te alarmy, tłumaczy Tomasz Siemoniak.
14: Jedź do Polski, twoja krowa już tu jest. Kiedyś polscy złodzieje kradli w Niemczech samochody, teraz kradną bydło.
15: CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież kilkuset krów mięsnych. Specjalnie przystosowaną ciężarówką wywieźli do Polski bydło warte 300 tysięcy euro.
14: Każdy mógł mieć w rodzinie agenta. Węgrzy szykują się do odtajnienia archiwów służb bezpieczeństwa państwa. Teczki mogą kryć wiele niespodzianek, więc historycy już radzą, by przygotować się na trudne rodzinne rozmowy.
15: Od 4 listopada w internecie Węgrzy będą mogli swobodnie wyszukiwać część dokumentów o osobach włączonych do sieci współpracowników w czasach systemu socjalistycznego. Odtajnione zostaną kartoteki ewidencyjne i wszystkie istniejące teczki werbunkowe.
14: A w Japonii to tylko szpiedzy z krainy deszczowców. W Tokio pada bez przerwy od miesiąca.
15: Takiej serii nie było od początku prowadzenia pomiarów pogodowych. Wtorek był tu 34. deszczowym dniem z rzędu.
14: Japoński odpowiednik IMGW wyjaśnia, że ten pogodowy obraz w dużej mierze maluje El Niño, cykliczne zjawisko, które powoduje wzrost temperatury w Oceanie Spokojnym.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: A dzisiaj taka pogoda, że śmiało możecie pójść do kumpla i krzyknąć pod oknem: Bartek! Wyjdziesz!
18: Co?
13: Wyjdziesz na dwór!
18: Mówi się na pole!
13: Weź piłkę, dobra? I jakieś kabanosy! Piękna pogoda. Dzisiaj 20 stopni na wschodzie, 22 w centrum, 24 na zachodzie. Wszędzie słońce.
17: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, stary brat i Gajda.
13: Przepraszamy, że krzyczymy na antenie, ale po prostu chcieliśmy.

0: Poznajecie, co gramy? Proszę bardzo.
1: Tak, no. The Final Countdown.
0: Dokładnie, finałowe odliczanie, bo dzisiaj finał miesiąca, moi drodzy. Dzisiaj 500 000 zł w rządze pieniądza w Radiu Z.
1: Trzeba wziąć telefon do ręki i wysłać SMS o treści Radio Z na 7353 369 z VAT-em. Albo 3,70 i będziemy grosik dłużej.
0: 3,69 zł to kosztuje. I uwaga, moi drodzy, mamy coś ekstra. Każdy SMS teraz to 15 tysięcy szans na 500 000 zł. No, 15 tysięcy szans na pół bańki. Radio Z, wyślij teraz pod 7353.

0: wiemy, że są wśród nas heavy metalowcy.
1: Dokładnie.
0: Każdy heavy metalowiec zaczynał od słuchania heavy metalu od zespołu Europe.
1: Myślałem, że zespołu fasolki. Kochani, wraca temat tej ustawy obniżającej ceny paliw. I teraz jest pytanie, czy prezydent powinien podpisać ustawę Donalda Tuska, która nakłada podatek na koncerny paliwowe?
0: No, no tak. I są takie wyniki sondażu dla WP i ponad połowa ankietowanych powiedziała tak, a 17%, że nie. Czyli zdecydowana większość jest za tym, żeby prezydent podpisał tę ustawę.
1: Żeby podpisał, no tak. To w ogóle, wiecie, co jest takie śmieszne, takie nawet żenujące, to przeciąganie liny pomiędzy prezydentem i premierem w sprawie cen paliwa, prawda?
0: Bo tam jest tak, że premier proponuje CPN ceny paliw, nawet nazwy mają.
1: Tak,
0: ceny
1: CPN.
0: Paliw niżej, a pan prezydent proponuje paliwa kosztują normalnie, czyli PKN.
1: No, jedni CPN, drudzy PKN. A gdzie w tym wszystkim są kierowcy? To jest pytanie.
0: Otóż to.
2: Jadą autobusem.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
14: Rządzę pieniądza.
13: Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
19: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
18: No, tego z Media Expert.
19: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dzisiaj od rana mówimy o przedsiębiorcach, bo tak. Dzisiaj jest ostatni dzień września. Do jutra macie czas, żeby zarejestrować się na stronie rządowej, żebyście mieli skrzynkę odbiorczą listów poleconych.
1: E-doręczenia tak zwane, słuchajcie. Tak. I to musi być od jutra, bo będą kary inaczej.
0: Od pół godziny próbujemy na przykładzie Kamila pokazać, jak prosty jest ten proces rejestracji na tej stronie.
1: To jest proste. Wchodzi się na biznes.gov.pl, zakładka e-doręczenia, tylko tak. Najpierw się nic nie pojawiało, jak wchodziliśmy na tę stronę.
0: Potem jak kliknęliśmy, to było słychać tak. I to chyba nie była ta strona.
2: To wielki tenis.
1: To samo mi tutaj wyskoczyło, ale wielki tenis mi tu wyskoczył. A teraz słuchajcie, jest tak, jest mały update, użyję słowa angielskiego.
0: Tak?
1: Bo się pojawia komunikat, nie znaleziono dokumentu i jest uwaga, ze względu na wysokie obciążenie serwisu, występują problemy w dostępie do portalu.
0: No bo tak klikałeś tam, no zablokowałeś.
2: Tak pukałeś w te drzwi, że się drzwi rozwaliły.
1: Co? No. Że to ja zablokowałem?
2: No a kto?
0: Dzisiaj będziesz w wydarzeniach, w wiadomościach i w faktach TVN. Kamil Baleja zablokował rządowe strony.
1: Ja to tylko...
0: Już u ciebie w domu są pewnie służby.
2: Ale dzwoń do żony, że nie musi sprzątać, bo i tak to wszystko wywalą dzisiaj.
1: Ja to tylko pociągnął.
2: Ja zepsuł.
1: Nie, to nie ja, no czekajcie.
2: Stronę rządową zepsuł.
1: Biznes.gov.pl. Nie, no dalej się. Strona,
2: no
1: która
2: to
1: już
2: jasne,
1: nie istnieje.
2: Jeszcze klikaj tam dalej, to
0: nie ruszaj już, zostaw.
1: Klikam, odświeżam.
0: Nie klikaj,
2: zostaw.
1: Nie działa dalej.

0: Chociaż jak pracuję w radiu, już no trochę pracuję. Zawsze mam problem, żeby wymówić nazwę tej kapeli.
1: Filatov i Karas.
0: Właśnie, to jest tak, to jakoś mi to nie pasuje do tej piosenki.
2: Fiku Miku po polsku.
1: To taki duet. Iwan i Delfin.
0: Taki zagraniczny Iwan i Delfin.
1: No tak.
2: Filatov i Karas. Zbigniew i Wodecki też był. Clint i Stud też
0: to,
2: był.
0: To nie był duet, nie wiem czy wiesz.
2: Clint i Stud?
0: To jedna osoba. Ta.
1: Kochani. Za chwilę kończąc ten interesujący wątek.
0: Tak, bardzo interesujący.
1: Zapraszam na wiadomości Radia Z punktualnie o godzinie 9, tak? Bo się bardzo ważne sprawy w kraju dzieją.
0: Co się dzieje?
1: Nie będzie stanu nadzwyczajnego. Szczegóły za chwilę.
3: Radio Z i już.
4: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
5: Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
6: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Jest potrzebna jest pełna mobilizacja, ciężka praca.
7: Najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy.
4: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
8: Przemek Taranek, Radio Z.
9: Marcin Fiedrich, Radio Z.
4: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł.

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Dosłownie za 20 sekund będzie 9. Jest środa, 30 września. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Rząd nie planuje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, zapewnienie ministra od spec-służb w Radiu Z.
4: Wolna stopa i list żelazny. Sąd zdecyduje dziś w sprawie Marcina Romanowskiego.
3: Kobra zrobiła swoje i Kobra może odejść z Sejmu na zasłużoną emeryturę.
2: 9.
3: Stanu nadzwyczajnego na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nie będzie, uspokaja w Radiu Z minister koordynator spec-służb. Tomasz Siemoniak odpiera zarzuty polityków opozycji, którzy podejrzewają, że alerty i wyjące syreny alarmowe są przygotowaniem do wprowadzenia stanu wojennego, by można było przesunąć wybory parlamentarne.
4: Marcin Zaborski prosto po rozmowie z ministrem Siemoniakiem, jak komentował te domysły opozycji?
5: Kategorycznie ucinał takie spekulacje. Zapewniał, że nie ma planów wprowadzania stanu nadzwyczajnego, choćby tylko w jednym województwie na wschodzie albo gdzieś przy granicy polsko-ukraińskiej. Minister przyznał, że jesteśmy wciąż w stanie alertu i alarmów jest niemało, ale to dlatego, że jest zagrożenie.
6: Te alarmy są związane z tym, że przecież mieliśmy do czynienia rok temu z wtargnięciem 20 kilku dronów, mieliśmy kilka tygodni temu rakietę, która spadła w województwie lubelskim. Co chwilę przy przejściach granicznych mamy różne wybuchy.
5: No a jeśli lecą drony i rakiety w stronę polskiej granicy, to odpowiedzialna władza i służby alarmują mieszkańców. Podważanie tego jest bardzo niedobre. Tak politykom opozycji odpowiada Tomasz Siemoniak.
3: Warszawski sąd zdecyduje w sprawie ściganego byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Czy będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy?
4: Były zastępca Zbigniewa Ziobry ukrywa się przed polskimi służbami i wymiarem sprawiedliwości i domaga się listu żelaznego. Prokuratura Krajowa jest temu przeciwna.
3: Reporter Radia Z Daniel Wrzos rozmawiał z pełnomocnikiem Romanowskiego. Jakiej decyzji się spodziewa?
7: Jeżeli sąd zgodzi się na wydanie listu żelaznego, to wyciągnie tym samym pomocną rękę do prokuratury, twierdzi mecenas Bartosz Lewandowski, ponieważ jego zdaniem śledztwo utknęło.
8: Z punktu widzenia procesowego i tego, żeby to postępowanie jakoś poszło dalej, wystarczające w zupełności będzie zastosowanie środków wolnościowych.
7: Innego zdania jest prokuratura krajowa, według której nie ma gwarancji, że ukrywający się Marcin Romanowski rzeczywiście będzie się stawiać na każde wezwanie sądu lub śledczych, tak jak wymaga list żelazny.
4: Prokuratura nie potwierdza, by Marcin Romanowski przebywał w Naddniestrzu.
3: Tańsze paliwo będzie od jutra w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Te państwa wprowadzają niższą marżę i paliwowe podatki. Słowacja, jak wiecie z Radia Z, dodatkowo obniża ceny biletów kolejowych.
4: Gdy w Polsce trwa przeciąganie liny między premierem a prezydentem, ceny nieprzerwanie rosną. Do ceny 10 zł za litr diesla już niedaleko, prognozują specjaliści.
3: Reporter Radia Z Michał Dzienneński rozmawiał o tym z kierowcami tirów.
9: Tak jest.
3: Oni mówią ci też, że droższe będzie nie tylko paliwo. Dlaczego?
9: Bo diesel to paliwo transportowe. Od jedzenia po sprzęt AGD większość po Polsce wozi się właśnie drogami. To takie naczynia połączone. Cena zatankowania tira w ostatnich miesiącach wzrosła o kilka tysięcy złotych.
10: 2500 różnicy.
9: Ile wchodzi tego tira?
11: Około 1400 litrów.
9: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
11: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
9: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, w tym tir, spala więcej paliwa.
4: Wielkie ciężarówki mogą palić nawet 40 litrów na 100 kilometrów.
3: Sejm żegna członka swojej ochrony. Marszałek Włodzimierz Czarzasty na profilu Sejmu publikuje film zatytułowany Kiedy po latach służby przechodzisz na emeryturę.
12: Nienaganna opinia. Nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra. Podpisane.
4: Po latach wiernej służby suka Kobra przechodzi w stan spoczynku. Jej rolą było wykrywanie i unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych. Na służbie w Sejmie pozostają dwa psy, Chuck i Hela. Szkoli się kolejny, mały Louis.
3: Jak Kobra odniosła się do decyzji marszałka Czarzastego, zobaczcie koniecznie na filmie na radioz.pl.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Pogodzie dzisiaj bardzo ładnie, 24 na zachodzie, 22 na południu, w centrum 20, północ 20, pięknie, słonecznie.
14: Czy wiecie, kiedy się pogoda popsuje? Czy jeszcze nie wiecie?
15: Nie,
14: jeszcze
15: nie wiem. Meteorolodzy tego nie wiedzą.
16: Na razie tydzień do przodu, super, złota polska jesień.
14: No i pięknie. Ewelina wróciła.
16: Pacyna i tak jest. Norbert Binkowski.
14: Dzień dobry, witamy.
13: Dzień dobry.
14: Ewelko, czy coś ci zrobić, jakąś kawkę, herbatkę?
15: Boże.
14: No wróciłaś.
15: Ja też pożyczyć 100 zł.
14: Markowi też.
15: Poproszę, czemu nie?

0: 14 minut po 9. Anne Winsborn w Radiu Z, a to wasz ulubiony duet od godziny 9. Ewelina i Norbert. Ja tak mówię, bo się stęskniłem za tobą po prostu, ale już nie będę tego więcej mówił.
1: Dziękuję. Chyba mnie słychać. Tak. A to ważne, bo mam bardzo dobre doniesienia. Według synoptyków cały październik ma być w złocie. Wyobrażasz sobie?
0: Bardzo się z tego powodu cieszę. Kocham jesień. Nie wiem, czy męska odmiana jesieniary to jest jesieniarz?
1: Tak.
0: Tak?
1: Nie wyglądasz mi na jesieniarza, ale...
0: Przepraszam, jak wygląda jesieniara typowa?
1: Jesieniarz na pewno ma prochowiec, słuchaj.
0: Okay. No tak.
1: Ale dzisiaj piękny dzień. Ja wiem, że większość z was jest w pracy, ale mędrcy wschodu twierdzą, że w życiu trzeba robić raz dziennie rzecz, na którą nie mamy ochoty. Czasami to się wydłuża do 8 godzin.

0: Ellie Goulding w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 9, a wy dzisiaj możecie się cali trząść.
1: Trzymają takie emocje, że jeszcze się trzęsę cała.
0: Wiola wygrała 70 tysięcy złotych, a wy dzisiaj możecie wygrać nawet...
2: Pół miliona złotych wśród nagród, między innymi 50 tysięcy, a oto wszystko gracie SMS-em od treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł. Ale to wciąż nie wszystko, chcemy zwiększyć wasze szanse i od teraz każde zgłoszenie liczy się 10 tysięcy razy. Radio Z 7353. Radio Z i
3: już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
18: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
19: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer

0: 20 minut do 10. Słuchacie Radia Z, a my teraz zajmiemy się, uwaga, poważną sprawą.
1: Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się tekst, tak, w którym pan prezes przekonuje, że bohaterowie lalki mogliby dziś liczyć na wsparcie państwa, a ich życie w XIX wieku było bardzo trudne, no i znacznie mniej korzystnie wypadało niż obecnie.
0: Czyli wychodzi na to, że życie to nie film, ani serial, ani
1: nawet
0: też
1: książka.
2: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: czy wy już zagraliście o 500 000 zł w dzisiejszym finale Zetki? Jeśli nie, to do dzieła. Radio Z pod 7353 wpada do gry 10 tysięcy razy, ale tylko do 10.
1: 10 tysięcy dodatkowych bonusów w grze o 500 000. SMS o treści Radio Z wysyłajcie pod 7353.
0: 369 VAT, no i może ten dzień będzie bardziej kolorowy. Grajcie, wygrywajcie teraz Dżem w Radio Z.

0: Swedish House Mafia i Lykke Li. Bardzo udany duet w Radiu Z. To jest numer Happiness is so sad. 4 minuty do godziny 10.
1: Ostatnio zresztą Szwecja jest modna w naszym kraju. Co za chwilę, za chwilę, kochani, 10 i będzie o ponownym ostrzeżeniu dla mieszkańców lubelskiego. Znów alerty RCB, ale sytuacja jest monitorowana, więc się nie stresujcie. Więcej o tym opowiemy już za kilka minut w wiadomości Radia Z.
2: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
3: Czekamy na Was już w najbliższą sobotę.
4: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
3: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
2: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
14: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
13: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
14: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
13: A gładzie i farby?
14: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
15: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
16: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, dochodzi 10:00. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla Was Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Rosyjski dron wylądował w Mołdawii, na wschodzie Polski, alerty RCB.
6: Po kolejnym wycieku danych koordynator spec-służb apeluje w Radiu Z, zabezpieczajcie systemy.
5: Plejada gwiazd i kosmiczny spektakl. Nie, tym razem to nie o lalce.
4: 10:00.
5: I znów mieszkańcy Lubelskiego dostali alert RCB. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że sytuacja jest monitorowana, a w powietrzu prewencyjnie dyżurują myśliwce. Żaden z wrogich dronów nie wleciał jednak na polskie niebo.
6: Ale na mołdawskie tak. Rosyjski bezzałogowiec pokonał kilkanaście kilometrów i rozbił się niedaleko miejscowości Hirbowat, blisko ukraińskiej granicy. Pracują tam już służby. Wstępne ustalenia mówią, że nikomu nic się nie stało.
5: Informacje zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Według mołdawskich służb to kolejna prowokacja?
7: Na razie mołdawskie służby wypowiadają się dosyć ostrożnie. Do naruszenia przestrzeni powietrznej doszło w momencie silnego ostrzału Odessy. Według nieoficjalnych informacji, tym razem do ataku Rosjanie użyli nowych, odrzutowych dronów i właśnie taki bezzałogowiec miał wlecieć do Mołdawii. Do wybuchu doszło niedaleko miejskich zabudowań i jak podkreślają służby, to szczęście, że nikomu nic się nie stało. Na filmie z monitoringu, które opublikowała policja, widać, jak dron przelatuje obok budynków i po chwili eksploduje na ziemi.
6: To nie pierwszy raz, gdy rosyjskie drony wlatują do Mołdawii. Tydzień temu, także podczas masowego ostrzału Ukrainy, mołdawską granicę naruszyły 4 maszyny z Rosji.
5: Nie oszczędzajcie na zabezpieczeniach, apeluje w Radiu Z minister koordynator spec-służb. Po serii ataków hakerskich Tomasz Siemoniak apeluje do prywatnych firm, by lepiej chroniły gromadzone na serwerach dane.
6: Jak wiecie z Radia Z, hakerzy zaatakowali wczoraj jednego z największych polskich dostawców systemów księgowych, Fakturownię. Wcześniej cyberataki dotyczyły firm gromadzących wrażliwe dane medyczne. Do sieci mogły trafić miliony PESEL-i i adresów pacjentów.
5: Reporter Radia Z Michał Dzieneński z nami.
8: Tak jest.
5: To jak ta ochrona przed cyberatakami powinna wyglądać w firmach, zdaniem ministra Siemoniaka?
8: Skutecznie, czyli nie oszczędzajcie na oprogramowaniu, które chroni przed atakami, nie oszczędzajcie na fachowcach, nie oszczędzajcie na bezpieczeństwie swoim i waszych klientów, wylicza gość Radia Z.
9: Bo jak widać, to są takie sytuacje, w których niesłychanie łatwo cyberprzestępcy uzyskują bardzo wrażliwe dane.
8: A co może zrobić przeciętny Kowalski? Zastrzec PESEL. Można to zrobić m.in. poprzez M-Obywatela albo w Urzędzie Gminy lub w banku. A to, czy doszło do wycieku naszych danych, możemy sprawdzić na rządowym portalu Bezpieczne Dane.
6: Służby badają sprawę wycieku. Kontrolę już zapowiedział Urząd Ochrony Danych Osobowych.
5: Latarnia morska w Nowym Porcie w Gdańsku dalej będzie oświecać turystów. Dziś miał być ostatni dzień jej funkcjonowania, ale na ostatniej prostej historii, która miała być finałowym epizodem z życia zabytku, nastąpił zwrot.
6: Znalazł się chętny, który będzie obsługiwał zwiedzających w miejsce latarnika, który nie ma już na to siły. Jego historię opowie reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Stefan Michalak przejął latarnię pod koniec lat 90. Włożył mnóstwo serca w to, by ją wyremontować i udostępnić do zwiedzania. Po ponad 2 dekadach, będąc w podeszłym wieku, zdecydował, że jego przygoda z ukochanym zabytkiem się kończy. Gdy wieść o szykowanym na koniec września zamknięciu działalności obiegła Polskę, do latarnika zgłosił się podmiot zainteresowany opieką nad obiektem. A to oznacza, że Nowy Port wciąż będzie można podziwiać z 30-metrowej wieży i to przez cały rok. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
6: Latarnia w Nowym Porcie jest wyposażona w unikatową w skali świata kulę czasu. Obiekt ma też znaczenie historyczne, to z jego okna padły pierwsze strzały II wojny światowej.
5: Do tego lepiej wszystkie latarnie wyłączyć, wtedy łatwiej coś zobaczyć na nocnym niebie.
6: A będzie co oglądać. Księżyc będzie widoczny na tle plejad. Na to, co zobaczymy, przygotuje nas reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Plejady to nic innego jak gromada gwiazd. W jej skład wchodzi ich kilkaset, mówił mi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
12: Plejady znajdują się w gwiazdozbiorze Byka, kilkaset lat świetlnych od nas.
11: Kilka widać gołym okiem, a jeśli spojrzymy przez lornetkę, możemy dostrzec ich już kilkadziesiąt. często bywają mylone z małym wozem, bo ułożenie gwiazd ma podobny kształt. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Nazwa Plejady wywodzi się z mitologii greckiej. W polskiej tradycji ludowej nazywano je babami, kurkami lub kokoszkami. Obserwacje najlepiej zacząć około godziny 19.30.
5: A teraz warto słuchać dalej. Wiadomości ekonomiczne przynosi Iwona Kutyna.
3: Dzień dobry, zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Padł kolejny rekord. Ponad 2 miliardy 600 milionów złotych Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego przy okazji corocznego rozliczania się z fiskusem. Swoje wsparcie przekazało ponad 17 milionów osób. Przeciętna kwota wpłat wyniosła 151 zł. Rosną dochody gospodarstw domowych. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zeszłym roku wzrósł o 10,5%. Wydatki zwiększyły się o 7,3%. Najwięcej wydajemy na żywność i napoje. To 25% wszystkich wydatków gospodarstw domowych. W Polsce zadłużonych jest niemal 1,5 miliona mężczyzn. Jak wynika z danych BIK, Infomonitoru i BIK-u, łączna wartość ich przeterminowanych należności wynosi ponad 55 miliardów złotych. Z opłatami za media, telefon, czynsz, mandaty czy alimenty zalega 1,2 miliona mężczyzn. Opóźnienia w spłacie kredytów ma ponad 500 tysięcy. Najwyższe zaległości dotyczą alimentów. W Katowicach ruszyła konferencja Energy Days, jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych transformacji bezpieczeństwu energetycznemu oraz przyszłości rynku energii. W centrum uwagi są nie tylko kierunki rozwoju sektora, ale przede wszystkim konkretne inwestycje, technologie i rozwiązania wdrażane przez przedsiębiorstwa, operatorów systemów, producentów energii, dostawców technologii i odbiorców przemysłowych.
5: Aż miło popatrzeć. Przecieram ekran ze zdumienia. Dzisiaj nawet 23 stopnie, a nawet 24 na zachodzie kraju. Najniższa temperatura to 19 stopni. Tyle pokażą termometry na Suwalszczyźnie, a także na Podhalu. Mnóstwo słońca, raczej nie powinno padać. Dzień idealny pogodowo.
4: Dzisiaj 30 września.
5: Wiem, co masz na myśli. Bardzo ważne święto w kalendarzu. Oj, bardzo ważne. Proszę, zostańcie z nami i za chwilę wszystko wyjaśnimy. Przypomnimy.
4: Teraz Kulia.

0: z Pitbullem on the floor w Radiu Z i Kwadrans po 10. To był mój prezent dla ciebie, Norbercie drogi.
1: Ja powiem słuchaczom,
0: pani
1: J-Lo,
0: spoko czy nie spoko?
1: To ja ci przypomniałem o tym. Zapomniałaś po prostu.
0: Bo dzisiaj indeed jest tak. 30 września w kalendarzu, co oznacza, że mamy Dzień Chłopaka, ale ja nie zapomniałam, mój drogi.
1: Nie?
0: Ja po prostu pomyślałam, że ty świętujesz Dzień Mężczyzny. Ja po prostu nie odróżniam tych okoliczności dwóch. Jak to odróżnić?
1: Rację, sprawdziłem. Jest strona internetowa, na której czytam, uwaga, Dzień Chłopaka ma wymiar znacznie bardziej nieformalny, młodzieżowy i pełen luzu. Święto, które dominuje w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich oraz na uczelniach, więc chyba się nie łapie rzeczywiście. Z kolei Dzień Mężczyzny, no to wiadomo, już taki dla dojrzałych panów.
0: Ale słuchaj, możemy poświętować.
1: Tak?
0: Croissant, biegnę. Może być?
1: Może być, a
0: no
1: co to jest?
0: No to lecę, to jest po prostu trochę ciasta.

0: I jeszcze jedno kółeczko.
1: Kiku, kiku.
0: 10:23, za nami Midnight Oil w Radiu Z i to jest idealna pora, żeby rozważyć stan swojego konta. Moi drodzy, może być różnie. Dzisiaj ktoś z Was może wygrać nawet 500 000, a potem będziecie mieć takie plany, jak nasza słuchaczka Sylwia.
2: Och, okazja jest i to bardzo wielka. Najpierw na pewno zadzwonię do mamy. Później mam jeszcze 4 siostry i jednego brata, więc być może coś spotkamy się i będziemy po prostu świętować moją wygraną. Bardzo się cieszę.
3: Dzisiaj też będzie co świętować, bo w naszych walizkach czeka nawet 500 000 złotych. W walizkach między innymi 50 000 złotych, a żeby grać, trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Od teraz do 11 mamy dla Was dodatkowy los.
0: 16 500 szczęśliwych losów, czyli wysyłacie jedno zgłoszenie, a ono wpada do gry 16 500 razy. Radio Z pod 7353. Grajcie, trzymamy za Was kciuki. Radio Z.
4: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
5: No i dlatego musiał Wam to powiedzieć.
4: Musiałem Wam to powiedzieć.
5: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
4: No, musiałem Wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
13: Rządza pieniądza.
12: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radio Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
18: Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
20: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Bajra na moje nieszczęście w Radiu Z, 18 minut do godziny 11.
1: A są miasta w Polsce, które już szykują się na święta Bożego Narodzenia. W Krakowie trwają przygotowania do iluminacji. Mhm. Magistrat wybrał wykonawcę na kolejne 4 zimowe sezony. Będzie inspiracja gotykiem.
0: Co to znaczy? Sobie. Czy możesz mi powiedzieć?
1: No nie wiem, mnie się to kojarzy z wszystkim na czarno, ale to chyba nie w tym kierunku, chociaż to by się zgadzało i można by było już mieć Halloween i Boże Narodzenie
0: wszystko
1: w jednym.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro, pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
9: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
10: Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
11: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
10: No, tego z Media Expert.
11: No tak.
12: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
14: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
15: A w dodatku można go podać również na noc.
14: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
13: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Po reklamie.
17: Dochodzi godzina 11 w Radiu Z, pora na najnowsze wiadomości, na które zaprasza Iwona Kutyna.
18: Schrony specjalnie oznaczone wchodzą w życie, nowe przepisy. Potok w Bodzanowie będzie przebudowany, Wodopolskie zmieniają zdanie. Nasi piłkarze w ogniu krytyki, w piątek kolejny mecz.
17: 11.
18: Do końca roku miejsca schronienia będą specjalnie oznakowane. Dziś weszło w życie rozporządzenie MSWiA w tej sprawie. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle pojawi się w pobliżu punktów, w których będzie się można ukryć w razie ataku. Takich miejsc w całej Polsce jest ponad 80 tysięcy, jednak dostęp do nich w wielu przypadkach będzie utrudniony. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Żos.
19: Na stronie gdziesieukrycie.pl można znaleźć najbliższe miejsce schronienia. Jeżeli taki punkt jest w budynku biurowym, to może być on udostępniony w godzinach otwarcia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
20: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład.
19: Podobnie jest z garażem podziemnym w sąsiednim bloku. Jeżeli został on zaznaczony jako miejsce schronienia, to pozostaje liczyć na pomoc sąsiadów w dostępie, choć w pierwszej kolejności ma on służyć właśnie mieszkańcom danego budynku.
18: MSWiA liczy, że w ciągu 3 miesięcy strona gdziesieukryć.pl będzie udostępniona jako aplikacja na smartfony. Tomasz Siemoniak krytycznie o decyzji prezydenta, który nie zgodził się na nowego szefa SOP. To destrukcja i psucie państwa, mówi koordynator służb specjalnych o zablokowaniu nominacji pułkownika Jackowicza. Gość Radia Z skrytykował przepisy uchwalone wcześniej przez PiS, które dają prezydentowi prawo do współdecydowania i uzgadniania kandydatury na szefa formacji, która bezpośrednio podlega pod MSWiA.
21: Jak my będziemy tak rozpruwać państwo, że już nikogo nie można normalnie powołać, to po prostu
3: idziemy w jakąś ślepą ulicę. Prezydent nie ma żadnego powodu, żeby podważać tę kandydaturę. To jest człowiek z wewnątrz formacji, całe życie tam przesłużył, świetny fachowiec. Jeśli to będzie tak, że to jest taka totalna wojna z rządem, to nigdzie nie dojdziemy.
18: Nie przyjmowanie ślubowania od sędziów Trybunału czy nie powoływanie ambasadorów przez prezydenta minister ocenia jako bulwersujące. Mieszkańcy Bodzanowa koło Głuchołazów będą mieć plan na ochronę przed powodzią. Wody Polskie zmieniły zdanie i zleciły nową analizę dla potoku Bodzanowskiego, który w sierpniu po gwałtownej ulewie wylał i podtopił miejscowość. Wtedy Wody Polskie mówiły, że przebudowa strumienia nie wchodzi w grę. Skąd zatem zmiana? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
21: Wody Polskie po zleceniu nowej analizy już do Bodzanowa wysłały swoich ekspertów. Ku zdziwieniu mieszkańców, którzy w sierpniu usłyszeli przecież, że ich sytuacja jest patowa, mówi mi Dariusz Kozdraś, jeden z mieszkańców.
22: Objeździli cały Bodzanów. Cieszymy się, że przyjechali, że działają. Ta pełna mobilizacja też ze strony mediów, za co bardzo dziękujemy, nagłośnienie tego tematu.
21: Wody Polskie mają różne pomysły, jak mini zapory.
23: To muszą być badania profesjonalne, geologiczne, geodezyjne.
21: Jak mówi mi Katarzyna Matysiak z RZGW we Wrocławiu, analiza będzie gotowa na wiosnę. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Wody Polskie zapewniają, że na przebudowę mają pieniądze. Piłkarze naszej kadry zaczynają trening. Ten im się przyda, pracy nad grą mają sporo, a czasu mało, bo najbliższy mecz już w piątek. Więcej na ten temat Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Co nasz zespół musi poprawić, żeby wrócić na zwycięską ścieżkę?
24: Między innymi grę w obronie. Szwedzi obnażyli nasze braki w defensywie. Kuleje bronienie przy stałych fragmentach gry, bo właśnie w ten sposób straciliśmy dwie bramki w ostatnim meczu. Jak mówi jeden z naszych obrońców, Jan Bednarek, biało-czerwoni mają też problemy z komunikacją na boisku.
25: Brakuje tego, wiadomo, zgrania, są nowi zawodnicy, zmiany. Musimy trochę szybciej wchodzić na ten najwyższy poziom właśnie mimo tych zmian.
24: Problemy mamy też w ofensywie. W ostatnich meczach Polacy na brak okazji nie narzekali, ale szwankowała skuteczność. Jest nad czym pracować.
18: Jutro nasi piłkarze znów będą trenować mecz z Rumunią w piątek o 20:45.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: No takiej pięknej jesieni to sobie chyba nie mogliśmy wymarzyć i tak długo trwającej, bo na razie na mapach pogodowych nie ma żadnych opadów, nie ma żadnych zmian w pogodzie i temperatury między 19 a 20 stopni.
17: W tym momencie najcieplej w Jeleniej Górze, prawie 19 stopni, najniższa temperatura w Kłodzku, siódemeczka, ale oczywiście troszkę podrośnie.
26: 11:04. Szybko zleci w Radio Z.
17: Tak jest. Witamy Was ponownie.
26: Dzień dobry.
17: Za chwilę bardzo dobre wieści z łódzkiego zoo, ale wcześniej trochę pogramy. No to wspomnienie lato od Lany Derlei, Ewelina i Norbert. Witajcie ponownie.
26: Hello.

0: Fukaj, Vito Bambino w Radiu Z. To jest piosenka. Zabiorę cię tam. 21 minut po 11.
1: A może do Łodzi? Na takie wieści czekano ponad dwie dekady, bo właśnie w łódzkim orientarium na świat przyszły dwa lwiątka azjatyckie. No a ogród ma bardzo długą historię hodowli tych zwierząt, dlatego te narodziny to jest wielkie wydarzenie. Próbowano od 20 lat w ogóle. To jest gatunek pod ścisłą ochroną i nawet w Indiach, skąd pochodzą lwiątka, jest tylko 500 sztuk.
0: Przeglądam zdjęcia, wyglądają pięknie, po prostu jak z bajki.
1: Tak, nawet wiem, której.
2: I to wszystko będzie moje?
3: Wszyściutko.
2: Wszystko, co opromienia słońce.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
21: Blik.
22: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ulubiona piosenka Eweliny w Radiu Z i mam nadzieję, że was słuchacze także. Last Frequency z Marie Froyce i 22 minuty do godziny 12. W poniedziałek odbył się urodzinowy finał Rządzy Pieniądza. W nim Magda z Czarnkowa wygrała 100 tysięcy złotych. Zapytaliśmy, co zrobi od razu po wygranej.
1: Nie skończył się na szczęście sezon, więc moja działka rekreacyjna gdzieś tam nam pewnie posłuży za takie miejsce spotkania i zrobimy jakiegoś wielkiego grilla.
2: Może okazja do świętowania u was też pojawi się dzisiaj, pod warunkiem, że zagracie o naszą nagrodę główną. Dzisiaj 500 000 złotych do wzięcia, ale oczywiście są też inne, bardzo przytulaśne kwoty w naszych walizkach, na przykład 50 tysięcy. Radio Z wysyłacie pod 7353. To kosztuje 3,69 z VAT, ale od teraz wpada do gry znacznie częściej.
0: Tylko do godziny 12. Każdego SMS-a mnożymy 15 tysięcy razy. To sporo, prawda, Ewelina?
2: Ja bym nie wysłała tylu wiadomości przez dobę. Także korzystajcie. Radio Z 7353 do 12. Wpada do gry 15 tysięcy razy. Radio Z i
3: już. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 9 minut do godziny 12. A my przypominamy z Eweliną, że czeka na was 500 000 złotych jeszcze dzisiaj po południu w Rządzę Pieniądze Radia Z.
1: Nie czekajcie, bo tylko do 12 możecie pomnożyć swoje szanse na wygraną 15 tysięcy razy. Tyle losów za jednego SMS-a o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje tylko 3,69 W.
0: To ja wyciągam gitarę, Ewelina mikrofon i co, Brian Adams?
1: No dobra, to ja niewidzialne klawisze, czemu nie?

0: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
1: No, musiałem wam to powiedzieć.
0: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
10: Rządzę pieniądza.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba!
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: Po reklamie.
18: Na zegarach prawie południe, a to oznacza, że pora na wiadomości. Iwona Kutyna ponownie w Radiu Z.
19: Razem z razem, czy osobno? Plany lewicy na wybory. Akt oskarżenia wobec rodziców zastępczych znęcali się nad dziećmi. Pomysły naszych sąsiadów na wysokie ceny paliw. Tanie pociągi na Słowacji.
20: Minęła właśnie 12.
19: Lewica daje sobie czas do końca roku na decyzję w sprawie wyborów parlamentarnych. Na stole różne opcje, w tym wspólny start z partią Razem. I to, jak słychać, opcja optymalna, szczególnie po rozstrzygnięciu pierwszej tury w Krakowie, bo tam partyjna kandydatka Daria Gosek-Popiołek nie przekroczyła 5%. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
20: Politycy, co oczywiste, mieli apetyt na znacznie więcej, stąd po krakowskiej lekcji mają teraz o czym myśleć. Szczególnie, że kampania parlamentarna zbliża się i to wielkimi krokami. Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela mówi wprost, start z Razem to nie jedyna, ale optymalna droga.
21: Gdyby połączyć siły na Lewicy, to jest poparcie grubo ponad 10 punktów procentowych i walka o 50-60 szabel.
20: Jak tłumaczy, Lewica jest otwarta na rozmowy, ale jeszcze nie ma przedwyborczej temperatury, stąd czas na decyzję do końca.
19: Na ten moment do porozumienia Razem z nową Lewicą jest bardzo daleko. Jest akt oskarżenia przeciwko rodzicom zastępczym i ich znajomemu ze Zgierza w sprawie znęcania się nad 8-letnim chłopcem i jego siostrą. Prokuratura wszczęła śledztwo w lutym. Zastępcze rodzice wraz z dziećmi spędzali ferie w Myślenicach. Policję zaalarmowała osoba, która sfilmowała komórką 8-latka. Chłopiec był na mrozie, ubrany tylko w piżamę. Okazało się, że w rodzinie zastępczej dochodziło do znęcania się psychicznego i fizycznego. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Litwa chce stałej obecności amerykańskich wojsk i jest gotowa za to płacić. Premier Mindaugas Sinkevičius w wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział, że rozmawiał na ten temat z amerykańskim wysłannikiem do spraw Białorusi Johnem Colem. Własną pełnowymiarową brygadę planują rozmieścić na Litwie do końca przyszłego roku Niemcy. Na miejscu ma stacjonować prawie 5 tysięcy żołnierzy. Nie oszczędzajcie na zabezpieczeniach, apeluje w Radiu Z minister koordynator służb specjalnych. Po serii ataków Tomasz Siemoniak apeluje do firmy, by lepiej chroniły swoje dane. Hakerzy zaatakowali jeden z największych dostawców systemów księgowych, fakturownię. Wcześniej cyberataki dotyczyły firm gromadzących wrażliwe dane medyczne. Okoliczności incydentu wyjaśniają służby. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Czyje dane mogły zostać wykradzione?
22: Właściwie wszystkich użytkowników fakturowni i ich kontrahentów. Według firmy wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Hakerzy nie zyskali jednak dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazanych do KSeF. W związku z incydentem fakturownia zaleca swoim użytkownikom zmianę haseł zarówno do konta w serwisie, jak i do powiązanego z nim adresu e-maila. Jan Kielak, Radio Z.
19: Do cyberataku na fakturownię przyznała się ta sama grupa, która przypisuje sobie włamanie do serwisu My Doctor. Niemcy, Czechy i Słowacja od jutra obniżają ceny paliwa, wprowadzają niższą marżę i paliwowe podatki. Najbardziej oryginalny sposób wymyśliła Słowacja. Chce nakłonić kierowców, żeby przesiedli się do pociągów. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński. O co konkretnie chodzi?
23: No dobrze, to po kolei, bo kolej ma odegrać tu kluczową rolę. Od jutra przez co najmniej 30 dni ceny biletów na pociąg będą niższe o połowę. Obniżka obejmie przejazdy drugą klasą. Zniżka nie będzie obowiązywać w przypadku przejazdów międzynarodowych, czyli z Polski promocja na pociąg nie obowiązuje. A w Polsce kolej w październiku wprowadza bilety za 10 zł, jak to mówi, za dychę. Ale uwaga, jest haczyk. Dla seniorów w Dniu Seniora i nauczycieli i uczniów w Dzień Edukacji Narodowej. I tylko wtedy.
19: Tyle. Dzień nauczyciela przypada 14 października, a Dzień Seniora 20. Koleje mazowieckie wprowadziły komunikację zastępczą na trasie Warszawa-Wileńska-Wołomin. Ma to związek z uszkodzeniem urządzenia sterowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Autobusy kursują co 20 minut. Wprowadzono też wzajemne honorowanie biletów kolejowych w autobusach ZTM. W Radiu Z wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Najnowsza lalka już jest rekordowa. Dzisiaj wchodzi do kin w całej Polsce i od razu będzie wyświetlana w ponad 650 salach. Superprodukcja w reżyserii Macieja Kawalskiego kosztowała prawie 70 milionów złotych, stając się jednym z najdroższych polskich filmów w historii. Poruszająca i ponadczasowa opowieść o najważniejszych wartościach, mówi Radiu Z Marcin Dorociński, grający Stanisława Wokulskiego.
25: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze. Pomaganiu innym i robieniu tego nie w sposób popisowy, tylko po prostu z potrzeby serca.
24: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. W roli Rzeckiego zobaczymy Marka Kondrata, który specjalnie dla lalki wrócił przed kamerę po 15 latach przerwy. Jest zwiastun czwartego sezonu Tulsa King. Sylvester Stallone gra nowojorskiego mafioza, którego po 25 latach więzienia zesłano do Oklahomy. Swoje przestępcze imperium teraz próbuje zalegalizować, ale politycy i nowi wrogowie chcą go zniszczyć. Polska premiera sezonu pod koniec października. U2 znów spróbuje wypełnić stadiony. Będzie trasa koncertowa. To, co było plotką, potwierdza magazyn Rolling Stone. Ogłoszenie części terminów i miast prawdopodobnie za mniej więcej 2 tygodnie. U2 świętuje pół wieku na scenie. Kilka dni temu grupa zagrała w szkole w Dublinie, miejscu swojego pierwszego koncertu sprzed 50 lat.
1: Słonecznie, ciepło. W nocy nawet cieplej niż wczoraj, bo na zachodzie do 13 stopni.
18: Bez deszczu. Piękna polska jesień, tak zwana złota, i podobno będzie nam taka pogoda towarzyszyć jeszcze kilka tygodni.
1: Patrzę,
18: dobre informacje.
1: Dobra. Widzę, opady są, ale dopiero w niedzielę.
18: Może to się zmieni do niedzieli.

0: Shaggy. Angel.
1: Oh yeah. Lubię ten głos. W naszej redakcji świetnie udaje go Robert Karpowicz, ale tego się nie da podrobić. Pozdrawiamy
0: Roberta. Zapytamy go może dzisiaj.
1: Właśnie. Słuchajcie, jest głośno o Polakach, ale nie ma się z czego cieszyć. Ukradli setki krów z Niemczech. Wyobraźcie sobie, że w Brandenburgii kradziono jest pastwisk. No i teraz panowie za to odpowiedzą. Co ciekawe, dostali zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Nietypowa działalność.
0: Czyli to już nie samochody, tak?
1: No nie, to się zmienia.
0: Nie wiem, jak się do tego ustosunkujesz, ale mój tata, pan Robert, zawsze mówił, że nie trzeba mieć krowy, żeby napić się mleka. Może im to trzeba było powiedzieć.
1: No właśnie, no. Bardzo mądry człowiek. Pozdrawiamy.
0: Chociaż do tej pory nie wiem, co to znaczy.

0: Kelly Clarkson w Radio Z. Ja mam takie marzenie, chciałbym mieć...
1: Nie, ja to bym jakiegoś chciała, takiego kamperka, wie, coś w tym stylu, żeby można było sobie jeździć.
0: No, też bym chciał mieć kampera, nie ukrywam.
2: Ja już myślałam, że chciałbyś być
3: marynarzem.
2: Nasza słuchaczka może sobie pozwolić na kampera, bo wygrała w naszej zabawie rządza pieniądza. Dzisiaj też możecie wygrać. 500 000 złotych czeka w walizkach, a wy nie czekajcie. Radio Z ślecie pod 7353, to kosztuje 3,69 W i chcemy zwiększyć wasze szanse na wygraną.
0: My jesteśmy z Eweliną godni zaufania, więc warto nam zaufać. Słuchajcie, tylko do godziny 13 mamy dodatkowe 21 tysięcy szans.
2: A? To jest bardzo dużo. 21 tysięcy losów. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
7: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
7: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
6: I w ekstra cenie, to rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Regulamin na circlek.pl.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
11: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
21: Dużo dobrego!
22: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
23: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

0: Feel My Love, poczuj moją miłość, to Take That i to czuję. Michael Patrick Kelly. Wiesz, byłam na urlopie za granicą,
1: słyszę,
0: teraz tak podkręciłam swój akcent. 20 minut do 13, tu Radio Z, tu szybko zleci.
1: W Polsce wyhodowano dynię, która waży prawie tonę.
0: Ile? Ja myślę, że jak się to dobrze wydryluje, to z tego można zrobić na przykład taki domek do rodosu.
1: Nazywa się Renia.
0: Ja bym się tam zmieściła?
1: Renia z Krapkowic pobiła rekord Polski.
0: Oh, wow.
1: Wiesz, przy okazji też ugotowano rekordowy gulasz z dynią, ponad 250 kg. No.
0: Jadłabym. Ale czy można się tam wprowadzić? To jest moje pytanie.
1: Można.
0: Dajcie znać, kochani.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
10: A wiesz dlaczego?
9: No właśnie nie.
10: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
9: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
10: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
9: Swanson?
10: Mądra suplementacja już od 57 lat.
9: To brzmi jak przemyślany wybór.
11: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
14: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
21: Kogo?
20: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
21: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
20: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
21: Tak, jest posterunkowy, Cezary.
20: No, więcej na szkłomazgon.pl.
21: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
20: I Cezary Pazura.
2: Po reklamie.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Dzisiaj w Radiu Z w naszym finale do wygrania nawet 500 000 złotych. A tylko do 13 możecie, słuchajcie, pomnożyć swoje szanse na zwycięstwo 21 000 razy jednym SMS-em.
1: Radio Z pod 7353.

0: Wideo, środa, czwartek, w środę idealnie pasuje. 4 minuty do 13, za chwilę wiadomości.
1: A w nich o cenach paliw, które wpływają na cenę biletów lotniczych. Wiadomości za moment.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
2: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
11: Rządzę pieniądza.
2: Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: Za chwilę 13:00, słuchacie Radia Z, w studiu Iwona Kutyna, a to oznacza, że czas na wiadomości.
8: Odpowiedzą za znęcanie się nad 8-letnim chłopcem rodzice zastępczy. Ofiary śmiertelne kijów bez prądu i wody, kolejne ataki Rosji. Pilot samolotu chciał rozbić maszynę, groźny incydent na pokładzie. 13:00. Rodzice zastępczy ze Zgierza w Łódzkiem odpowiedzą za znęcanie się nad 8-letnim chłopcem, który był pod ich opieką, razem z nimi ich znajomy. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia, a więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Ta sprawa zaczęła się w lutym tego roku. Policję zaalarmowała osoba, która zauważyła i nagrała smartfonem dziecko ubrane jedynie w piżamę i skarpety stojące na zewnątrz przy kilkunastostopniowym mrozie. Gdy mundurowi pojawili się w zgierskim mieszkaniu rodziny zastępczej, ci skłamali, że ich przybrany syn jest pod opieką innego członka rodziny. Mówił mi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
10: Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach.
9: W czasie śledztwa okazało się, że ofiarą przemocy była też siostra chłopca. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Dziewczynka była celowo kąpana w lodowatej wodzie, była też golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi do 10 lat więzienia. Kilkaset tysięcy mieszkańców Kijowa i okolicznych miejscowości bez prądu i wody. W zmasowanym rosyjskim ataku uszkodzone zostały linie przesyłowe. Zginęło 5 osób. Sytuację na Ukrainie śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, jak długo potrwa naprawa sieci energetycznej?
11: Nie, bo prace utrudniają kolejne rosyjskie naloty. Od rana miasto było już dwukrotnie atakowane. Niedawno znowu w stolicy włączyły się syreny alarmowe. Celem rosyjskiego ataku była przede wszystkim infrastruktura energetyczna. Według ukraińskich władz Rosjanie w ostatnich dniach jeszcze bardziej wzmogli akcję ostrzałów elektrowni czy elektrociepłowni przed zbliżającą się zimą. Kijów ma już przygotowane plany ewakuacji mieszkańców w sytuacji, gdy temperatury spadną, a w mieście nie będzie działać ogrzewanie.
8: Jak obliczył ukraiński resort gospodarki, każda godzina alarmu i przestoje w przedsiębiorstwach kosztują kraj 45 milionów dolarów. Pomaga śledzić zagrożenie i ostrzega o niebezpieczeństwie w czasie rzeczywistym, między innymi przed dronami. Mieszkaniec Lublina stworzył aplikację Strażnik. Wszystko dlatego, że sam nie usłyszał syren alarmowych, choć mieszka w centrum miasta. Jak mówi nam Piotr Kukier, chciał poczuć się bezpiecznie.
12: Czuję sobie spokój i lubi wiedzieć, co będzie, powiedzmy, tam w dłuższej perspektywie, tak żeby móc sobie odpowiednio pewne rzeczy zaplanować. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
8: Aplikacja jest darmowa i cały czas udoskonalana. Nie zastępuje oficjalnych syren i alertów. Chwilę grozy na pokładzie samolotu Fly Dubai. Według mediów jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę. Powstrzymać go mieli pasażerowie. Na pokładzie była druga ekipa pilotów w cywilu i gdyby nie oni, incydent mógłby skończyć się tragicznie. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu, ale został przekierowany i wylądował w Arabii Saudyjskiej. Według informacji, jakie podaje lotnisko, ranni zostali dwaj piloci. Trafili do szpitala. Drogie paliwo lotnicze najpóźniej w przyszłym roku przełoży się na skok cen biletów, zapowiadają szefowie tanich linii Ryanair. Jednocześnie ogłaszają wiele nowych połączeń z Polski już tej jesieni i zimy. O skali ofensywy reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Podczas gdy lot mocno stawia na nowe, dalekie połączenia do Ameryki Północnej i Azji, Ryanair koncentruje się na Europie Południowej i Wyspach Brytyjskich. Aż 18 nowych tras zyska Mazowsze. Z Okęcia będzie można polecieć m.in. do Bari, Bolonii, Katanii czy Turyny we Włoszech, a spod warszawskiego Modlina do Bellingham, Bristolu, Edynburga, Manchesteru, Kopenhagi czy Zagrzebia. Latem przyszłego roku oferta ma być jeszcze bogatsza, choć przez coraz droższe paliwo lotnicze o naprawdę tanich biletach musimy na jakiś czas zapomnieć.
8: W tym roku Ryanair planuje przewieźć do i z Polski 24 miliony pasażerów. LOT szacuje, że na pokładach swoich maszyn obsłuży 13 milionów gości.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Bardzo ciepło dzisiaj, nawet 24 stopnie na zachodzie. Najcieplej w tym momencie w Opolu, 23 i 18 stopni w Suwałkach. Dzisiaj słonecznie, bez deszczu, piękna, polska, złota jesień.
7: Aż do soboty bez zmian w niedzielę, mogą zaś lekkie zmiany na niebie, spadnie deszcz.

0: Taylor Swift, za nami Blank Space i prawie kwadrans po godzinie 13. A ty co, taki zadowolony?
1: Bo ja mam syna 6-letniego, no. Bawimy się wieczorem samochodzikami, takimi resorakami. I mamy bardzo dobrą wiadomość dla was, bo w styczniu przyszłego roku do tych samochodzików dołączy nasz maluszek polski Fiat 126P.
0: Czyli będzie masowa produkcja,
1: tak,
0: no
1: jest.
0: I przecież ta seria resoraków jest legendą, chociaż one wszystkie wyglądały mi na

0: Sunrise Avenue w Radiu Z. Dzisiaj w Rządzie Pieniądza czeka na was nawet 500 000 złotych, a taka wygrana to ogromne emocje.
1: Wie pan, co to jest szczęście, niedowierzanie. Ja nie wiem, ciężko określić te emocje, które teraz w człowieku są i pewnie jeszcze nie przejmą długo.
2: Myślę, że 500 000 złotych, a tyle dzisiaj do wygrania w naszej zabawie podnosi ciśnienie na bardzo długo. Myślę, że można śmiało odmawiać sobie kawki. Radio Z 7353 za 369 zł i jesteście w grze. Ale od teraz chcemy zwiększyć wasze szanse na wygraną i mamy coś ekstra.
0: Tylko do godziny 14. Każdego SMS-a mnożymy 18 tysięcy razy.
2: Hiu. Radio Z 7353. Radio Z i
3: już. Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
4: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
3: Musiałem wam to powiedzieć.
4: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
3: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
5: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Po reklamie.

0: Karol G, Bruno Mars w Radiu Z. 20 minut do 14. Ciebie, Ewela, ominęło, bo nie było cię wczoraj, słuchaj, w studiu był Maciek Musiał. Jak
1: wiem,
0: żywy.
1: Słyszałam. Bardzo żałuję. To jest jeden z moich największych życiowych błędów. Ale nadrobimy jutro, bo jutro o 11.20 absolutna nowość w Radiu Z. To będzie program Musiałem wam to opowiedzieć, a prowadzić go będzie Maciek Musiał.
0: Dlatego od poniedziałku do piątku Maciek zaprasza was do świata waszych własnych wyjątkowych opowieści. Czekamy na wasze dobre historie, te wzruszające, zabawne, te zaskakujące z waszego życia. Zgłaszać się możecie chociażby teraz pod 321-321-321.
1: Musicie się zgłosić.
0: Koniecznie. Czekamy też na wasze zgłoszenia pod adresem mailowym musiałem@radioz.pl, ale oczywiście bez polskich znaków.
1: Zapraszamy. No i do usłyszenia.

0: Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ostatnie 9 szczęśliwych minut, żeby wykorzystać 18 tysięcy szans na pół miliona złotych.
1: Radio Z, ślecie pod 7353. Pół miliona czeka.
0: Radio Z 7353.

0: jest muzyka numer jeden w Radio Z, Kaigo i Tina Turner.
1: Wiesz, co to jest rdestowiec japoński?
0: Nie wiem.
1: Roślina, o której opowiemy w wiadomościach, warto posłuchać.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
16: A nosek?
15: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
16: Całą noc?
15: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
16: Dobranoc, nosku.
15: Dobranoc, skarbie.
17: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
18: Nowy rok akademicki na wypasie?
19: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
19: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
8: A flat white?
1: Też.
8: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Po reklamie.
0: Dochodzi 14, słuchacie Radia Z. W studiu Iwona Kutyna, to oznacza, że czas na wiadomości.
1: Sąd decyduje w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
20: To były pracownik podłożył w Elblągu pojemniki z łatwopalną substancją. Rdestowiec japoński opanował Lublin, nie zagraża jednak ludziom. 14. Marcin Romanowski chce stanąć przed polską prokuraturą, ale pod warunkiem, że pozostanie na wolności. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie w sprawie przyznania politykowi PiSu listu żelaznego. Na miejscu jest reporter Radia Z Jan Kielak. Prokuratura sprzeciwia się wydaniu listu. Dlaczego?
21: Śledczy nie są przekonani, że Marcin Romanowski faktycznie ukrywa się w Naddniestrzu. Przed wydaniem listu żelaznego sąd musi potwierdzić, że tak jest, a my mamy wątpliwości, mówi prokurator Piotr Woźniak.
22: Tymi wątpliwościami podzielimy się z sądem na posiedzeniu.
21: Aktualnego miejsca pobytu klienta nie zdradza też obrońca polityka PiSu, Bartosz Lewandowski.
23: Nic nie powiem na ten temat.
21: Adwokat nie ujawnia też, czy ma obecnie kontakt z Marcinem Romanowskim. Z Sądu Okręgowego w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
20: Śledczy chcą postawić Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Minister obrony apeluje do Stanów Zjednoczonych o dostawy broni w terminie. Podczas podpisywania umów offsetowych w ramach programu Apache Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska buduje najsilniejszą armię Europy. Jednak żeby tego dokonać, potrzebuje, by amerykańscy kontrahenci wywiązali się na czas ze swojej umowy.
24: O co chciałbym poprosić naszych amerykańskich partnerów? O terminowość dostaw. Mamy przeciwnika, adwersarza za wschodnią granicą bardzo niebezpiecznego. A on przeszedł w tryb produkcji wojenny. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, we wszystkie dni w roku.
20: W połowie września Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników w związku z wojną w Iranie. Dostawy broni mogą się opóźnić, w niektórych przypadkach nawet o 5 lat. Policyjni pirotechnicy sprawdzą podejrzany pakunek, który znaleziono przy jednej z cystern z olejem napędowym na bocznicy kolejowej w Białymstoku. Ewakuowano pracowników pobliskiej stacji benzynowej. Cysterna zostanie odczepiona od składu i dopiero wówczas do działań przystąpią pirotechnicy. Na pakunek natrafili funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym jednej z firm w Elblągu. Zatrzymany to były pracownik tej firmy. Został zwolniony kilkanaście miesięcy temu. Wstępnie przyznał się do podłożenia substancji. Ma usłyszeć zarzut spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Lublin walczy już nie tylko z barszczem Sosnowskiego w mieście. Coraz większym problemem jest rdestowiec japoński. To inwazyjna roślina, szybko rośnie, wypiera rodzime gatunki, a nawet niszczy budynki. Może osiągać 3 metry wysokości, mówi Radiu Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
25: Ta roślina ma takie twarde, bambusowate łodygi. Świetnie sobie radzi w różnych trudnych warunkach. Bez problemu przerasta nawet utwardzone nawierzchnie jak beton czy mury. Bardzo szybko się rozrasta, tworzy zwarte darnie.
20: Prace związane z usuwaniem rośliny już ruszyły. W przeciwieństwie do barszczu sosnowskiego roślina nie jest niebezpieczna dla człowieka. W tym wypadku to młodsi dają przykład starszym. Mowa o naszych piłkarskich reprezentacjach, tej do lat 21 i tej seniorskiej. Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z z nami. Dlaczego młodzieżówka jest wzorem?
26: Bo wygrywa mecz za meczem. Zespół prowadzony przez trenera Jerzego Brzęczka walczy o awans do Mistrzostw Europy i jest już bardzo blisko. Nasz zespół młodych piłkarzy ma imponujący bilans. W 8 meczach odniósł 8 zwycięstw, pokonał m.in. Szwedów i zajmuje pierwsze miejsce. Bilans bramkowy też jest imponujący. 23 gole strzelone i tylko 2 stracone. Trener Brzęczek ma jednak problem. Na rzecz seniorskiej kadry stracił aż 7 zawodników. Dzisiaj dowiemy się, czy młodzieżówka da sobie bez nich radę.
20: Nasza kadra do lat 21 zagra dzisiaj ze Szwecją. Początek meczu o 18. Ola Wojciechowska będzie z wami od 15. Spokojnego popołudnia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
20: Najcieplej dzisiaj w Opolu i Wieluniu 24 stopnie, najniższa temperatura na Suwalszczyźnie, ale 18 to też jest bardzo nieźle.
28: No, ale 18.
20: Ale 18, o, klasyka. Kasia i Robert, witajcie.
29: Dzień dobry, witajcie.
20: Dobry.
29: Jest coś,
20: dzień
29: na co dobry. Nie zwróciliśmy uwagi w prognozie, a na co zwrócił uwagę Robert dzisiaj podróżując, że dmucha.
28: Oj, dmucha i to bardzo rzeczywiście. Momentami podmuchy mogą zdmuchnąć.
30: Wiesz co, Robert, także proszę uważać. Może ty musisz zwolnić na tym motocyklu i wtedy tak dmuchać nie będzie.
28: Ej.
27: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
30: Ale ja myślałam, że to będzie ten tydzień, kiedy na antenie cała Polska, wszyscy słuchacze Radia Z nie dowiedzą się, jak było na motocyklu, ale jednak, nawet za dzisiaj, środę.
28: No to było uroczo. Oraz, panie komendancie, ja zawsze jeżdżę zgodnie z przepisami. Zawsze.

0: Hey,
1: I won't show you how the world is big and beautiful.
2: No hej, hej.
0: Hej, hej, ale hej, synku, to już brzmi inaczej, prawda? Jakoś tak mniej światło.
2: Synek. Już od razu, nie? Tak. Czujesz, że coś wisi w powietrzu.
0: To prawda. 11 minut po godzinie 14. Jest pięknie, jest cudownie, jest ciepło. Jest tak słonecznie, że myślę, że dzisiaj trzeba wymyślić jakieś święto. To jest taka propozycja dla rządzących.
2: Nie wymyślaj koła na nowo. Święto jest i to jest Dzień Chłopaka.
0: I co, i teraz wy tak możecie sobie wstać i wyjść na przykład z pracy do domu sobie pójść?
2: Ja bym nie ryzykował, ale zawsze można. To jest jakieś święto, to jest święto.
0: To umówmy się, że dziewczyny mogą też wcześniej wyjść, bo na przykład zapomniały kupić prezent i to jest też okazja i pretekst do tego, żeby się urwać z roboty.
2: Tak, to jest powód, a jakbyś nie wiedziała, co kupić, to ja ci za chwilę poza anteną powiem.
0: O, dobra, dobra, to ja będę zapisywać, ale
2: to jest proste.
0: Do nas też dołączy zaraz taki pewien chłopiec, tak go dzisiaj odmłodzimy i jak on się pojawia, to zawsze ma dla was prezenty, więc bądźcie z nami. Piotr Kędzierski już za chwilę.
3: Radio Z i już.
2: To nie są skarpety, ale to później. 12 minut po 14. Brainstorm. Dawno tego nie graliśmy, to fajny kawałek jest.
0: A kilogram pomarańczy jest okej?
2: No, później ci powiem.

0: pytanie.
1: To z Sarsa w Radiu Z, 18 minut po 14. Na pewno wszyscy pamiętamy ten hit, o którym opowie Piotrek Kędzierski.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historię Kędzierskiego w Radiu Z.
3: Dzień dobry, to ja wasz kolega Piotrek. Dziś będzie o miłości. Bo podobno wszystkie piosenki są o miłości, a więc również o bolesnych rozstaniach. Po jednym z takich rozstań, kiedy Adele wyszła do studia, by nagrać, jak się okazało, jeden ze swoich kultowych przebojów, Rolling in the Deep, była tak wściekła, że wystarczyło włączyć jej mikrofon, podłożyć muzykę, a reszta już sama stała się potem przebojem. To ciekawe. Główny wokal pochodzi właśnie z tego pierwszego emocjonującego nagrania demo. Producent i inżynier dźwięku potwierdzili, że surowy, potężny śpiew Adele z pierwszego podejścia był tak pełen emocji, że nie dało się go już powtórzyć w późniejszych sesjach studyjnych. I teraz, proszę Państwa, teraz muzyczne pytanie dla wielbicieli piłki nożnej. Adele to kibic. Kibicuje pewnemu londyńskiemu klubowi. Któremu? A. Chelsea, B. Tottenham, czy C. Arsenal?
2: Dzwońcie 321 321 321.

0: Co tu się dzieje? Po prostu antena Radia Z i całe nasze studio płonie. To była Adele, Rolling in the Deep. A z nami jest Marcin z Radomska. Cześć Marcinie.
1: Cześć, witam.
0: Marcin, z ciebie jest taki flirć, aż ja przysłuchiwałam się, jak rozmawiasz z naszą realizatorką Zuzią i wszystko wiem. Wiem, że zaprosiłeś ją na makaron, tak?
1: Tak, oczywiście. Ciebie też mogę zaprosić.
0: To wiesz co, ja nie wiem, ale myślę, że trzy osoby to już trochę za dużo do tego romansu.
2: No. Słuchaj, to zróbmy inaczej. Mnie zaproś, bo ja zjem na pewno wszystko do końca. A dziewczyny to wiesz, gwarancji nie ma.
1: A ja z tobą się kiedyś widziałem, bo nawet z tobą zdjęcie. Byłem na motocyklu.
2: A jedliśmy razem coś?
1: Nie.
2: No to bracie, no to musimy to nadrobić.
0: Dobra.
1: No dobra, zjemy zapiekankę.
0: Makaronową historię mamy już za sobą, to teraz przechodzimy, Marcin, do konkretów. Kęcior zapytał, komu kibicuje Adele, jakiemu londyńskiemu klubowi? Jaka jest odpowiedź?
1: Tottenham, Londyn.
2: Piotrek, jak tam?
3: Niezła z ciebie historia.
2: Znaczy się, że dobrze. Czyli tak, to rzeczywiście tak jest. To jest Tottenham, czyli koguty, a skoro tak, to mamy dla ciebie Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z.
1: Dobra, fajnie, świetnie. Cieszę się, będę słuchał.
0: Bardzo się cieszymy i smacznego, bo wiem, że makaron stygnie, więc leć tam do obiadu. Dobrego dnia.
1: Już kończę. No, dziękuję.
2: Marcin, zdzwaniamy się później. Dzięki, hej.
4: Okay. Jeden hit, jedna hit-storia. Hit-storie Kędzierskiego w Radiu Z.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Nowy rok akademicki na wypasie?
22: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
21: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu Z, a muszę się do tego przyznać, że ja akurat chłopaków to obserwuję od samego początku ich kariery i nic się nie zmienili.
1: Nic?
0: Naprawdę, ale nic kompletnie, do rany przyłóż, takie chłopaki z suchary tam opowiadają, no, wszystko spoko, no może trochę lepsze kurtki teraz mają.
2: A no bo
0: takie, wiesz, widać, że to jest takie lepsze szycie, materiał
2: wiem,
0: też
2: porządny
0: taki fajniejszy.
2: Materiał, tak, no ale porządne, jak robią taką karierę, to ich stać bardzo dobrze i jak wy też chcecie, jak nasi chłopcy, poszaleć w sklepach, to bardzo proszę, będzie okazja, bo dzisiaj do wygrania w finale miesiąca nawet 500 000 zł. Za taką kasę to można poszaleć, można całą galerię sobie wykupić, bez limitu, ja zupełnie.
0: Mam taką upatrzoną, taką puchową, ale to drogie to jest, ale dobra, 500 000 zł rzeczywiście wystarczy, więc jeśli chcecie spełniać swoje takie, wydawałoby się przyziemne marzenia, to dzisiaj można, 500 000 zł czeka, ale jeszcze dorzucimy szansę, wyjątkowa premia. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 do 15 dostaje od nas 17 000 szans więcej.

0: Nauczyłem się tego, że teraz się mówi nie, że tam masz jakiegoś amanta, tylko on jest moim crushem. To jest Jennifer Page i crush w Radiu Z. Wiedziałaś o tym?
1: Nie, właśnie musiałam to przyswoić, trochę mi to zajęło.
0: Ja z młodymi przebywam, wiesz, to tak mam.
1: Wiesz co, ja jestem 16 lat w związku, więc już zapominam w ogóle, co to jest amant i crush. Za moment wiadomości również te ekonomiczne, będziemy mieć doskonałe wieści dla wszystkich, którzy planują wyjazdy.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
2: Musiałem wam to powiedzieć.
3: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
16: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
15: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
16: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
15: Swanson?
16: Mądra suplementacja już od 57 lat.
15: Przekonuje mnie to.
17: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
18: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Zgaduj zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
20: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
21: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
22: Rządza pieniądza.
21: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
0: Mamy środę, 30 dzień września, zbliża się godzina 15, a to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu Ola Wojciechowska, dzień dobry.
23: Dzień dobry. List żelazny dla Marcina Romanowskiego, sąd mówi tak.
2: Podejrzany pakunek na pociągu. Trwa akcja pirotechników w Białymstoku. Lalka znów rozpali emocje. Od dziś filmy można obejrzeć w kinie.
0: Piętnasta.
2: Jest zgoda sądu na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Dzięki niemu poseł PiS będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy, bo obiecał stawiać się na każde wezwanie. Według sądu lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Obóz władzy w taką lojalność Romanowskiego nie wierzy i o szczegółach teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Sprawa Marcina Romanowskiego ciągnie się od wielu miesięcy. Dla polityków obozu władzy to absolutny precedens. Uciekający przed wymiarem sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości. Dlatego w swoich opiniach nie gryzą się w język, a Paweł Ślis z Polski 2050 mówi wprost.
14: Marcin Romanowski jest po prostu tchórzem. Marcin Romanowski boi się stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.
3: Jak tłumaczy, bazując także na swoim prawniczym doświadczeniu, wcześniej czy później odpowiedzialność dosięgnie każdego.
2: Prokuratura, która zarzuca Romanowskiemu między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, zapowiada odwołanie się od decyzji sądu. Akcja służb w pobliżu dworca PKP w Białymstoku. Patrol Służby Ochrony Kolei zauważył podejrzany pakunek na cysternie kolejowej z olejem napędowym i na miejsce natychmiast skierowano policyjnych pirotechników. Stacja benzynowa w pobliżu dworca została ewakuowana, a ulice zamknięte. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zbiera informacje w tej sprawie. Marcinie, co wiadomo w tej chwili teraz?
23: Cysterna, na której znaleziono foliową paczkę, zostanie wyczepiona ze składu. Pozostałe 31 cystern zostaną odholowane i dopiero wówczas do pracy przystąpią policyjni pirotechnicy. To teren w centrum miasta, w pobliżu dworca, mówi mi podkomisarz Malwina Olszewska.
24: Miejsce zabezpieczyli policjanci. Są utrudnienia w ruchu w rejonie tej bocznicy, czyli ulica Hetmańska, Kopernika i Składowa.
23: Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja. To zależy od tego, jak szybko uda się odholować cysterny i w jaki sposób już później działać będą sami pirotechnicy. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: PKP informuje, że ruch pociągów powinien odbywać się bez większych zakłóceń. Własna sieć i telefon, który nie padnie. Tak ma działać nowy system komunikacji dla służb ratunkowych w całej Unii. To urządzenie wielkości telefonu komórkowego. Kiedy padnie normalna sieć, ma wejść w tryb 5G albo satelitarny i ma działać i wskazywać lokalizację, pozwalać na łączenia głosowe i wideo. Problemy z łącznością są głównie na pograniczu albo podczas pracy służb w innym kraju, mówi komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner. Podam przykład z ostatniego lata i pożaru lasów na pograniczu Francji i Niemiec, kiedy służby ratownicze tylko przekroczyły granicę, ich radio przestało działać. To pokazuje, że potrzebujemy transgranicznego systemu komunikacji. System dla każdego kraju będzie inny, ale co najważniejsze, odporny na obce wpływy czy ataki. Wdrażanie będzie jednak bardzo czasochłonne, potrwa 10 lat. W tym filmie aż skrzy się od gwiazd. Dziś do kin wchodzi ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na ekranie zobaczycie plejadę aktorskich znakomitości. Marek Kondrat specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
25: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię, Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego. Marek jest niezwykły, jest przedstawiciel aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
2: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a oprócz niej na ekranie zobaczycie między innymi Krystynę Jandę, Andrzeja Seweryna, Jana Anglerta, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysa Szyca i Macieja Sztura. Na film zaprasza Radio Z. Inflacja i bony turystyczne. O tym już teraz w wiadomościach ekonomicznych, które przygotowała Iwona Kutyna.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Inflacja w górę we wrześniu wyniosła 4% rok do roku. Największy wpływ miały na to ceny paliw, które poszły w górę o 36%. Droższe są także nośniki energii o niemal 5%. Fakturownie ofiarą cyberataku nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do części danych. Zagrożone mogły być m.in. dane kontu użytkowników i ich kontrahentów, numery rachunków bankowych oraz faktury wystawione przed 23 rokiem. Użytkownicy powinni zmienić hasła i włączyć dwustopniową weryfikację. Atak nie objął danych znajdujących się w KSeF. 75% osób korzysta i zamierza dalej korzystać z systemu kaucyjnego. Tak wynika z sondażu agencji badawczej PBS. 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie. 65% użytkowników deklaruje, że rzadziej wyrzuca opakowania kaucyjne do zwykłych koszy. Prawie połowa czeków turystycznych została wykorzystana w pierwszej turze programu na Lubelszczyźnie. Druga dostępna będzie od jutra, trzecia ruszy 2 listopada. Dofinansowanie wynosi 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami. Program ma wesprzeć potencjał turystyczny regionów na wschodzie Polski.
5: Jest to naprawdę wyjątkowe, nieprawdopodobne, że jutro mamy pierwszy dzień października i 25 stopni na zachodzie. W całym kraju mnóstwo słońca, bez opadów i tak ma być do końca tygodnia. No co zrobiliśmy, że sobie zasłużyliśmy na taką jesień? Ja nie wiem.
0: Nie wiem, wiem, że jutro jest pierwszy, więc dzień wypłaty. Dobrze, że sobie na to zasłużyliśmy. A, że przy okazji słoneczko świeci.
5: Będzie na lody, fajnie.
0: Don't be so shy, to jest Imany w Radiu Z, 5 minut po 15. No i co? No i środowe popołudnie. Dobrze, że wreszcie się pojawiło. Kasia Wilk.
5: Robert Karpowicz. Dzień dobry wszystkim, którzy właśnie teraz do nas dołączyli.

0: jest coś w tym gościu, że jak się pojawia na antenie, to od razu uśmiech też się pojawia. Taki bananik naturalny. Bad Dreams i Teddy Swims w Radio Z, 12 minut po 15. Mam taką historię mrożącą krew w żyłach i nie wiem, czy to opowiedzieć, czy nie.
1: Wiem, bo o tym mieszkaniu nawiedzonym będzie teraz, tak? To?
0: Akurat jest to skarbówce. Mówię o mrożącej krew w żyłach. Nie, ale duchy też się tam pojawiają. Jest taki facet z Krakowa, który doniósł do skarbówki, że mieszkanie, które wynajmuje, jest nawiedzone. I że właściciel o niczym mu nie powiedział.
1: Ale umówmy się, no nie takie rzeczy ludzie robią, żeby podatków nie płacić. Co więcej, ja znam takich, którzy dla ulgi podatkowej wzięli ślub i to jest dopiero straszne. No,
0: tak, czyli ciągniemy horrory, nie? Co dalej? Ale dobrze, że zgłosił, tak sobie myślę, bo skarbówka mu teraz pomoże. Ona mu pomoże ustalić wyższą stawkę za dodatkowych lokatorów. Co to niezgłoszone było, nie?
1: I za śmieci opłata.
0: Tak. I za wodę. Dobrze.

0: obcym języku naprawdę wszystko brzmi lepiej. Na przykład crème brûlée też pięknie brzmi, prawda?
1: Tak, 20... Bon, bardzo ładnie brzmi.
0: Rewelacja. 20 minut po godzinie 15. A czy wiecie, co nam powiedziała nasza słuchaczka Magda, kiedy odebrała kasę z rządzy pieniądze Radia Z?
2: O Boże, ale mi zrobiliście dzień.
1: A wiesz, co ja bym powiedział? Ale jak 500 000? Naprawdę 500 000? I pewnie też bym nie dowierzał. I rzeczywiście dzisiaj 500 000 złotych jest do wygrania. I nie ma co czekać, bo do godziny 16 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 20 tysięcy szans. To jest w ogóle niemożliwe, żeby wysłać 20 tysięcy SMS-ów do 16.
0: Nie, myślę,
1: nie rzucicie.
0: Nie dałbyś rady, myślę, nawet przez całą dobę, a my do godziny 16 każdy SMS, po prostu jeden SMS mnożymy 20 tysięcy razy. Fajnie, nie?
1: SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: taka ósemka. Po obiedzie siesta, morze. A swoją drogą, dobry spektakl będzie dzisiaj na niebie.
1: O, to dobrze, bo bilety będą tanie przynajmniej, nie?
0: To bez wątpienia.
1: Więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 15.30. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
11: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
4: Mamy środę, 30 dzień września, na zegarach już 15:30, czas na wiadomości i w Radiu Z. Ola Wojciechowska.
5: Walka z fake newsami wkracza na wyższy poziom. Ma być szybsza i bardziej skuteczna. Dlatego w Polsce powstanie Centrum Walki z Dezinformacją. Pierwsze takie w Europie. Ogłosił dziś szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Centrum będzie wydawać oficjalne komunikaty dementujące kłamstwa krążące w sieci. Za jazdę po pijanemu odpowie zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, zatrzymany na autostradzie A4 minionej nocy. Henryk W. jechał w stronę przejścia granicznego w Korczowej. Badanie wykazało u niego 1,5 promila. Na razie nie usłyszał zarzutów, bo chroni go immunitet. Zgodę na jego odebranie musi wydać sąd dyscyplinarny. Dziś wieczorem głowy w górę, bo czeka nas niezwykły spektakl na niebie. Księżyc znajdzie się na tle gromady Plejad około 19:30 i w takim położeniu będzie go można obserwować przez całą noc. Najlepiej mieć pod ręką lornetkę, mówi Radio Z kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
6: Jeśli ktoś po zachodzie słońca tak chwilę przed 20 będzie miał widok na północno-wschodni horyzont i będzie mógł spędzić chwilę na obserwacjach, dostrzeże, że zza tarczy księżycowej wyłaniają się młode, błękitne gwiazdy.
5: Cała gromada Plejad ma około 100 milionów lat i kształtem do złudzenia przypomina mały wóz. Ta konstelacja jest jednak w zupełnie innej części nieba i jest od Plejad sporo większa. Teraz spojrzenie na drogi. Sprawdziliśmy, gdzie są utrudnienia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Zablokowane są trzy pasy na A1 na Śląsku. W kierunku Łodzi między węzłami Gliwice-Sośnica, Gliwice-Wschód osobówka uderzyła w pojazd techniczny i tamtędy da się przejechać tylko pasem zjazdowym. Ta sama trasa, ale w Łódzkiem, też jadąc na północ, na wysokości węzła Brzeziny ciężarówka zderzyła się z osobówką i jeden pas jest zablokowany. Wracamy na Śląsk, bo tam utkniecie też na S1, na jezdni w stronę Dąbrowy Górniczej. W pobliżu Sosnowca był wypadek i trasa jest zablokowana. Korek i ruch wahadłowy na Krajowej 10, w Kujawsko-Pomorskiem, z Torunia do Bydgoszczy. W Gajtowie zderzyły się dwie osobówki. Pamiętajcie o czerwonym telefonie Radia Z. Dzwońcie i zgłaszajcie utrudnienia, a my przekażemy je innym kierowcom.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100.

0: Błagam.
1: Znaczy nie.
2: Zakładam, że ty byłaś jednak za czapkami.
1: Skąd wiedziałeś? Ale jestem bardzo ciekawa. Wziął czapkę dla maluchów. Pytanie, czy założył? No tego już nie jestem pewna.
2: Ja myślę, że zrobił to jak prawdziwy facet, schował do kieszeni, wiesz.
1: Tak, to jest takie męskie.
2: Tak, wzięły dzieci, pewno, że tak. Nie zakładaj, bo wstyd będzie.
1: Tak. Nawet Whitney Houston tutaj robi, uhu. No zaraz zrobi, serio. Jeszcze chwila.
2: Za 27.16 i teraz.

0: Aśka Perry w Radiu Z o tym, że w dżungli to słychać takie ro-o-o-o-or, a teraz będzie o ptakach, które robią zupełnie inaczej, bo biolodzy z USA mają nowych kandydatów do tytułu najgłośniejszego ptaka na świecie. Mhm. I są to dzwonnik nagogardły.
1: Ładnie się nazywa.
0: Bardzo. I drugi ptak też się ładnie nazywa. Kariama czerwononoga. No. Uważajcie, 120 decybeli. One są głośniejsze od pracującej piły łańcuchowej, tak, albo młota pneumatycznego.
1: 120 decybeli to rzeczywiście już słychać i czuć. A jakby sąsiad planował jakieś takie dłuższe borowanie, to ja bym wziął te, jak to, nagogardłowe.
0: Coś takiego, tak.
1: Nagogardłowe kanarki bym wziął. Niech sobie śpiewają, a co?
0: Ale ja znam jeszcze głośniejsze dźwięki. Wieczorem, na pewno to znacie, już niby wszyscy śpią, ty próbujesz otworzyć paczkę chipsów, jeden szelest, a wszyscy w domu usłyszą. Zawsze. Radio Z
2: i już. Reklama. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Po reklamie.
1: Za 14 minut będzie godzina 16, a to znaczy, że jeszcze przez 14 minut możecie zyskać 20 tysięcy szans na 500 000 złotych, na szansę na grę o 500 000 złotych.
0: Niech te 14 minut przyniesie wam szczęście. Wy wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353. My, jak zawsze, trzymamy kciuki.

0: Karpiu, miesiąc bez telefonu. Dałbyś radę?
1: Myślę, że tak.
0: Ja myślę, że nie, ale niektórzy naprawdę będą musieli tyle przeżyć. A kto to taki i dlaczego bez telefonu będzie musiał się obejść, o tym powiemy w wiadomościach Radia Z, które już za chwilę, punktualnie o 16.
2: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
3: No, musiałem wam to powiedzieć.
2: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
3: Musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
6: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
12: Wyrusz z Joe i Raisą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
13: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
15: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
14: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
15: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
14: A gładzie i farby?
15: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
16: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
21: Rządza pieniądza.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
22: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
23: Po reklamie.
24: Mamy środę, ostatni dzień, 30 września, zbliża się godzina 16, czas na wiadomości w Radiu Z. Te ma dla nas Ola Wojciechowska.
0: Marcin Romanowski dostał list żelazny. Sąd mówi, dlaczego tak zdecydował. Tankują i odjeżdżają. Fala kradzieży paliwa w Niemczech. Potężne pieniądze i wielki skandal w angielskiej piłce. Problemy ma Manchester City.
24: 16.
0: Sąd daje wiarę zapewnieniom Marcina Romanowskiego i zgadza się na wydanie mu listu żelaznego. Polityk PiSu chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, może to zrobić, bo nie będzie już na nim ciążył ani list gończy, ani europejski nakaz aresztowania. W siedzibie warszawskiego sądu jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dlaczego sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego?
1: Uznał, że dotychczasowe poszukiwania Marcina Romanowskiego nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
3: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
1: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Z sądu okręgowego w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
0: Prokuratura chce postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Szklane butelki trafią do systemu kaucyjnego, a Ministerstwo Klimatu chce, by objęte nim zostały także tak zwane małpki. Dokładne zasady mamy poznać w przyszłym tygodniu. Na razie nie wiadomo, jakiej pojemności będą opakowania, które będzie można zwracać do butelkomatów, ale projekt odpowiedniej ustawy jest już szykowany, mówi minister Paulina Henik-Kloska.
4: Na ten moment nie są zauważyłam nikogo, kto by blokował ten pomysł na poziomie rządu. Pani minister chyba także nie.
23: Tak, również. Widzimy poparcie zarówno społeczne, jak i polityczne. Natomiast też chciałabym wyjaśnić, że od początku my mówiliśmy, że przygotujemy projekt ustawy we wrześniu. I tak też zrobiliśmy.
0: Dodaje wiceminister Anita Sowińska. Małpki mają być w systemie dopiero za 2 lata. Tankują, wsiadają za kółko i uciekają. Kierowcy w Niemczech coraz częściej zamiast płacić, kradną paliwo ze stacji. Dane pokazują skalę. W sierpniu było takich przypadków 4 razy więcej niż w tym samym miesiącu rok temu.
25: Utrzymująca się w Niemczech od wielu tygodni paliwowa drożyzna powoduje, że u wielu osób zanika wewnętrzny opór przed popełnieniem czegoś zabronionego. Niemieckie Zrzeszenie Operatorów Stacji Benzynowych alarmuje. Lawinowo rośnie ostatnio liczba odjazdów bez płacenia po zatankowaniu. Kierowcy decydują się na taki krok, choć wiedzą, że ryzyko jest ogromne. Monitoring umożliwia szybkie ustalenie tożsamości sprawcy w większości przypadków. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Od jutra benzyna i olej napędowy będą w Niemczech nieco tańsze, bo państwo wprowadza do końca roku paliwowy rabat w postaci obniżki podatku energetycznego od paliw. To da się przeżyć. Miesiąc bez smartfona w szkole. Od początku września uczniowie w całej Polsce mają do czynienia z różnymi nowościami, a to inny jadłospis w stołówce, edukacja zdrowotna albo zakaz używania telefonów. I w tym ostatnim niektóre placówki były szybsze. Na przykład zespół szkolno-przedszkolny numer 18 w Poznaniu, gdzie smartfonów nie ma od 2 lat. Jak to wygląda w praktyce i co zmieniło w szkolnym życiu uczniów, wie poznański reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
26: Uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały czas pobytu w szkole i faktycznie stosują się do tego wymogu, mówi mi dyrektorka Magdalena Katarzyńska-Radomska, która podkreśla, że dzięki ograniczeniu smartfonów dzieci po prostu żyją zdrowiej.
27: Nie siedzą na korytarzach, tylko wychodzą na świeże powietrze.
28: A tych interakcji między uczniami jest po prostu więcej?
27: No z pewnością. Jak nie ma telefonu, no to trzeba odezwać się do kolegi.
26: Dodaje, że są także mniej narażeni na hejt w internecie. Poprawie miała ulec również ich koncentracja na zajęciach. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Szkolny zakaz dobrze oceniają rodzice i szkolna psycholog, która przyznała, że w tej placówce są jednostkowe przypadki uzależnienia od smartfonów. Cała piłkarska Anglia żyje skandalem w tamtejszej lidze. Wicemistrz Premier League Manchester City dostał aż 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Szczegóły zna Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Jakie kary grożą klubowi?
29: Zakres jest szeroki, od potężnej kary finansowej przez odjęcie punktów, aż po degradację. Sprawa jest poważna, bo chodzi między innymi o nieprawidłowości na łączną kwotę 900 milionów funtów. Do tego wszystko miało dziać się na przestrzeni aż 8 lat. Sam klub zaprzecza. Manchester City jest rozczarowany i zaskoczony stanowiskiem komisji Premier League. Czytamy w oświadczeniu, w którym The Citizens zapewniają, że są niewinni, a potwierdza to obszerny materiał dowodowy.
0: Manchester City może odwołać się od stawianych mu zarzutów, ma jednak czas tylko do piątku.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: To jest naprawdę wymarzona jesień. Trudno w to uwierzyć. Jutro nawet 25 stopni na termometrach, tyle na zachodzie kraju. Słońce i tak będzie do niedzieli. A o tym, co w poniedziałek, to może na razie nie myślmy. W ogóle wykreślamy poniedziałek z kalendarza. Czy tak się możemy umówić?
6: Poniedziałek nie istnieje, przecież to jest jasne.
5: No i mamy to.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Łatwo się o tym mówi w środę, na myśl o tym, że zbliża się weekend, bo jednak coraz bliżej. Nie, to rzeczywiście, poniedziałki nie istnieją. Fool's Garden, Lemon Tree w Radio Z, Kasia Wilk.
5: Robert Karpowicz, hej.

0: Dom, to jest Cleo w Radiu Z, 12 minut po 16. W niedzielę we Wrocławiu mecz legend piłkarskich, a to będzie fajne spotkanie, Polska-Włochy. No u nich tam będzie Materazzi, będzie Buffon, o, będzie Luca Toni, a u naszych Rzewłakow, Tomek Kłos, Jurek Dudek. Chcemy was tam wysłać, tylko powiedzcie nam o tym, co wam się dzisiaj udało.
1: Ja co prawda wygrać nie mogę, ale mogę się pochwalić, że mam w domu 3 chłopaków i dzisiaj zapomniałam o dniu chłopaka, ale nie było afery.
0: Ej, 3 w domu, 1 w studiu. Ale jakoś ten dzień chłopaka ci się kręci, nie? Pięknie, pięknie.
1: Ale umówmy się, nie było afery, no do tak, tej pory nie, no, przynajmniej.
0: Uważam, że to jest twój sukces.
1: Tak jest.
0: A jakie są wasze? Co wam się udało w środę? Dajcie znać. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: ale przyznajcie, że przy takich dźwiękach naprawdę przyjemnie się wraca z pracy do domu. Culture Club w Radiu Z, a wiecie, co ludzie gadają? Mhm. Ludzie gadają, że w Radiu Z to wygrywa się wielką kasę. Tak jest, Madzia?
1: Moja miejscowość jest już tak mała, że zadzwoniły do mnie już 3 osoby takie z otoczenia takich znajomych, znajomych i się zapytały, czy to ja wygrałam.
0: No właśnie.
2: A to doskonałe. Ale co ludzie powiedzą, jak dzisiaj wygracie 500 000? Ty słyszałaś, że ta spod siódemki to w Zetce wygrała? To będzie takie gadanie, nie? Ale niech wiedzą, to może wtedy sami się skuszą i zagrają i wygrają swoje 500 000 złotych.
0: Tak, a potem będzie pożycz nie tyle szklankę mleka, tylko pożycz 5 000, prawda? Ale i bardzo dobrze, bogactwem trzeba się dzielić. Do godziny 17:00 pamiętajcie, każdy SMS daje wam 25 000 losów. No to grajcie, Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: i to jest pianinko takie na uspokojenie. Z myślą o tych wszystkich, którzy siedzą jeszcze gdzieś w biurze, być może w jakimś innym miejscu w pracy, gdzie Radio Z wam gra. I liczę na to, że umila wam czas w tej pracy. Wyobraźcie sobie 2,5 kilometra dziury pod jednym z polskich miast.
1: Ekspertką nie jestem, ale to się wydaje dużo rzeczywiście. 2,5 kilometra to jest
0: dziura.
1: Sporo, prawda?
0: Mhm. Gdzie ta dziura i dlaczego? To więcej o tym w wiadomościach Radio Z o 16:30. Radio Z.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
12: Mamy środowe popołudnie, na zegarach już 16:30. Najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Z ma dla nas Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
13: Rosyjscy żołnierze blokują i kradną dostawy żywności dla mieszkańców chersońskich Oleszek. Tamtejsza ludność głoduje, ludzie jedzą trawę i walczą o przetrwanie. Pomoc humanitarną dronami wysyłała tam Ukraina, ale teraz ludzie boją się z niej korzystać. Posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania. Potrzeba matkom wynalazku. Mieszkaniec Lublina stworzył aplikację Strażnik, która pomaga śledzić zagrożenie w czasie rzeczywistym i natychmiast ostrzega o niebezpieczeństwie, bo może się zdarzyć, że wycia syren po prostu nie usłyszymy. W takiej sytuacji znalazł się twórca tego cyfrowego narzędzia, Piotr Kukier.
14: Wynika to generalnie z potrzeby, która pojawiła się właśnie półtora miesiąca temu, gdy był pierwszy alarm w Lublinie, gdzie zabrzmiały syreny w okolicach godziny 4 nad ranem. Ja tych syren po prostu u siebie nie słyszałem. Postanowiłem zrobić taką syrenę, która by mi działała w telefonie. Postanowiłem z tej wiedzy skorzystać i właśnie spróbować stworzyć taką aplikację.
13: Aplikacja jest bezpłatna i cały czas udoskonalana. Jolanta wkracza do akcji. Wydrąży tunel pod Czerniakowską w Warszawie. Ogromna tarcza ma do wyżłobienia prawie 2,5 kilometra kolektora mokotowskiego BIS. Zacznie wiercić na początku października i zajmie jej to około roku. I bez utrudnień się nie obejdzie. O tych, które teraz występują na trasach, w wiadomościach dla kierowców.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Duży korek na A1 w Łódzkiem. Stoicie od węzła Łódź-Brzeziny, jadąc w kierunku Łodzi od strony Pabianic. I dzwonicie do nas w tej sprawie.
16: Dalej się ciągnie, czyli zjazd 22-23 jest zakorkowany, najprawdopodobniej wypadek.
13: Tylko jednym pasem jedziecie teraz S17 w stronę Warszawy na Mazowszu. W Niesadnej między węzłami Lipówki-Kołbiel była kolizja ciężarówki i dwóch osobówek. Na Dolnym Śląsku uwaga na roboty drogowe na A4 w stronę Zgorzelca. Na wysokości węzła Chojnów jedziecie tylko lewym pasem. I na tej trasie zwolnicie też w pobliżu węzła Pietrzykowice, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe. W stronę Wrocławia zablokowany jest jeden pas. Pamiętajcie o czerwonym telefonie Radia Z. Czekamy na Wasze wiadomości z dróg.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Chciałoby się powiedzieć, chwilo trwa i niech ta złota polska jesień, która dopiero się zaczyna, trwa jak najdłużej, bo jest pięknie, jest sympatycznie, jest ciepło, co najważniejsze. Ponad 20 stopni właściwie w całym kraju. Jutro będziemy mieli powtórkę, w nocy będzie ciągnęło chłodem i o poranku też. No ale to wiadomo, trzeba się ubrać tak, żeby później się móc rozebrać.
12: Ja rzeczywiście sprawdziłam prognozy terminowe, również te długoterminowe. Prognozy pogody, nie wiem, czy źle powiedziałam, dobrze powiedziałam. I chodzi o to, że to będzie najprawdopodobniej ostatni tak słoneczny weekend, więc
17: dobra, błagam, dziękuję,
12: korzystajcie.
17: Musimy kończyć.

0: Nasze nowe jesienne cudowności. Kaśka Sochacka i Cortez w Radiu Z. To ich nowy numer jak my. No aż mam ochotę się nieszczęśliwie zakochać. Naprawdę.
1: No wiesz co, żeby to mąż usłyszał, ale to byś miała. No.
0: Bo my się codziennie w sobie zakochujemy, tylko jak się wylosuje raz szczęśliwie, raz nieszczęśliwie.
1: Zobaczmy, co dzisiaj wam się udało, jakie są wasze środowe sukcesy.
2: Mamy swoje święto i najlepsze jest to, że nie musiałem przypominać, a naprowadziłem swoją narzeczoną i wszystko jest już dograne na ostatni guzik. Niespodzianka, którą sam jej podsunąłem, będzie dzisiaj wykonana.
3: Dziś udało mi się zrobić sałatkę jarzynową, którą zażyczył sobie mój mąż wczoraj już.
4: No moim największym dzisiejszym sukcesem jest, że moja córeczka 2-letnia pierwszy raz złożyła mi życzenia z okazji Dnia Chłopaka.
0: Brawo, brawo. Mamy nadzieję, że dostaniesz również prezent od swojej ukochanej, no czyli przepustkę na wyjście z kumplami.
1: A tak. Wygrywasz 4 bilety, bracie, na mecz piłkarskich legend Polska-Włochy w niedzielę we Wrocławiu. Kibicuj tam pięknie.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
6: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Już za chwilę, godzina 17. O 17 losujemy numer. Chwilę później ktoś z Was, mam nadzieję, wygra 500 000 zł. Trzeba się pospieszyć, żeby wejść do gry.
1: Jeszcze przez 11 minut każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 to 25 000 losów.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Nasi siatkarze obronili Mistrzostwo Europy.
2: Bardzo miło być tutaj, że możemy świętować jeszcze jeden medal. Zrobiliśmy fajne roboty.
3: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. No.
4: Oni są zawsze mocni i będą mocni.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
8: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
10: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
9: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
10: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
9: A gładzie i farby?
10: Wiadomo!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny!
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
18: Blik. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Media Expert.
21: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
22: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
23: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
24: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
25: Po reklamie.
26: Ostatni dzień września to środa. Zbliża się godzina 17, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska.
27: List żelazny dla Romanowskiego. Sąd dał mu nietykalność i postawił warunek. Ceny, że oczy bolą. Paliwa na razie nie przestaną drożeć. Dopłaty natomiast na Lubelszczyźnie za wypoczynek w tej części Polski.
26: Siedemnasta.
27: Marcin Romanowski dostał list żelazny i razem z nim gwarancję nietykalności i odpowiadania z wolnej stopy pod warunkiem, że będzie się stawiał na każde wezwanie. Pierwsze polityczne reakcje zebrała reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
28: To na pewno jest duży zwrot w sprawie, stąd tak duże zaskoczenie polityków obozu władzy. Bo jeszcze chwilę temu nikt się nie spodziewał, że będzie list żelazny dla Marcina Romanowskiego, a jednak to zadziwiające i oburzające, komentuje na gorąco szef klubu Centrum Mirosław Suchoń.
29: Zarzuty wobec tego człowieka
0: człowieka są doskonale udokumentowane. Popełnił takie przestępstwa, które są nie tylko oburzające, ale też obrzydliwe.
28: Politycy liczą, że prokuratura złoży zażalenie i to dopiero druga instancja podejmie tę ostateczną decyzję.
1: Marcin Romanowski jest nieuchwytny. Od końca 2024 roku prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Rosja nie użyje broni jądrowej przeciwko krajom bałtyckim, bo Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO. Tak z dużą pewnością mówi sekretarz generalny Sojuszu. Mark Rutte zapewnił, że NATO będzie bronić każdego kilometra kwadratowego swojego terytorium i przywołał słowa szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, który oznajmił, że w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe wymierzone w Polskę zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. To jest właściwa reakcja, podsumował sekretarz generalny NATO. Szok i niedowierzanie, ale zatankować i zapłacić trzeba. Diesel powyżej 9, benzyna więcej niż 8, lekko w górę także autogaz. Takie ceny straszą dziś kierowców przy dystrybutorach i choć prosi się o coś optymistycznego, zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Na zakaz naciska sam prezydent Donald Trump, żeby obniżyć ceny lokalne, bo również w USA ceny na stacjach obecnie biją rekordy.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Słońce, słońce i moglibyśmy tak mówić długo i długo tak będziemy mówić, bo ono z nami zostanie do niedzieli. W poniedziałek już niestety taka bardziej prawdziwa jesień, ale póki co cieszymy się tą złotą. Plany na popołudnie robią się same, spacery, zbieranie liści. O, taka sesja. Karpiu, zrobimy sobie sesję w złotych liściach? Wchodzisz
26: tak,
3: w to?
26: Tak, pewno, oczywiście.
3: Jesteśmy umówieni.
26: Trzy po 17. Za chwilę finał Rządzę Pieniądza w Radiu Z. Gramy o 500 000 złotych, ale będzie sesja.

0: w Radio Z.
1: Chwilę po 17:00 większość z nas ma już pewne rzeczy odhaczone, nie? Jeśli chodzi o takie obowiązki dnia, czyli praca przede wszystkim. Później tam dzieciaki ogarnięte i wróciły już ze szkoły. No to teraz jeszcze trzeba wygrać 500 000. Komu? Dzwonimy, bo numer telefonu jest wylosowany. Jeśli to się za chwilę wydarzy, no to możemy kolejny ptaszek przy takich obowiązkach dnia już zaznaczyć i sprawa załatwiona. Pierwszy sygnał jest. Standardowo będziemy czekać do 5 maksymalnie. Gdyby nie 500 tysięcy, no to są też inne kwoty w naszych walizkach, ale to za chwilę powiemy.
2: Halo, dzień dobry, tu Radio Z, Robert Karpowicz i Kasia Wilk, cześć.
1: Halo, halo. Halo, tu Radio Z z tej strony. Proszę się odezwać.
2: Halo, tu Radio Z, kasę mamy. Dzwonimy do kogoś, kto SMS wysłał i chcemy się pobawić. Potem chcemy pieniądze wręczyć. Myślę, że fajna okazja. Jak masz na imię? Cześć.
1: Mhm. Ja słyszę tam jakieś podmuchy wiatru.
2: Czy mam wrażenie, że my chyba z kieszenią w spodniach rozmawiamy?
1: Myślisz, że coś samo odebrało? No dobra, to jeszcze musimy sobie dać chwilkę.
2: Tak, myślę, że zadzwonimy jeszcze raz, żeby mieć pewność, że to nie są żadne problemy techniczne, tak mówi regulamin. No to zadzwońmy raz jeszcze.
1: Mhm. Kręcimy oczywiście do tej samej osoby. Mam nadzieję, że teraz już odbierze tak jak trzeba.
2: Halo,
1: halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Radio Z.
1: Coś tam słyszę, coś tam słyszę. Radio Z z tej strony. Kasia Wilki, Robert Karpowicz. Jak masz na imię?
3: Marcin.
2: Marcin, jest? Tak?
1: Marcin. Marcinie, bardzo słabo cię słyszymy. Powiedz dlaczego.
3: No, jestem w pociągu w tej chwili.
1: Okej, dobra, to mam nadzieję, że nie stracimy tego zasięgu. Marcinie, dzwonimy w sprawie kasy, bo to jest rząd za pieniądza.
3: No to super.
2: Marcin, zróbmy to ekspresowo, bo ja też często podróżuję pociągami i wiem, jak to jest z zasięgiem. Dzisiaj w portfelu Radia Z 10 tysięcy złotych. To jest nasz pewniak w walizkach. Może być 500 000, może być 50 tysięcy, 17 tysięcy albo mniej niż w portfelu 7 tysięcy złotych. Jaka decyzja? Co robimy? Portfel, walizki?
3: Walizki.
1: Walizki. Dobra, ja tylko ci przypomnę, że może być mniej. W pewniaku mamy 10 tysięcy, ale ty chcesz walizki.
3: Tak.
2: To ja mówię 12 tysięcy. Tyle w twoim portfelu. Dokładam 2 tysiące do pewniaka. Takie rzeczy w pociągu. Co ty na to?
3: Okej, nie przestanie.
1: Zostajemy przy tej kasie, tak? Przy tej ofercie od Kasi? 12 tysięcy?
3: Tak, tak.
1: No Marcinie, to... nie wiem, a jest tam wars w tym pociągu, co jedziesz?
3: Nie, to jest
1: nie ma. Szkoda, byś wszystkim postawił coś, jakiegoś jajecznicę czy coś.
2: Soczek Marcin, wygrałeś w pociągu 12 tysięcy złotych w Radio Z. Brawo, brawo, to jeszcze nam powiedz, gdzie jedziesz, gdzie tak pędzisz?
3: No pod Warszawą, w okolicy Grodziska Mazowieckiego.
2: O, ja słyszę, że chyba już
1: pociąg... Chyba Grodzisk.
2: Grodzisk, ale... okolice Warszawy i chyba słyszę, że pociąg już hamuje na jakiejś stacji, więc Marcin, mam nadzieję, że już będzie bez opóźnień. To jest teraz najbogatszy pociąg w Polsce, bez dwóch zdania.
1: Słuchaj, wysyłamy ci ekspresowo. To jest normalnie Intercity. Pieniążki już do ciebie lecą.
3: Okej, dziękuję.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego, ściskamy. Marcin szybko wygrał swoją kasę. Chyba był lekko zakłopotany całą sytuacją, mam wrażenie. No ale to wiadomo, że jak odbierasz takie miejsce publiczne, to nie wiadomo, jak rozmawiać. Nie, a dawaj 500 000.
2: No to tak raz, trzeba gadać. To raz, tak, a dwa, że myślę, że każdy, kto kiedykolwiek podróżował pociągiem i rozmawiał z bliskimi, to wie, jak to jest z tym zasięgiem i tutaj nie ma żartów. No, naprawdę, tutaj trzeba się spieszyć, biec po kasę. Na szczęście Marcinowi się udało. Jutro może udać się wam.
1: Od teraz w grze 550 tysięcy złotych. Zgłoście się, zagrajcie z nami. Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Doskonałe nagranie, nigdy mi się nie znudzi. Every Time We Touch w Radiu Z.
1: Dobrze się go słuchało w samochodzie, szczególnie jeśli stoi się w korkach, a o tych korkach to więcej powiemy za chwilę. W wiadomościach Radia Z o 17.30.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da!
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Dużo dobrego!
17: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: Mamy środę, 30 dzień września, na zegarach już 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska, prosimy.
6: Lotnisko w Berlinie od dziś zabezpiecza nowoczesny system wykrywania dronów. Ma szybko je namierzać, wyłapywać i informować o nich odpowiednie służby. Taki system jest potrzebny. Berlińskie lotnisko mierzyło się z dronowym zagrożeniem prawie 30 razy w tym roku. Na remonty szkół, ekoautobusy i ulepszenie sieci energetycznej. Głównie na to poszły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wydane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Łącznie to 105 miliardów złotych. Wyremontowano między innymi ponad 500 szkół i przedszkoli. Pieniądze dostali też właściciele domów jednorodzinnych na termomodernizację. Jak długa i szeroka, piękna Lubelszczyzna zaprasza do siebie na wypoczynek. Od jutra będzie można skorzystać z kolejnego rozdania czeku turystycznego. Takich bonusów czeka prawie 5 tysięcy w trzech kategoriach, mówi Radiu Z prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki.
7: Wszystkim minimum dwie noce, 300 zł dla posiadacza karty dużej rodziny, dla seniora powyżej 60 roku życia i dla wszystkich obywateli, pełnoletnich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Czeki można wykorzystać do 1 listopada, a 2 listopada rusza trzecia tura. Zaglądamy na drogi. Wiadomości dla kierowców.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Zablokowana w stronę Warszawy jest S7 w Świętokrzyskiem. W Szczukowicach między węzłami Kielce-Jaworznia, Kielce-Zachód był pożar auta. Dalej są utrudnienia na A4 na Dolnym Śląsku w stronę Wrocławia. Na wysokości węzła Pietrzykowice była kolizja. Wahadło na drodze krajowej 58 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu miejscowości Pisz na odcinku Ruciane-Nida, Biała Piska. Motocyklista zderzył się z osobówką. Pamiętajcie o czerwonym telefonie Radia Z. Czekamy na Wasze wiadomości z dróg.
8: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
9: Szykujemy się na noc, a ta będzie chłodna, no nie ma się co ukrywać. W końcu mamy nocy z września na październik. Dzisiaj na Podhalu od 4 stopni, 6 na południu Polski, 10 na Kujawach, 13 będzie na ziemi lubuskiej, ale wszędzie bez deszczu i to jest taka pozytywna informacja. Jutro znowu słońce.
5: 27 minut do godziny 18. Dzień dobry raz jeszcze. Robert Karpowicz
9: i Kasia Wilk.

0: Jak to pięknie, że oni się ze sobą odnaleźli, że się dogadali, że wspólnie nagrali ten kawałek, bo mam wrażenie, że to są w tym momencie najzdolniejsi młodzi mężczyźni w Polsce.
1: A jacy przystojni, daj spokój.
0: A to w ogóle o tym nie miałem, nie chciałem mówić, ale to już nieważne. Mrozu, Kacperczyk, to już padło, trudno.
1: Ale to miło posłuchać i miło popatrzeć, gdzie wady.
0: To jest nowość w Radiu Z, wszystko czego chciałem i czujemy, że ta nowość to zostanie jednak z nami na długo, bo szykuje się z tego porządny przebój. Za 17 minut 18 na jedzeni, głodni, jak to tam u was jest o tej porze, różnie bywa, nie? Mam coś, co nas bardzo ucieszyło, bo okazuje się, że są sensowne dotacje.
1: Tak jest.
0: Naprawdę. W nowym roku Bary Mleczne dostaną więcej dotacji niż do tej pory. Było 70 milionów, będzie ponad 95 milionów złotych.
1: I to jest wspaniała wiadomość. Ludzie, jaki ja mam Bar Mleczny blisko siebie, jaki tam
0: ja
1: jest barszcz czerwony, jaki sznycel, tak. Buraczki takie zasmażane na ciepło. Wspaniała sprawa.
0: Poczekaj, 95 milionów to ile to będzie pierogów?
1: No, to pewnie zależy od tego, czy ze skwarkami, czy bez.
0: Tam
1: ale
0: jest dopłata, tak.
1: Tak, ale jak do baru wpadnie nagle grupa nastolatków po treningu piłki, to naprawdę nie ma takiej ilości, jakiej nie daliby rady.
0: Miliony.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4409.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Morandi w Radiu Z. Internety mówią, że to jest rumuński duet dance popowy, ale internety kłamią. To jest rumuńskie dobro narodowe. Angels w Radiu Z.
1: Jejku, dawno cię nie widziałam tak podekscytowanego. Piękna sprawa rzeczywiście. 18 za moment, dwie minuty po 18. Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem będzie Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Radio Z.
2: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
3: No i dlatego musiałem wam to powiedzieć. Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
2: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
8: A nosek?
7: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
8: Całą noc?
7: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
8: Dobranoc, nosku.
7: Dobranoc, skarbie.
9: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgo.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
1: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
7: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
1: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
7: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
1: A gładzie i farby?
7: Wiadomo!
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.
0: 30 września, jest środa, dochodzi godzina 18, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska.
20: prawie finisz, wydaliśmy niemal wszystko z KPO. Dostaniemy jeszcze jedną transzę. Lewica dolewa paliwa do politycznego ognia i domaga się podpisu prezydenta. Trzy pytania na koniec dnia dziś do wiceministra infrastruktury.
0: Osiemnasta.
20: Z Krajowego Planu Odbudowy wykorzystano już niemal całe potężne europejskie środki na inwestycje w Polsce. Ostatnia transza, prawie 55 miliardów złotych, ma zostać wypłacona pod koniec grudnia. To już prawie finisz. Na co poszły te pieniądze, sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
21: Lista beneficjentów jest bardzo długa. Największa pula poszła na transformację klimatyczną, a konkretnie na rozwój energetyki odnawialnej czy termoizolację budynków. Zmodernizowano też ponad 1300 kilometrów torów, kupiono nowe pociągi i autobusy miejskie. Zyskało też kilkaset szpitali, wyliczała wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
22: 120 tomografów, 74 rezonanse magnetyczne, 176 echokardiografów i 23 roboty chirurgiczne.
21: Czyli nowoczesny sprzęt konieczny do leczenia raka i chorób serca.
20: W ramach KPO w Jaworznie ma też w końcu powstać polska fabryka samochodów o napędzie elektrycznym. Strategicznym partnerem jest firma Foxconn z Tajwanu. Mocna presja i kanister przed Pałacem Prezydenckim. Politycy lewicy domagają się od Karola Nawrockiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Na krakowskim Przedmieściu pojawił się dzisiaj wicepremier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela. Przynieśli ze sobą pojemnik na benzynę.
23: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
20: Gawkowski nazywa prezydenta szantażystą działań rządu. To w kontekście braku zgody na powołanie nowego szefa Służby Ochrony Państwa. Sąd wierzy w zapewnienia Romanowskiego i przyznaje mu list żelazny. Gdy decyzja się uprawomocni, poseł PiS nie będzie już ścigany listem gończym i przestanie działać europejski nakaz aresztowania. Będzie mógł wtedy wrócić do Polski, żeby z wolnej stopy odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości. Wniosek o wydanie listu żelaznego został wysłany z Naddniestrza, ale prokuratura twierdzi, że Romanowskiego tam nie ma. Dla sędziego nie było to kluczowe, mówi rzeczniczka warszawskiego sądu Anna Ptaszek.
24: Podstawą wydania listu żelaznego jest ustalenie, że podejrzany przebywa za granicą. W związku z tym sąd nie poświęcał nadmiernej uwagi, w którym dokładnie państwie jest. Na pewno bezsporne jest to, że przebywa poza granicami kraju.
20: Prokuratura zapowiada zaskarżenie dzisiejszej decyzji do sądu apelacyjnego. I ten temat dziś na początek. Trzech pytań na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
25: Z nami jest Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
26: Dzień dobry.
25: No i zaczynamy właśnie od tej przełomowej decyzji sądu. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No, areszt tymczasowy uchylony, ENA upada, czyli europejski nakaz aresztowania, jeśli postanowienie sądu się uprawomocni. No czyli co, porażka prokuratury?
26: Z tego, co wiemy i z tego, co mówi również pan minister Żurek, to ta decyzja jest obarczona jednak pewną nieprawidłowością polegającą na tym, że listowi żelaznemu sprzeciwiła się prokuratura, a jednak prokuratura powinna tutaj wydać opinię pozytywną, jeżeli taka decyzja miała zapaść. Do tego są wątpliwości co do jakby obiektywnej decyzji neosędziego, który w tej sprawie wydawał to orzeczenie. Będzie na pewno apelacja, jeśli chodzi o prokuraturę.
25: No będzie na pewno apelacja, to w ogóle bez dwóch zdań. Tylko czy minister sprawiedliwości powinien aż tak w ten sposób wyrażać swoje, jak powiem, niezadowolenie, bo powiedział tak. Spójrzmy prawdzie w oczy, kto jednoosobowo próbuje zapewnić niedokalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia Funduszu Sprawiedliwości, to neosędzia, to o czym pan mówił, Konrad Mielcarek, gdzie zmienia nazwiska jeszcze.
26: Panie redaktor, mówimy o człowieku, który występuje pod inną tożsamością. Mówimy o człowieku, który uciekł z Polski. Mówimy o byłym wiceministrze sprawiedliwości, który zamiast poddać się prawu polskiemu, poddać się również osądowi niezawisłego sądu, wybrał rejteradę, wybrał ucieczkę z kraju i ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. I ciążą na nim bardzo poważne zarzuty o wyprowadzenie środków publicznych. Więc w tym przypadku dawanie listu żelaznego, czyli tak naprawdę chronienie go i pozwalanie, żeby on przyjechał do Polski i z wolnej stopy odpowiadał, jest, myślę, że w odczuciu również społecznym bardzo źle odbierane.
25: No, mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ocenia, że to jest wyraz bezsilności państwa polskiego. Pytanie numer dwa. Czy jest plan B, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych?
26: Poczekajmy. Na razie myślę, że sytuacja, która jest na świecie, jeśli chodzi o ceny paliw i również to, co kierowcy widzą na stacjach, myślę, że spowoduje, że pan prezydent i jego otoczenie podejdą do tej propozycji z rozsądkiem, bo uważam, że wszystkim nam, a szczególnie panu prezydentowi, powinno zależeć na tym, żeby kierowcy tankowali taniej paliwo. To jest właśnie ta propozycja rządu, która jest zgodna z prawem i która daje możliwość opodatkowania właśnie koncernów paliwowych, tak aby można było zastosować po raz kolejny program właśnie obniżek na stacjach paliw. Więc wierzę w to, że będzie jednak jakaś nuta rozsądku w obozie pana prezydenta.
25: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZBL, na YouTube, na platformie X, podobnie jak do tej pory, ale teraz już będziemy tylko w internecie. Ja zapraszam, Beata Lubecka i pan minister Bukowiec też zaprasza.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Teraz chwila prawdy w Radio Z. O, ktoś drzwi zamknął. Nie mam przed sobą map pogodowych, bo jakoś się zagadałam przed momentem, ale tak naprawdę to prognozę na najbliższe dni znam na pamięć. Do niedzieli. Bez opadów, mnóstwo słońca. Jutro nawet 25 stopni. Tyle na termometrach zobaczą mieszkańcy zachodu. Nieco chłodniej na południu, tam około 19. Panie Karpowicz, czy to się zgadza?
0: To się zgadza, tak. Ktoś zamknął drzwi, bo poleciał zobaczyć, czy rzeczywiście jest wciąż ciepło. Jest, jeszcze przez chwilę jest. Michael Patrick Kelly w Radio Z.

0: A to Dawid i Gosia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Z. Później ci opowiem. Na szczęście wy mówicie nam teraz. Uwielbiamy, jak do nas dzwonicie. I to naprawdę w każdej sprawie. 321-321-321. Halo, cześć.
1: Cześć, mnie Mariusz. Pseudonim Marion. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy pracują przy choinkach. I dzięki nam wy będziecie mieli święta zapełnione w sztuczne choinki, tak?
2: Tak, dziękujemy, Marian. Znaczy, jest jeszcze koniec września, więc do kupna choinki wciąż daleko, a tu mam wrażenie, że bombka już jest. Radio
0: Z i już. Coraz bliżej święta, wspaniale.
2: Coraz bliżej, fajnie, fajnie, fajnie. Years and Years King w Radio Z, kwadrans po 18. Pilnujmy się, dajmy sobie głośniej.

0: Uwielbiam ten numer She's So High w Radio Z. Jak słucham go z mężem w samochodzie i śpiewam, to on zawsze daje głośniej, żeby mnie zagłuszyć, no.
1: Bardzo dobrze robi. I dzięki temu pokochałaś też ten utwór, to jest zrozumiałe. 26 minut po 18. No, niestety mamy korki o tej porze także, ale o nich więcej powiemy w wiadomościach Radio Z. Punktualnie 18.30.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
6: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
5: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
6: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
5: A gładzie i farby?
6: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
7: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
14: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Media Expert.
18: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
2: Po reklamie.
1: Dochodzi 18.30, jest środa, 30 września, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu pojawił się Rafał Piech. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór. Szwedzkie myśliwce Gripen wrócą w październiku do Polski, aby wspierać ochronę wschodniej flanki NATO. Jak przekazał minister obrony Szwecji, dwumiesięczna misja ma m.in. zabezpieczyć kluczowy węzeł logistyczny wspierający Ukrainę w południowo-wschodniej Polsce. Samoloty będą stacjonować głównie w bazie w Szwecji, a w naszym kraju utrzymana zostanie niewielka obecność operacyjna. Służby rozbiły gang legalizujący pobyt cudzoziemców w Polsce. Po wspólnej akcji Straży Granicznej i CBA zatrzymano 11 osób narodowości rosyjskiej. Grupa pomagała obywatelom m.in. z tego kraju w nielegalnym osiedlaniu się na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w procederze oraz prania brudnych pieniędzy. W ciągu roku w ramach systemu kaucyjnego zebrano 5 miliardów opakowań. Skuteczność systemu wyniosła około 60%. Resort klimatu zapowiada włączenie do kaucji jednorazowych opakowań szklanych, tak zwanych małpek, mają pojawić się w systemie za około 2 lata. A już teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Wznowiono ruch w kierunku Warszawy lewym pasem na ekspresowej siódemce w Świętokrzyskiem w Szczukowicach między węzłami Kielce-Jaworznia. Kielce-Zachód palił się samochód. Zablokowana w obu kierunkach jest krajowa dziesiątka w zachodniopomorskiem między miejscowościami Lubno i Piława. Zderzenie osobówki z busem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Kierowcy, korzystajcie z objazdów drogami lokalnymi. Ruch wahadłowy i ogromny korek na krajowej dwunastce w Głogowie na Dolnym Śląsku. To po zderzeniu dwóch osobówek. I jeszcze ekspresowa siedemnastka, trasa Warszawa-Lublin. Przed Garwolinem korek za węzłem Lipówki. Dajcie nam znać o wypadku w tym miejscu i sporych utrudnieniach.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Ależ chłodno, tej nocy rzeczywiście będzie. Przymrozki nawet mogą się pojawić. To na samym południu kraju. Cieplej trochę na zachodzie, ale myślę, że to, co przyniesie nam czwartek, wszystko wynagrodzi. Jutro nawet 25 stopni. Sporo słońca, opadów nie będzie i tak samo będzie w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, a o poniedziałku dzisiaj nie mówimy, to już ustaliliśmy.

0: Dużo fajnej energii, a tego nam potrzeba w środowy wieczór. Za 18 minut 19 to był Kygo, Max McNown, Take Me Back w Radiu Z. No i my teraz też się cofniemy do tego, co się działo dwa dni temu w Radiu Z. 36 urodziny, ale co to była za impreza, jaka to była domówka, tak, w naszym studiu, że szef na to pozwolił.
1: Ledwo do domu wróciliśmy i to naprawdę przez nową pracę i spotkań, które tego dnia się działy. Na przykład po mojej prawej stronie dwa dni temu siedział Jeremi Sikorski, którego doskonale znacie z naszej anteny.
0: I dla nas Jerry, wiadomo, nie?
1: Dokładnie, dla przyjaciół Jerry. I powiedział, że wróci do nas już w środę ze swoim nowym singlem. I co?
0: I
1: co?
0: I jak obiecał, tak zrobi, bo będzie rzeczywiście po 19, będziemy mogli usłyszeć jego nowy kawałek. Puszczał nam fragment i jest groove, jest dobre
1: jest
0: brzmienie.
1: Tak. I też romantycznie będzie, więc dla wszystkiego coś dobrego to po 19 u Mateusza Ptaszyńskiego. Jeremi Sikorski, polecamy.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
1: No, musiałem wam to powiedzieć.
0: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
2: Po reklamie.
16: Mamy środę, 30 dzień września. Zbliża się godzina 19. Czas na wiadomości w Radio Z. Rafał Piech, zapraszamy.
17: Gość Radia Z o liście żelaznym dla Romanowskiego budzi wątpliwości. Brutalne zabójstwo kobiety. Archiwum X rozwiązało sprawę po 18 latach. Nie lada gratka dla obserwatorów nocnego nieba w roli głównej Księżyc i Plejady.
16: 19.
17: Sąd wydał list żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiedziała zażalenie. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwraca uwagę na sędziego, który podjął tę decyzję. Jest obarczona niesprawiedliwością, stwierdził Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury w programie 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z. A po tej rozmowie z gościem jest już Beata Lubecka z nami.
18: Dzień dobry, dzień dobry.
17: Dlaczego decyzja sądu w tej sprawie budzi takie kontrowersje?
18: No, kontrowersje budzi właśnie osoba sędziego, który rozstrzygał sprawę. Minister Żurek, o którym wspomniałeś, mówi o neosędzi, a mój dzisiejszy gość przypomniał, że były wiceminister sprawiedliwości z Polski uciekł, mógł się pod kogoś podszywać i unikał odpowiedzialności, a w grę wchodzą podejrzenia o duże nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości.
19: Dawanie listu żelaznego, czyli tak naprawdę chronienie go i pozwalanie, żeby on przyjechał do Polski i z wolnej stopy odpowiadał, jest, myślę, że w odczuciu również społecznym bardzo źle odbierane.
18: W części internetowej pytałam pana ministra, co z inwestycją pod tytułem Centralny Port Komunikacyjny, nazwany przez obecny rząd Port Polska. Okazuje się, że założenia inwestycyjne rządu, że uda się pozyskać 33 miliardy złotych z Unii na część kolejową, póki co okazały się płonne i na wyrost. Rozmawiamy, przekonujemy, żeby te pieniądze pozyskać, przekonywał wiceminister infrastruktury, ale jak zasypać tę wyrwę? Na razie innych pomysłów brak, czyli jak można przewidywać, będą opóźnienia w realizacji inwestycji.
17: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl oraz na naszym kanale na YouTubie. Kolejny sukces policjantów z archiwum X. Dzięki nowoczesnym badaniom funkcjonariusze zatrzymali sprawcę, który 18 lat temu zabił seniorkę w wielkopolskiej Pile. Okazał się nim wnuk kobiety, dziś 44-letni mężczyzna. Co pomogło w rozwiązaniu kryminalnej zagadki sprzed lat, o tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
20: Biolodzy przy użyciu nowoczesnego sprzętu pozwalającego dokładnie analizować nawet stare i bardzo małe próbki ponownie pochylili się nad przedmiotami, które zostały znalezione na miejscu zbrodni.
21: Odnaleźli ślady biologiczne, o których istnieniu
0: wcześniej, nikt nie wiedział. Te ślady zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny. Miejsce znalezienia było takie, że tylko mógł je pozostawić zabójca.
20: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Zatrzymany trafił do aresztu, groził mu dożywocie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: Mężczyzna w przeszłości wielokrotnie był notowany za różne przestępstwa. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Szkudlarkiem kierujący łódzkim planetarium WC1 Tomasz Banyś.
21: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacyjnych i jakości naszego wzroku.
22: Trudno je zaobserwować?
21: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
17: Obserwacje możecie zacząć już za pół godziny, przyda się lornetka. Ale nie trzeba się spieszyć, bo zjawisko będzie widoczne całą noc. Niecodzienne spotkanie dla młodych adeptów piłki nożnej z reprezentacją Polski. O szczegółach nasz dziennikarz sportowy Mateusz Liganza.
23: Nieopodal Płońska doszło do spotkania reprezentacji Polski, która tutaj przybywa w swoim hotelu ze zwycięzcami 26. edycji Pucharu Tymbark. I była też okazja do tego, aby złożyć po pierwsze życzenia z okazji Dnia Chłopaka dla naszych kadrowiczów, ale także zebrać autografy.
24: Całą koszulkę.
23: No jak, przeżycie?
24: No mega fajne.
23: A Piotr Zieliński podkreśla, jak ważne są tego typu spotkania z punktu widzenia kadrowicza.
25: Jest to już tradycyjne spotkanie, co roku się z nimi widzimy i cieszymy się, że osiągają jak najlepsze wyniki.
23: A oczywiście pojutrze mecz z Rumunią w Lidze Narodów.
17: A więcej sportu w Radiu Z już za godzinę. Teraz wiadomości kulturalne.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Wielka produkcja w hollywoodzkim stylu. Dziś do kin wchodzi fabularna wersja Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska. Jaka jest jej bohaterka?
27: Myślę, że Izabela jest często zagubiona, jest samotna. Ma całą masę ludzi dookoła siebie, którzy wiedzą lepiej od niej. Ona zdaje sobie sprawę, w jakich realiach się urodziła i ile może. Pomimo tego, że może głęboko cierpieć, to tak wyglądał ten świat.
17: W filmie gra plejada gwiazd polskiego kina, a na Lalkę zaprasza Radio Z. Festiwal filmowy, który łączy pokolenia w Szczecinie, rozpoczął się Senior Movie. W programie 28 produkcji z całego świata, w tym z Nowej Zelandii, Egiptu, Brazylii i USA. Widzowie mogą oglądać filmy profesjonalne oraz amatorskie, nagrane smartfonami w ramach dwóch konkursów dla twórców powyżej 60 roku życia oraz podejmujących tematykę międzypokoleniową. Festiwal potrwa do niedzieli, a towarzyszą mu warsztaty i spotkania z reżyserami.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
16: To jest absolutnie rewelacyjny tydzień i warto z niego czerpać garściami. Słońce od 25 jutro stopni do około 18-19 na południu kraju, ale noc będzie chłodna. Mateusz Ptaszyński z nami, ależ ty się szeroko uśmiechasz. Dzień dobry.
28: Tak, bo ja wiem, co rozgrzeje wszystkie słuchaczki już za chwilę. To nie będę ja. Tym razem to będzie Jeremi Sikorski. W studio na żywo.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

0: David Guetta, Alok, Sick Figure, Run, Run River. Ten utwór często był na miejscu pierwszym, no ale czasem musi być też na dziewiątym. Wcześniej Margaretti, Prima Ballerina po polsku, a z nami Rymi Sikorski, zapowiadany. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Cześć wszystkim.
0: I to nie jest twój pierwszy raz w tym studiu. Można powiedzieć, że zamieszkałeś tutaj u nas w ostatnim czasie.
1: Mogę zaśpiewać klasyka. Bardzo. Lubię wracać tam, gdzie byłem już.
0: No właśnie, tak doszliśmy do tego, że to chyba było inspiracją do utworu Wracam, z którym wróciłeś po latach.
1: Czy nie? Tak sobie żartowaliśmy. Nie, akurat ta piosenka nie była inspiracją do tego utworu, ale faktycznie tematyka podobna.
0: Przychodzisz do nas z nowym utworem, który za moment zagramy. Powiedz coś więcej o piosence A jak?
1: Utwór A jak to piosenka, która, tak sobie dzisiaj myślałem właśnie jadąc na wywiady, Dzień Chłopaka. To panowie, taki apel mały do was. Jeżeli macie taką wybrankę serca, która chodzi wam po głowie, no to zbierzcie się w sobie, znajdźcie dany numer, zdobędźcie go i zadzwońcie. Umówcie się na kawę, a co będzie później, zobaczymy. Ja skończyłem jako mąż, wiem, że ty już chyba też, prawda?
0: Tak, ale miałem takie dziewczyny, do których jak zdobyłem numer, to one oskarżały o stalking wtedy, więc wiesz, to też trzeba uważać.
1: Wiesz, no to trzeba zawsze z wyczuciem i z klasą, ale jeżeli kulturalnie zadzwonicie, zaprosicie na kawę, to myślę, że będzie dobrze.
0: Dokładnie. Za chwilę pogadamy też o klipie, bo tam wyjątkowe osoby pojawiły się właśnie w tej piosence, ale wcześniej posłuchajmy. Powiedz, czy to jest jakaś większa część większej całości, ten utwór?
1: Jak najbardziej. Mogę to zdradzić tutaj w sumie. Zamknąłem album.
0: O!
1: Zamknąłem album w ubiegłym tygodniu, więc będzie płyta jeszcze w tym roku. Daty konkretnej nie chcę jeszcze zdradzać, ale...
0: Ale pod choinką się znajdzie, tak?
1: Tak. Pod choinką się znajdzie. Też te piosenki wybrzmią na trasie koncertowej. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie pod koniec roku. Jadę w trasę koncertową i tam będziemy mogli razem wspólnie pośpiewać.
0: To zapowiadaj utwór i za chwilę wracamy.
1: Z tej strony Jeremi Sikorski. Zapraszam serdecznie do posłuchania mojego nowego singla A jak w Radio Z.
2: Premiera w Radiu Z. Myślisz, że...

0: widzisz, chciałem już to zagadać, ale wiem, że nie można jeszcze. I Remi Sikorski, a jak premierowo w Radiu Z.
1: Tak jest, tak
0: Podobało
1: jest.
0: Się tutaj wszystkim w studiu.
1: Podobało się?
0: Podobało mi się. Widziałem też klip do tego utworu i tam, powiem ci, zaskoczy cię. Jestem wielkim fanem musicalu Metro, więc nawet miesiąc może nie minął, widziałem tę dziewczynę już chyba,
1: tak,
0: która pojawia się u ciebie w klipie, czyli Kalinę.
1: Bardzo zdolna dziewczyna i bardzo się cieszę, że mogła zagrać w tym teledysku.
0: Wytłumaczmy, tylko to jest Kalina Józefowicz, to jest córka, tak, córka Janusza Józefowicza i Nataszy Urbańskiej, tak jest.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Młoda aktorka.
1: Z Nataszą pracujemy teraz nad płytą, więc bardzo się cieszę, że Kalina mogła wystąpić w tym klipie. Faktycznie ten teledysk zależało mi bardzo na tym, żeby dodać parę takich scenek aktorskich i żeby osoby, które lubią oglądać teledyski, mogły też wejść jeszcze bardziej w całą tę historię i wydaje mi się, że fajnie nam się to udało, więc zapraszam wszystkich na mój kanał na YouTubie, gdzie możecie zobaczyć całą historię utworu A jak z teledyskiem.
0: Ale właśnie to jest jakiś powrót do tych czasów takich musicalowych. Ty skończyłeś akademię, autorską szkołę musicalową Macieja Pawłowskiego swego czasu,
1: tak,
0: więc rozumiem, że to jest jakiś trochę ciągnie cię do tego świata, czy nie?
1: Wiesz, to trochę mnie do niego ciągnie. Faktycznie to aktorstwo nie jest może jakimś takim moim marzeniem. Wiem, że muzyka to jest ta działka, w której chcę być i w której chcę się rozwijać. Ale spodobało mi się to. Podobało mi się to, więc kto wie, może kiedyś jeszcze w jakichś takich aktorskich projektach pokażę się szerzej. A na razie robię swoje klipy i let's go.
0: To powiedz jeszcze, bo tam w klipie pojawia się numer telefonu 500 000 000.
1: Tak.
0: Co się stanie, jak zadzwonimy? Czy do Kaliny się dodzwoniamy, do Nataszy, do Józefowicza, czy do ciebie?
1: A to już musicie sprawdzić sami.
0: Ale zachęcił, no. Zachęcił. Każdy może spróbować, bo może się dodzwonić do swojej ulubionej osoby.
1: Kto wie?
0: Remi Sikorski, głosujcie na niego. Radio ZPL, zakładka Radio Lista, lubię to, bo to przy okazji propozycja do listy. A teraz Somber, My Body Isn't Ready. Może jakiś musical właśnie z twoimi piosenkami. To też jest jakiś pomysł.
1: To by było coś.
0: Dzięki wielkie. Jeszcze co?
1: Dziękuję.
0: Trzeci raz w tym tygodniu wpadniesz do nas, czy nie?
1: Jak zaprosicie, to u was zawsze miło być, więc czekam na zaproszenie.

0: bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
10: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
9: I w ekstra cenie, to rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na ciebie.
17: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
18: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
19: Po reklamie.
20: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię To w Radiu Z.

ale to jest numer Fastboy Music Sounds. Można się przenieść myślami do czasów wakacyjnych. To było dzisiejsze miejsce numer 6. A wy głosujecie na swoich ulubieńców. Wcześniej Dawid Podsiadło i utwór Na błysk. Pyta niespodzianka czeka za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. 3, 2, 1. Pierwsza odpowiedź. Tytuł jest związany z dzisiejszym świętem. Proszę bardzo. Jeśli ktoś już wie, jaki to utwór, to dzwońcie. 3, 2, 1. A teraz Taylor Swift i Patient Zero. To ze specjalnej edycji jej najnowszej płyty.

0: Rafiori, Artur Rojek, miejsce piąte, listy Lubię to w Radiu Z. No słuchajcie, krytycy mówią, że dalej są głodni po premierze płyty Artura. To jest bardzo dobry znak, przyznajcie, odnośnie jego twórczości, więc Artur musi wypuszczać więcej. Płyta niespodzianka czeka, druga podpowiedź dwóch artystów o tym samym imieniu dzisiaj na miejscu pierwszym. 321-321-321.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Rosé, New Trick, propozycja do listy lubię to w Radio Z. JJS był kiedyś taki zespół, dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, ale bardzo mi to przypomina, te klimaty. Mam nadzieję, że właśnie taka alternatywna moza wraca. I to w takim mainstreamowym wydaniu, co tu się oszukiwać. Propozycja do listy od Rosé, naprawdę świetny numer. Klip do tej piosenki dobija już do 50 milionów. Wyszedł mniej niż 2 tygodnie temu, także dzieje się. Głosujcie, Radio Z.pl, zakładka Radio, lista lubię to. Propozycje pod aktualnym notowaniem, a na trzecim dzisiaj Dubdogs, Fezo, Zark. How does it feel?

nie takie lato, tylko taką jesień. Już w tym przypadku Sylwia Grzeszczak, Mango, dzisiaj na miejscu drugim. Listę lubię to w Radiu Z. Sylwia według mediów plotkarskich nosi najmodniejsze buty tej jesieni. No właśnie, więc wszystko wskazuje na jesień. Karol G, Bruno Mars i Still. Propozycja przed miejscem pierwszym.

0: czyli Bruno Mars, Steel, propozycja do listy, głosujcie. A kto na miejscu pierwszym?
1: Kubaj i numer chłopaki.
0: Tak jest, 20 dzień. Właśnie ich. Kubaj, Kuba, chłopaki na miejscu pierwszym, a dla ciebie płyta niespodzianka, Sebastianie.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Po reklamie.
9: Tu Radio Z, czas na wiadomości. O 20:00 w środę wieczorem ma je dla nas Rafał Piech.
10: Strategia obrony USA, kolejny krok do stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Lewica rozlicza słaby wynik wyborów prezydenckich w Krakowie. Szybko rośnie, wypiera rodzime gatunki. Lublin walczy z rdestowskiem japońskim.
9: 20:00.
10: Coraz bliżej stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Punkt dotyczący jej powstania wpisano do procedury wdrażania amerykańskiej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa. Taką informację otrzymał szef MON Władysław Kośniak-Kamysz prosto od amerykańskiego ambasadora. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gospodzki. Co to w praktyce oznacza?
11: Że to rzeczywiście kolejny krok na drodze do bazy, ale jeszcze nie ostateczna decyzja. Teraz Pentagon bada wszystkie za i przeciw w tej sprawie, a Polska, jak podkreśla wicepremier, robi wszystko, żeby pozytywna decyzja zapadła jak najszybciej.
12: To jest dla nas najważniejsze zadanie dzisiaj. Stworzenie takich warunków, żeby nie tylko żołnierze amerykańscy, ale ich rodziny czuły się jak najlepiej u nas. Żeby decyzja prezydenta Trumpa została jak najszybciej wdrożona w życie.
11: Wkrótce ma odbyć się spotkanie szefa MON z amerykańskim sekretarzem obrony. Na razie jeszcze data rozmowy nie została ustalona.
10: Zaplanowane na ubiegły tydzień spotkanie odwołano ze względu na wizytę w USA przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski przekazał marszałkowi Sejmu projekt budżetu instytucji na przyszły rok. Sytuacja jest wyjątkowa. Rząd nie wpisał Trybunału do projektu budżetu państwa, co oznaczało, że instytucja mogłaby zostać bez pieniędzy. Wszystko z powodu wewnętrznego konfliktu między sędziami, którzy nie mogli dogadać się i nie uchwalili planu finansowego. Dlatego teraz, składając projekt, Święczkowski zaznaczył, że zrobił to działając w stanie wyższej konieczności. Chodzi o to, by urzędnicy i sędziowie w stanie spoczynku nie zostali bez wypłat. Sprawa trafi teraz pod obrady parlamentu. Po analizie czas na wnioski i plan działania Lewica rozlicza słaby wynik wyborów prezydenckich w Krakowie i staje przed dylematem, jaką drogę wybrać przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Wspólny start z partią Razem to nie jedyna, ale optymalna opcja, mówi wiceszef klubu Tomasz Trela.
13: My jesteśmy otwarci na tego typu rozmowy, tylko zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie ma tej temperatury przedwyborczej i jeszcze o listach wyborczych i o taktykach się nie mówi. Zresztą marszałek Czarzasty bardzo rozsądnie mówi, do końca roku dajemy sobie czas, styczeń, luty to jest ten czas, kiedy będziemy takie kluczowe decyzje podejmować i pewnie tak będzie.
10: Na stole Lewica ma też opcję samodzielnego startu. Ruszył proces mężczyzny oskarżonego o brutalne zabójstwo maczetą swojego kolegi na łódzkich Bałutach. W styczniu w jednym z mieszkań obaj panowie pili alkohol. W sądzie był reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
11: Oskarżony nie chciał dziś składać wyjaśnień. Sędzia odczytała jego wcześniejsze zeznania ze śledztwa, gdy mówił, że między nim a jego ofiarą doszło do sprzeczki, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
11: Zdaniem śledczych mężczyzna miał zadać swojej ofierze co najmniej 27 ciosów maczetą, ale miał też używać innych narzędzi. Zdaniem biegłych mógł to być również znaleziony w mieszkaniu zakrwawiony blender. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Lublin walczy już nie tylko z barszczem Sosnowskiego. W mieście coraz większym problemem jest rdestowiec japoński. To inwazyjna roślina. Szybko rośnie, wypiera rodzime gatunki, a nawet niszczy budynki, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
14: Przerasta nawet utwardzone nawierzchnie jak beton czy mury. Dorasta do 2-3 metrów wysokości. Stanowi zagrożenie dla naturalnego środowiska.
15: A jak się taką roślinę usuwa? Mechanicznie, rozumiem. Po prostu się ją wyrywa?
14: Wykoszenie rośliny i zabezpieczenie terenu agrotkaniną, która uniemożliwia lub też ogranicza odrastanie. Druga metoda jest to karczowanie roślin wraz z systemem korzeniowym.
10: Usuwanie rośliny już ruszyło. Na ten cel miasto dostało dofinansowanie. W przeciwieństwie do barszczu Sosnowskiego, rdestowiec nie jest niebezpieczny dla człowieka. A na koniec jeszcze informacja sportowa. Dosłownie przed chwilą przykład przyszedł z dołu. Polska młodzieżowa reprezentacja piłki nożnej wygrała ze Szwecją 3-0. Wszystko w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy U21. Oto do tego tematu wrócimy w Radiu Z. A teraz więcej wiadomości sportowych od Mateusza Ligęcy.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
17: Zapraszam Państwa na wiadomości sportowe prosto z Płońska, gdzie w hotelu reprezentacji Polski doszło do spotkania ze zwycięzcami 26. edycji Pucharu Tembark. Policzyłem, że z obecnych kadrowiczów aż 12 grało kiedyś w tych rozgrywkach, gdzie można znów czuć, że na pewno pojawi się tutaj jakaś perełka za kilka lat i wyprzeda zapewne Stadion Narodowy. A ja zapraszam przy okazji na krótką rozmowę z obrońcą Kacprem Potulskim, który właśnie grał kiedyś w Pucharze Tembark.
18: Jak rozmawiałem tutaj z dzieciakami, mówią, idziemy na Rumunię i pomożemy im właśnie, żebyście złapali serię, bo tak myślę, że właśnie są duże fragmenty takiej dobrej gry, ale brakuje tego, żeby pójść za ciosem. Jak ty to oceniasz?
19: Tak, no ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Mniej tracili, oczywiście ten mecz ze Szwecją no, był nieudany pod względem defensywy właśnie, ale tak jak mówię, no, są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na, nie tylko na momenty, tylko na cały mecz, prawda? Czuję się tam bardzo pewnie i oby więcej występów na Stadionie Narodowym.
17: Odliczamy zatem do meczu z Rumunią, który odbędzie się w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie.
16: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
20: Ciepły wieczór, po ciepłym dniu to i ciepły wieczór mamy, na szczęście. Od 11 stopni w Zakopanem i to tak za godzinę, przez 12 w Suwałkach, 13 w Białymstoku, 14 Olsztyn, Gdańsk 15, Warszawa 16, najcieplej w Poznaniu i Szczecinie, tutaj 17 nawet. Prawie 6 minut po 20, tu Radio Z, dobry wieczór. No, przykład idzie z dołu. Można wygrać ze Szwecją 3-0? Można. A gdyby tak podmienić może tych piłkarzy, co wy na to? Albo niektórych wysłać już na emeryturę. To nie będzie dzisiejszy temat, lubię to komentary. Powiem wam w tej godzinie, o czym po 21 będziecie mogli pogadać razem ze mną i wypowiedzieć się w Radiu Z na żywo bez cenzury. A to Eric Carmen, Hungry Eyes, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

Armin van Buuren, In and Out of Love w Radio Z Kwadrans po godzinie 20. Program Lubię To, o wszystkim, co najciekawsze w świecie i w sieci. No słuchajcie, czytam właśnie, że generacja Z to najmłodsza ma dość życia według internetowej konstrukcji. Przepraszam, nie najmłodsza, bo jeszcze Alfa jest chyba młodsza. Cofam te słowa. Co jeść, co ćwiczyć, co kupić, gdzie pojechać, a nawet jak odpoczywać. Internet ma odpowiedzi na wszystko. W świecie niekończących się porad i trendów coraz trudniej usłyszeć własne potrzeby. No i okazuje się, że oni nie chcą być kierowani. Ciekawe, co na to w takim razie sztuczna inteligencja, która chciałaby nam mówić bardzo dużo o naszym życiu.

0: You Got It, Roy Orbison w Radiu Z. Za chwilę gramy dalej, między innymi Happy Birthday, ale to będzie wersja rapowa.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
5: Karolina Lewicka.
6: Dominika Wielowiejska.
7: I Andrzej Bubiński.
4: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
5: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
7: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Gdy byłyśmy dziećmi, obiecałyśmy sobie, że znajdziemy na Kali.
17: Wyrusz z Joe i Rajsą na magiczną wyspę pełną mitycznych stworzeń, niezwykłych przygód i niebezpieczeństw. Niestety cena za powrót do domu jest wysoka. Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
18: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
23: Radio Z i już.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl.
25: Happy birthday. So make a wish.

Two Colors, Heavy Metal Love w Radiu Z. Świetny numer, a teraz coś zupełnie nowego od Keiry, która powiedziała w jednym z wywiadów, że ciężko jej cokolwiek zaplanować przy takim tempie pracy, bo te plany realizują się w zupełnie inny sposób. No to posłuchajcie jej najnowszego utworu po polsku, Na moje nieszczęście. Keira w Radiu Z i wasze łapki w górę na radioz.pl. A za chwilę przedstawię wam dzisiejszy temat, lubię to komentarze.

0: Lay You All On Me. Silver w Radiu Z i 18 minut do 21, a dzisiaj po 21 w Lubię to komentary. Cyfrowy świat, czyli ochrona danych i nasze cyberbezpieczeństwo. Generalnie po serii ostatnich głośnych incydentów hakerskich, czy w Polsce, czy na świecie, na różne systemy i instytucje, powraca temat bezpieczeństwa cyfrowego nas, obywateli. No i coraz częściej zastanawiamy się, jak skutecznie sobie radzić i zabezpieczać te nasze dane w sieci. Więc pytanie do Was, czy czujecie się w ogóle bezpiecznie w internecie? Czy macie jakieś sposoby, żeby ochronić się przed takim cyberatakiem? Może macie jakieś sprawdzone sposoby, albo padliście ofiarą takiego wyłudzenia danych i chcielibyście ostrzec innych swoimi sposobami? Jak temu zaradziliście? 321-321-321. Numer telefonu, który przyda się po 21. Będziecie się mogli wypowiedzieć na żywo, bez cenzury, w Radiu Z w Lubię to komentary. Już teraz pomyślcie o temacie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
1: No, musiałem wam to powiedzieć.
0: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku. Tylko w Radiu Z. Zapraszam. Maciej Musiał.
2: Reklama.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka już w kinach. Na film zaprasza Radio Z.
13: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactive Rolon.
14: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: No i mamy jesień.
19: A ja mam dla ciebie cynk.
18: O, cynk. W sensie podpowiedź?
19: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
18: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
19: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
18: Swanson?
19: Mądra suplementacja już od 57 lat.
18: To ma sens.
11: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
15: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
14: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piechusz w studiu.
2: Ministerstwo Klimatu podsumowuje rok systemu kaucyjnego. Polityczna awantura o list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Lubelskie zaprasza do siebie i rozdaje czeki turystyczne. Polacy w ramach systemu kaucyjnego zwrócili ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało rok działania nowych reguł recyklingu. Do systemu wróciło 60% opakowań. Resort już planuje objąć kaucją tzw. małpki. Do tego nowe butelkomaty pojawią się już nie tylko w sklepach, ale i na osiedlach. O tym, co jeszcze się zmieni, reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
3: Trwają prace nad wydłużeniem ważności bonów za zwrot opakowań. Jednak ministerstwo działa tutaj z opóźnieniem, ponieważ największe dyskusje
20: dyskonty już zapowiedziały dłuższe terminy albo właśnie je będą wdrażać. Z kolei małpki będą w systemie za ponad 2 lata, zapowiada minister Paulina Hennig-Kloska.
21: Będziemy chcieli to zrobić tak, żeby oczywiście operatorzy i producenci mieli czas się przygotować, natomiast nie pozwolimy datą wejścia w życie torpedować pomysł.
20: Założenie jest takie, żeby do końca roku system zebrał blisko 80% opakowań objętych kaucją.
2: Obecnie poziom comiesięcznej zbiórki wnosi 900 milionów sztuk opakowań. Potężne polityczne zaskoczenie po decyzji sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości dostał list żelazny. W razie powrotu do kraju nie będzie zatrzymany i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Prośba trafiła do sądu w sierpniu. Z listów wynikało, że wysłano je z terenu Naddniestrza, prorosyjskiego separatystycznego regionu Mołdawii. To zdumiewające i oburzające, komentuje szef klubu Centrum Mirosław Suchoń.
22: To jest rzecz niewyobrażalna, żeby człowiek, który ucieka przed Polską, przed wymianę sprawiedliwości w ruską strefę wpływów, żeby otrzymywał jeszcze list żelazny. Nie mieści mi się to w głowie, uważam, nie rozumiem, będę przyglądał się uzasadnieniu tej decyzji.
2: Każdy obywatel powinien być traktowany w ten sam sposób, dodaje Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
23: Pewnie sąd uznał, że być może to jest jedyna szansa, żeby go w ogóle przesłuchać, tak? No, ale to w żaden sposób nie powinno oznaczać, że Romanowski jest traktowany lepiej niż inni obywatele.
2: Jak podkreślają politycy, to jednak jeszcze nie koniec, bo decyzja jest nieprawomocna i wiadomo, że będzie zażalenie. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Bójka pilotów w kokpicie i awaryjne lądowanie samolotu. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie lecący z Dubaju do Tel Awiwu liniami Fly Dubai. Zagraniczne media podają, że jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z, Jan Kielak. Janku, co jeszcze wiemy do tej pory?
24: Samolotem leciało 180 pasażerów z Izraela. W pewnym momencie maszyna zaczęła szybko tracić wysokość, a załoga nadała sygnał alarmowy, świadczący o porwaniu. Według zagranicznych mediów powodem była burda w kokpicie. Jeden z pilotów miał dźgnąć nożem drugiego i wyrzucić go z kabiny. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a następnie dwaj pozostali piloci awaryjnie wylądowali maszyną w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Jan Kielak, Radio Z.
2: W związku z incydentem Izrael poderwał swoje myśliwce. Tamtejsze służby uruchomiły procedury przewidziane na wypadek ataku terrorystycznego. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dopłata do wypoczynku wynosi 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami. Jest gdzie pojechać, mówi prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Rafał Kamieniecki.
25: Sam Zamość jest piękny, wiadomo, przepiękne miasto, jezioro Łęczyńsko-Wodawskie, mamy Polesie, mamy Szumy na Roztoczu, przepiękne parki, Powiśle. Naprawdę jest wiele obiektów, które warto zobaczyć. Jest cisza, spokój.
2: Bon będzie można wygenerować jutro punktualnie o 10:00 przez stronę lubelskiczekturystyczny.pl, a wykorzystać do 1 listopada. W studiu z nami już
1: Polska
2: Mateusz
1: jest
2: Gęza.
1: Piękna przede wszystkim.
2: A Lubelszczyzna najpiękniejsza.
1: No, ale Polska.
2: Okej. Okay. Czas na wiadomości sportowe.
1: Zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Niepokonany jak Jerzy Brzęczek. 9 meczów w eliminacjach do młodzieżowego Euro i aż 9 zwycięstw kadry do lat 21, którą prowadzi były selekcjoner seniorskiej reprezentacji. Dziś biało-czerwoni pod jego wodzą pokonali w Katowicach rówieśników ze Szwecji 3-0. Bohaterem autor 2 trafień Bartosz Mazurek. Polacy prowadzą z kompletem punktów w swojej grupie. Awans na przyszłoroczny turniej jest niemal pewny. W poniedziałek na koniec kwalifikacji czeka nas wyjazdowe starcie z Włochami. Jeśli kadra Brzęczka co najmniej zremisuje, wygra grupę i zapewni sobie udział w Euro. W przypadku porażki bardzo możliwe, że Polska okaże się najlepszą drużyną z drugich pozycji i bez konieczności gry w barażach również zdobędzie kwalifikacje. Tymczasem kadra A pod batutą Jana Urbana szykuje się do piątkowego meczu z Rumunią w Lidze Narodów w dywizji B.
27: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku.
1: Mówił nam pomocnik Piotr Zieliński. Przypomnę, że Rumunię podejmiemy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relacje oczywiście na antenie Radia Z.
26: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
0: Co jutro w pogodzie? Powtórka z rozrywki, nawet cieplej, 24 stopnie, Zielona Góra, Gorzów, Szczecin, Wrocław. W centrum kraju około 20 to w Łodzi i w Warszawie. No na południu też przyjemnie, Zakopane 20 do 22 w Krakowie nawet. Tak się zapowiada jutrzejszy dzień. 5 minut po 21 tu Radio Z, program Lubię to Komentery, jak w każdy poniedziałek i w każdą środę. Mateusz Ptaszyński, kłaniam się i pytanie do was. Odpalam linie telefoniczne, więc można już dzwonić. Czy czujecie się bezpiecznie w internecie? Czy macie jakieś sposoby, żeby uchronić się przed takim cyberatakiem? 321 321 321. Czekam na wasze głosy w Radio Z.

0: Somber 12 to 12 w Radiu Z, w programie Lubię To. Komentary w poniedziałki i środy oddajemy antenę wam, słuchaczom Radio Z. Możecie się wypowiedzieć na zadany temat, a dzisiaj o cyberbezpieczeństwie w sieci, bo ostatnio sporo było tych głośnych incydentów hakerskich, czy na MyDoctor, czy na portal związany z fakturami w Polsce, ale też i sporo ataków na systemy międzynarodowe. To jest nieważne, skąd te ataki wychodzą, czy od prywatnych osób, czy może jakieś rządy innych państw próbują atakować inne. No, ludzie coraz częściej zastanawiają się, jak skutecznie chronić swoje dane w sieci i czy wyczujecie się bezpiecznie w internecie, czy macie jakieś sposoby, a może padliście ofiarą i chcielibyście ostrzec innych. Odbieram wasze telefony w Radiu Z. Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Jarek.
0: Jarku, co chciałbyś dorzucić w tej sprawie w Radiu Z?
1: No ja bym chciał was w ogóle pozdrowić za...
0: Ścisz sobie radio, fajno. Będzie ci się łatwiej, wiesz co, żeby ci się głos nie odbiło. O, i niestety nasz słuchacz się rozłączył. Także 321-321-321. Mam nadzieję, że jak dzwonicie, to wyłączajcie radio, bo będziemy się wtedy lepiej słyszeć na antenie. Za chwilę mam nadzieję, że z kimś z was się już usłyszę w temacie cyberbezpieczeństwa.

0: Nana Lonely w Radiu Z, 18 minut po 21. Program Lubię to komentarze, w którym dzisiaj o ochronie danych i cyberbezpieczeństwie po ostatnich atakach. Czy czujecie się w ogóle bezpiecznie w internecie? Odbieram telefon od kogoś z was. Dobry wieczór. 321-321-321. Halo, halo.
1: Halo, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Rafał.
0: Rafale, bardzo mi miło cię poznać. No to słuchamy twojego głosu. Może padłeś ofiarą takiego ataku hakerskiego kiedyś?
1: Moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy używać bezpiecznych, unikalnych haseł. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, konfigurować multifactor authentication. Oczywiście aktualizować oprogramowanie wszelkiego rodzaju urządzenia, które używamy. Telefony, telewizory, aplikacje, przeglądarki, czyli całość oprogramowania, które używamy, powinniśmy aktualizować. Edukować się może jeszcze w kwestii cyberbezpieczeństwa, czyli śledzić nowe newsy, ponieważ pozwoli nam to pewnie poprawić swoje bezpieczeństwo.
0: A czy ty jesteś człowiekiem z branży IT, który tym się tak interesuje, czy po prostu masz taką świadomość?
1: Jestem z branży.
0: Okej, okay, no to może to z tego też wynika, ale dobrze, że w takim razie mówisz o tym głośno i zachęcasz innych. To czekam na wasze telefony. 321-321-321. Dzisiaj cyberbezpieczeństwo, wasze cyberbezpieczeństwo. Może padliście kiedyś ofiarą i chcielibyście opowiedzieć o takim ataku, żeby uchronić innych? Też zapraszam do Radia Z.

0: Both in the Right Direction, Gossip w Radiu Z, w programie Lubię to komentarze, w którym to wy przejmujecie antenę i wasze zdanie. Dzisiaj o cyfrowym świecie i cyberbezpieczeństwie rozmawiamy, bo ostatnio było sporo głośnych incydentów hakerskich. No, również kryptowaluty to był ten temat, który przewijał się nie tylko w Polsce, bezpieczeństwa naszych pieniędzy, które inwestujemy również przez internet. No właśnie, macie jakieś takie historie z tym związane? 321-321-321 ku przestrodze, być może, albo może macie sposoby na to, jak się pilnować w internecie. 321-321-321, odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Piotr z tej strony.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzwonię w takiej sprawie, że już nieraz do mnie dzwoniono z kryptowalut względem tego, że zainwestować taką kwotę i będę mógł mieć tyle pieniędzy. Okazało się do tego doszło, że zainwestowałem 1600 zł, a co do czego gość, który inwestował moje pieniądze, okradał innych ludzi z innych banków i przelewał na moje konto, a później co do czego jeszcze teraz mam ciąganinę z policją kryminalną.
0: To trochę taka piramida Ponziego, jak to się o tym mówiło.
1: Aby tego nie robić. Nie inwestować.
0: Dziękujemy za twoje ostrzeżenie.
1: Wyzwaniają również ludzie.
0: Ja myślę, że nie można tak generalizować, żeby nie inwestować w ogóle, bo są też bezpieczne inwestycje. Pamiętajcie, obligacje Skarbu Państwa na przykład, to też jest inwestowanie. Bonnie Tyler za chwilę w Radiu Z, to wy możecie dzwonić 321-321-321 o bezpieczeństwie w sieci, waszym bezpieczeństwie. Czy macie jakieś sposoby na te sprytne próby wyłudzenia danych na przykład przez internet?
2: Reklama. W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.

0: Prima Ballerina Margaret w Radiu Z. 24 minuty do 22. Ostatnio było głośno o atakach. O wypłynięciu naszego PESEL-a na przykład, jeśli byliśmy gdzieś zarejestrowani w systemie MyDoctor między innymi. Ostatnio jedna firma z fakturami miała taki problem. No generalnie na świecie sporo się dzieje, jeśli chodzi o cyberataki, które no często wychodzą od osób prywatnych, ale no teorie spiskowe mówią też, że to rządy innych krajów próbują tak wpływać na politykę światową. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Pytam o wasze zachowanie w sieci. Jak się przed tym bronić? Może macie jakieś sposoby? 321-321-321. Dobry wieczór. Z kim mam przyjemność rozmawiać? Halo, słyszymy się?
1: Halo, to ja, Jurek z Zawoni. Chciałem powiedzieć, że u mnie jest taki problem, że nie mam problemu. Jeśli ktoś chce wykradać moje dane, niech bierze co chce. To jest wszędzie, w urzędach, wszędzie.

0: ja przez telefon rozmawiam, a tam radio gra.
1: To bardzo dobrze.
0: Ja się tego nie boję.
1: Dobra,
0: ja się
1: dziękujemy.
0: Tego nie boję.
1: Dziękujemy za głos odważnego słuchacza. Ja myślę, że nie tędy droga. Ale podziwiamy odwagę i dobre samopoczucie. 321-321-321, jeszcze jeden telefon od kogoś z was za chwilę. O cyberbezpieczeństwie. Jak sobie z tym radzić?

0: O, gdyby miłość była odpowiedzią na wszystko, to byłoby dobrze. Morandi Angels w Radiu Zeti, 17 minut do 22. Lubię te komentarze, w którym na żywo i bez cenzury pod numerem 321-321-321 możecie zabrać głos w dyskusji. Dzisiaj o naszym cyberbezpieczeństwie, bo ludzie coraz częściej zastanawiają się, jak skutecznie chronić swoje dane w sieci, skoro one wypływają, padają atakami, padają ofiarą ataków hakerskich. Czy czujecie się w ogóle bezpiecznie w internecie? 321-321-321. Odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór. Widzę, że chyba zagranica dzwoni.
1: Dobry wieczór. Nazywam się Lucjan, dzwonię z Rotterdamu.
0: Witamy serdecznie.
1: I miałem taką sytuację w 2024. Chciałem sobie zabukować hotel. Nie będę mówił, jaka sieć, bo to jest bardzo znana, zresztą prawie połowa państwa i innych krajów bukują przez tą stronę. Zabukowałem sobie hotel, oczywiście trzeba było podpiąć kartę kredytową i było napisane, że mogą sobie zażyczyć o parę dni wcześniej płatność, więc tam miałem 625 euro, bo tyle mnie kosztował ten hotel w Kopenhadze. Przez tą stronę oczywiście, no i dostałem maila ze swoimi danymi z ich strony, bo zawsze sprawdzam, jaki jest prefiks danego maila. I miałem taką i dostałem parę minut później, że prosimy o sprawdzenie karty kredytowej, bo mamy problem z pobrania z państwa zabukowanym hotelem. No i wziąłem, dostałem od razu do karty kredytowej, że chcą pobrać, więc wziąłem, wpisałem w banku PIN, no i poszło. No i po dwóch tygodniach dowiedziałem się, że to było, że im się włamali na konta hakerzy. I niestety straciłem 625 euro.
0: Nie odzyskałeś?
1: Nie mogłem nic z tym zrobić. Nie dostałem nic. Pisałem z nimi, że oni mi pisali, że jakieś kody, QR kod muszę wysłać, a ja nie dostałem żadnego QR kodu, ani żebym mógł po prostu zapłacić, tylko po prostu dostałem z ich strony, ze swoim imieniem, nazwiskiem, no są wszystkie dane, które były podane. I od tego czasu już nigdy w życiu nie podaję żadnej karty kredytowej, z której mogliby mi podać, tylko taką kartę, to się chyba nazywa te PrayPant, że można sobie tak dopłacić i wtedy mogłem korzystać z takiego rozwiązania.
0: Dziękuję za twój głos, bo czas nas lekko goni. Chciałem jeszcze to podsumować i powiedzieć, że są karty przedpłacone wcześniej albo takie specjalne, wirtualne, które zmieniają swój numer, więc najlepiej z nich korzystać w takich sytuacjach. No często też pada się taką ofiarą takich ataków w przypadku na przykład kupna biletów z drugiej ręki. Są takie specjalne strony, które umożliwiają to po zawyżonych cenach na dodatek. No i czasem okazuje się, że ludzie sprzedają po kilka biletów na różnych stronach albo ten sam bilet. No i później zaczynają się problemy. Już nie mówię o tych OLX-ach i sytuacjach, gdzie ludzie się podszywają pod tę stronę, mimo że tak naprawdę to nie ten portal do nas pisze. Trzeba uważać, trzeba być czujnym, jak ważka po prostu. Przona zły w Radiu Z, wielkie dzięki za wszystkie wasze głosy. Lubię te komentarze w poniedziałki i środy w Radiu Z.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy.
3: Pogadamy.
1: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Po reklamie.
12: To już czas na wiadomości o 22:00 w Radiu Z w środę, a je dla nas Rafał Piech, posłuchajmy.
13: Cenowy szok na stacjach paliw, a to nie koniec podwyżek. Miał śmiertelnie potrącić brata wniosek o aresztę dla mężczyzny po tragedii koło Poznania. To jeden z najdroższych polskich filmów w historii. Lalka już w kinach.
12: 22:00.
13: Diesel powyżej 9 zł, benzyna ponad 8 za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach. I choć prosi się choć o coś optymistycznego, zdaniem analityków, to nie koniec podwyżek. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
14: Najbliższe dni to kolejne kilka groszy w górę.
15: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, mieć nie będziemy.
14: Jakuba Boguckiego za Petrol.pl pytam też o scenariusz 10 zł przy dystrybutorach.
15: Całą pewnością nie należy go zupełnie skreślać jako nieprawdopodobnego.
14: Jeszcze jest wiele niewiadomych, bo z Zatoki Perskiej płyną sprzeczne informacje o przepływie cieśniną Ormusa. Z Białego Domu też mamy sprzeczne komunikaty o proponowanym zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Grażyna Wiatr, Radio Z.
13: Na zakaz naciska sam prezydent Donald Trump, żeby obniżyć ceny lokalnie, bo również w USA ceny na stacjach biją rekordy. Dziesiątki miliardów złotych dla Polski z Brukseli. Już jutro wpłynie przedostatnia transza w wysokości 35 miliardów w ramach Krajowego Planu Odbudowy, a przed Bożym Narodzeniem ostatnia, największa, w wysokości około 55 miliardów. Udało nam się nadrobić opóźnienia powstałe za rządów PiS i dobrze wydać całą przyznaną nam pulę, podkreślała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
16: Widzimy, że KPO stało się motorem rozwojowym Polski. Około 1,5% wzrostu PKB jest dzięki inwestycjom z KPO i Polska dzięki KPO jest liderem rozwoju gospodarczego w Europie.
13: W sumie Polska ma otrzymać ponad 230 miliardów złotych w ramach bezzwrotnych dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek. Pieniądze wydano głównie na transformację klimatyczną, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii, a także na cyfryzację, inwestycje drogowe i kolejowe oraz ochronę zdrowia. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał śmiertelnie potrącić swojego brata w Borówcu koło Poznania. Według ustaleń 39-latek celowo wjechał samochodem stojącą na ulicy grupę mężczyzn i zrobił to w warunkach recydywy. Najnowsze i zweryfikowane informacje już teraz ma reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Czy mężczyznę usłyszał zarzuty?
17: Nie, nie został nawet przesłuchany. Jak przekazał mi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak, było to niemożliwe ze względu na jego stan zdrowia. Jak dodaje, Arkadiusz C. jest podejrzany o narażenie poszkodowanych na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
18: Jest podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
17: Wniosek o tymczasowy areszt ma być jutro rozpatrywany przez sąd w Środzie Wielkopolskiej. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
13: Poszkodowani trafili do szpitala. Jak się okazało, część z nich była dobrze znana policji. Byli notowani za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Lalkomania wchodzi w decydującą fazę. fazę. Po serialu Netflixa dziś na ekrany kin trafia film z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Między nami nie ma jednak żadnej rywalizacji, zapewnia reżyser Maciej Kawalski.
3: Czasami spotykam się z takim twierdzeniem, że to jest jakiś wyścig, że to jest jakiś konflikt, a jakoś zupełnie w ten sposób tego nie odbieram. Mam wrażenie, że w lodziarni lody czekoladowe nie walczą z truskawkowymi. To jest po prostu kolejny wybór. Można spróbować jednych, można spróbować drugich, można spróbować i tych, i tych. Każda opcja jest dobra, więc myślę, że taki przepis na udaną jesień to jest zobaczyć jedną lalkę, zobaczyć drugą i jeszcze sięgnąć po powieść.
13: W filmie gra plejada gwiazd polskiego kina. Na lalkę zaprasza Radio Z. A już teraz zapraszamy na wiadomości sportowe, które ma Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
19: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie swojej drużyny narodowej po konflikcie z trenerem Jorgem Jesusem. Słynny CR7 wsiadł na pokład swojego prywatnego samolotu i odleciał do Madrytu. Wydał przy tym oświadczenie, że wkrótce szerzej odniesie się do całej sytuacji, dlaczego opuścił drużynę, której zawsze się poświęcał. To może być definitywny koniec jego gry w barwach Portugalii, dla której rozegrał 234 mecze, strzelił w nich aż 146 goli. Na lepsze dni liczą kibice piłkarskiej reprezentacji Polski. Po falstarcie w dywizji B Ligi Narodów kadrowicze w hotelu nieopodal Płońska przygotowują się do piątkowego starcia z Rumunią. Po porażce ze Szwecją jedynym graczem, który zbierał pochwały, był Wiktor Nowak.
20: Czuję się dobrze na boisku, dobrze też mi chłopacy tutaj przyjęli w szatni, także wszystko idzie dobrze, tylko żeby gdzieś te mecze wygrywać i wszystko będzie super.
19: Na koniec wciąż o piłce, tyle że tej ręcznej. Szczypiorniści Industrii Kielce z piątym zwycięstwem w Superlidze tym razem wygrali ze Śląskiem Wrocław 43-26.
21: Nie jest łatwo trzymać taki wysoki poziom właśnie koncentracji w głowie, jak masz taką zdecydowaną przewagę.
19: Mówił trener mistrzów Polski Krzysztof Lijewski. Industria z kompletem punktów prowadzi w tabeli.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
12: Środa, mała sobota, więc sprawdzam prognozy na weekend, może już powolutku. W Zielonej Górze ma w sobotę padać, a tak poza tym nawet 22 stopnie, sporo słońca, jak wygląda niedziela. W niedzielę już bez deszczu, temperatury na podobnym poziomie, no weekend, bajka nam się szykuje. 6 minut po 22, lubię to w Radiu Z, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Don't speak, no doubt, z Gwen Stefani. Pamiętacie to jeszcze? Nie? To posłuchajcie.

Oceana, Cry Cry w Radiu Z, 18 minut po 22. Słuchajcie, no ważny dzień w historii piłki, jeśli chodzi o Portugalię. Jak słyszeliście w wiadomościach sportowych Radia Z, no eksplodowała bomba w zasadzie na zgrupowaniu Portugalii, reprezentacji Portugalii. Ronaldo porzucił kadrę, był niezadowolony, że przesiedział ostatni mecz na ławce. Zresztą tak samo jak Robert Lewandowski. Dodajmy, że on w meczu ze Szwecją, no może nie cały, bo tam wszedł pod sam koniec meczu w jakiejś 87 minucie w zasadzie, nie wiadomo po co. No ale jeśli chodzi o Portugalię, no to wrze, w kadrze wrze. Ronaldo ma się do tego odnieść, na razie wsiadł w swojego prywatnego jeta i poleciał do Madrytu. No nieładne zachowanie. No ale to nie od dziś było wiadomo, że to on jest większy niż ta kadra. Przynajmniej w swoim odczuciu. Może czas po prostu zakończyć karierę, tak jak zrobił to Messi? Tak podpowiadam głośno. Nie wiem, jakby to było po portugalsku, ale przekażcie mu.

John Parr, Sun Atmosphere w Radio Z, 26 minut po 22. Właśnie trafiłem w sieci na filmik z koncertu The Weeknda. No słuchajcie, kobieta została przez niego dotknięta w zasadzie przez sekundę w tłumie. To było w Dżakarcie. No i emocje sięgnęły zenitu. Kobieta po prostu zemdlała. Właśnie tak zacząłem się zastanawiać, kto musiałby mnie dotknąć ze znanych muzyków, żebym ja zemdlał, i już wiem. Któryś z braci Gallagher z Oasis.

Meredith Brooks w Radiu Z, 25 minut do 23. A teraz propozycja do listy Lubię To, na którą można głosować. Radio Z.pl, zakładka radio i tam wasze głosy. Propozycje pod aktualnym notowaniem, a wśród nich nowość od Taylor Swift, czyli utwór Patient Zero z płyty The Life of a Showgirl, ale ze specjalnej edycji, na której ukazał się właśnie między innymi ten utwór. To jest kolejny utwór po tym, który mieliśmy do tej story jakiś czas temu.

This Love Maroon 5 w Radio Z. A teraz wspomnienie naszych urodzin, które świętowaliśmy w poniedziałek, 36. urodziny Radio Z. Mnóstwo gwiazd, również wy się tutaj pojawialiście. Zachęcam, jeśli macie ochotę wpaść na parapetówkę, to więcej szczegółów na radioz.pl. Zapraszamy w sobotę. Ania Karwan była i na żywo zaśpiewała ten utwór w Tommy Gray, który bardzo lubicie. Nie

0: Tu Radio Z. Czas na ostatnie środowe wiadomości. Te przygotował i przedstawi Rafał Piech.
1: Obrońcy zadowoleni. Prokuratura szykuje zażalenie. Chodzi o list żelazny dla Romanowskiego. Nieznana substancja w przesyłce do żandarmerii wojskowej. Potrzeba matką wynalazku. Mieszkaniec Lublina stworzył aplikację, bo nie słyszał syren alarmowych.
0: 23.
1: Jest zgoda warszawskiego sądu na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł wrócić do kraju, żeby odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. O tym, jak dzisiejszą decyzję sądu oceniają obie strony postępowania, reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Obrońca polityka PiSu nie kryje zadowolenia. Wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu jest nie tylko w jego interesie, ale też prokuratury, twierdzi mecenas Bartosz Lewandowski,
3: która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi.
2: Sama prokuratura jednak jest innego zdania. Sąd zaufał podejrzanemu, któremu nie można ufać, mówi prokurator Piotr Woźniak.
4: Mamy do czynienia z osobą, która od długiego czasu się już ukrywa, która podejmowała kroki mające na celu uniknięcie zatrzymania.
2: Dlatego prokuratura w ciągu tygodnia odwoła się od decyzji sądu. Jan Kielak, Radio Z.
1: Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 19 zarzutów w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności dostarczenia podejrzanej przesyłki do placówki w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Rano dwoje żołnierzy oraz pracownik wojska, którzy mieli kontakt z paczką, trafili do szpitala. Po profilaktycznych badaniach opuścili placówkę. Nie stwierdzono u nich żadnych objawów zatrucia. Jak przekazano, badania laboratoryjne wykluczyły w przesyłce obecność substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Rosja grozi Polsce. Europejskie fabryki produkujące broń dla Ukrainy są potencjalnymi celami wojskowymi Moskwy, powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. W ten sposób skomentowała starania Polski zmierzające do ustanowienia tu centrum serwisowego rakiet Patriot. Fabryki produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i nie należy sądzić, że poza terytorium Ukrainy fabryki wojskowe, które produkują broń dla reżimu kijowskiego, będą bezpieczne. Kto tak uważa, ten się myli.
5: Kto tak się te, to też chybaece.
1: Niedawno wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że rozmowy w sprawie utworzenia w Polsce centrum serwisowego rakiet Patriot są na końcowym etapie. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Każda placówka problem smartfonów mogła rozwiązać po swojemu. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 18 w Poznaniu uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień. To rozwiązanie wprowadzono tam już prawie 2 lata temu, wyprzedzając reformę. Jak podkreśla w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem, dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska, uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają.
6: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
7: Czyli tego hejtu w internecie między uczniami może być po prostu mniej, albo już jest mniej.
6: No tak, oczywiście, że tak, bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
1: Jak dodaje dyrektorka, uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Pomaga śledzić zagrożenie i ostrzega o niebezpieczeństwie. Mieszkaniec Lublina stworzył aplikację Strażnik. Wszystko dlatego, że sam nie usłyszał syren alarmowych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Prototyp aplikacji powstał 1,5 miesiąca temu, kiedy nad ranem po raz pierwszy w Lublinie zawyły syreny. Piotr Kukier ich nie słyszał, nie czekał na działanie władz i zabrał się do pracy.
9: Postanowiłem zrobić taką syrenę, która by mi działała w telefonie.
8: Co więcej, aplikacje polecają także eksperci. Jak mówi mi Dariusz Krzysztofik z Miejskiego Wydziału Bezpieczeństwa w Lublinie, trwają prace nad połączeniem obu systemów.
10: Uruchomienie syren w tej aplikacji było dla Lublina od razu aktywowane.
8: Aplikacja jest w pełni darmowa. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Aplikacja jest też cały czas udoskonalana. W Pekinie ruszył prestiżowy turniej rangi 1000 z udziałem kilku naszych singlistek. Zmaganiom przygląda się dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Liganza. Na występ najwyżej rozstawionej Polki Igi Świątek musimy jeszcze poczekać, ale już mamy powody do zadowolenia.
11: Brawa dla Magdaleny Frech, która awansowała do drugiej rundy na inaugurację. Po bardzo zaciętym spotkaniu pokonała francuskę Elsa Jacquemot 7-5, 3-6 i 6-4. Trzystopniowe kwalifikacje do tej imprezy przeszła Katarzyna Kawa, ale udział w głównej drabince zakończyła już na pierwszej przeszkodzie nad ranem czasu polskiego, nie wcześniej niż o godzinie 8. 8 na korcie pojawi się Magdalinet. Jej rywalką będzie Czeszka Katarzyna Siniakowa. Co do Igi Świątek, ona dzięki wysokiemu rozstawieniu ma wolny los i przygodę w stolicy Chin rozpocznie od drugiej rundy.
1: Iga wygrała imprezę w Pekinie 3 lata temu. Kolejne wiadomości w Radiu Z punktualnie o północy od Darka Klimczaka. Dobrej nocy.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: To sprawdzam jeszcze prognozy na dzisiejszą noc. Jak wygląda ta sytuacja? Dobrze wygląda, bo nawet 14 stopni. Wyobraźcie sobie, tyle w Gorzowie Wielkopolskim, 13 w Koszalinie, Warszawa 11, 8 w Białymstoku, najchłodniej w Suwałkach i Zakopanem, tutaj tylko 7, ale bez deszczu dziś w nocy. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
0: A wiesz dlaczego?
1: No właśnie nie.
0: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
1: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
0: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
1: Swanson?
0: Mądra suplementacja już od 57 lat.
1: To brzmi jak przemyślany wybór.
2: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
3: Po reklamie.

północ. Zaczął się październik. Pierwszego dnia tego miesiąca w 1810 roku rodzina Chopinów przeprowadziła się z Żelazowej Woli do Warszawy. Razem z nimi do stolicy przyjechał 7-miesięczny wówczas Fryderyk. Czas na wiadomości Radia Z. Zapraszam, Darek Klimczak. Tej nocy warto spojrzeć w niebo, dlatego że księżyc jest na tle plejad. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek przygotuje nas teraz na to, co możemy zobaczyć.

0: No niestety nie udało się posłuchać Mateusza. Nazwę Plejadę wywodzi się z mitologii greckiej. W polskiej tradycji ludowej nazywano je babami, kurkami albo kokoszkami. Tańsze paliwo od dzisiaj na stacjach w Czechach, na Słowacji i w Niemczech. Te państwa wprowadzają niższą marżę i akcyzę. Słowacja, jak wiecie z Radia Z, dodatkowo obniża ceny biletów kolejowych. Gdy w Polsce trwa przeciąganie liny między premierem a prezydentem, ceny nieprzerwanie rosną. Do 10 zł za litr diesla już niedaleko. Kierowcy tirów mówią, że niebawem droższe będzie nie tylko paliwo, bo diesel to paliwo transportowe. Od jedzenia po sprzęt AGD to wszystko po Polsce wozi się drogami, a cena zatankowania tira w ostatnich miesiącach wzrosła o kilka tysięcy. Tak mówili kierowcy naszemu reporterowi Michałowi Dzienińskiemu.
1: 2,5 tysiąca różnicy.
2: Ile wchodzi tego tira?
3: Około 1400 litrów.
2: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
3: 13 tysięcy. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
0: A może być jeszcze drożej, bo wraz z niższymi temperaturami każdy samochód, w tym tir, spala więcej paliwa. Wielkie ciężarówki mogą palić nawet 40 litrów na 100 kilometrów. Sejm żegna członka swojej ochrony. Marszałek Włodzimierz Czarzasty na profilu Sejmu publikuje film zatytułowany Kiedy po latach służby przechodzisz na emeryturę.
4: Nienaganna opinia. Nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra. Podpisane.
0: Po latach wiernej służby suka kobra przechodzi w stan spoczynku. Jej rolą było wykrywanie i unieszkodliwianie substancji niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych. Na służbie w Sejmie pozostają dwa psy, Chuck i Hela. Szkoli się kolejny, mały Louis. Apel z Ministerstwa Obrony do USA. Szef MON-u prosi amerykańskie firmy zbrojeniowe, aby zamówiony przez Polskę sprzęt terminowo trafiał do polskiej armii. Bez tego plan zbudowania w Polsce najsilniejszej armii lądowej w Europie nie wypali, a Rosja, która zbroi się po zęby, będzie zagrożeniem. Nie tylko dla Polski. O szczegółach nasz reporter Miłosz Gocłowski.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do konkretnych amerykańskich firm zbrojeniowych. Jak tłumaczył, Polska kupuje z USA naprawdę dużo, ale dostawy muszą płynąć.
6: O co chciałbym poprosić naszych amerykańskich partnerów? O terminowość dostaw. Mamy przeciwnika, adwersarza za wschodnią granicą bardzo niebezpiecznego.
5: Który na zamówienia czekać nie musi, tylko produkuje nowe uzbrojenie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
0: Ostatnio USA ostrzegły partnerów, że przez wojnę w Iranie na niektórą zamówioną broń trzeba będzie poczekać dużo dłużej. Stanu nadzwyczajnego na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nie będzie, uspokaja w Radiu Z minister koordynator spec-służb. Tomasz Siemoniak odpiera zarzuty polityków opozycji, którzy podejrzewają, że alerty i wyjące syreny alarmowe są przygotowaniem do wprowadzenia stanu wojennego, by można było przesunąć wybory parlamentarne. Siemoniak kategorycznie ucina takie spekulacje. Zapewniał, że nie ma planów wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, choćby tylko w jednym województwie na wschodzie albo gdzieś przy granicy polsko-ukraińskiej. Minister przyznał, że jesteśmy wciąż w stanie alertu i alarmów jest niemało, ale to dlatego, że jest zagrożenie.
7: Te alarmy są związane z tym, że przecież mieliśmy do czynienia rok temu z targnięciem 20 kilku dronów, mieliśmy kilka tygodni temu rakietę, która spadła w województwie lubelskim. Co chwilę przy przejściach granicznych mamy różne wybuchy.
0: Jeśli lecą drony i rakiety w stronę polskiej granicy, to odpowiedzialna władza i służby alarmują mieszkańców. Podważanie tego jest bardzo niedobre. Tak politykom opozycji odpowiadał Tomasz Siemoniak. Mieli zapewnić opiekę 8-letniemu chłopcu. Zamiast tego razem ze swoim znajomym znęcali się nad dzieckiem i jego siostrą. Rodzice zastępczy ze Zgierza w Łódzkiem staną przed sądem. Prokuratura złożyła w tej sprawie akt oskarżenia. Znęcanie się nad dziećmi wyszło na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Radio Z prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
8: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
0: W czasie śledztwa okazało się, że ofiarą przemocy była też siostra chłopca. Dziewczynka była celowo kąpana w lodowatej wodzie, była też golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. Twarda postawa polityków obozu władzy wobec Marcina Romanowskiego. Żadnej taryfy ulgowej, mówi Tomasz Trela z Lewicy. To w związku z wydaną przez sąd zgodą na to, aby ukrywający się poza Polską poseł Prawa i Sprawiedliwości mógł przed Sejm odpowiadać z wolnej stopy.
9: Romanowskiego trzeba złapać, zakuć, przyprowadzić do polskiego aresztu i osądzić zgodnie z przepisami prawa.
0: Krzysztof Paszyk z PSL-u ma teorię, że sam wniosek o wydanie listu żelaznego świadczy o jednym.
10: To jest, myślę, dowód na to, że pali mu się grunt pod nogami. Już ciężko znaleźć miejsce, gdzie możliwe by było uzyskanie schronienia. zdarzenia.
0: Marcin Romanowski jest nieuchwytny od końca 2024 roku. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Policja z poznańskiego Archiwum X rozwiązała zagadkę brutalnego morderstwa seniorki z Piły sprzed 18 lat. Dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym udało się odkryć tożsamość sprawcy. Ostatecznie zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni dzisiaj wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
11: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
0: 18 lat temu w jednym z domów wielorodzinnych odnaleziono ciało mieszkającej samotnie 73-letniej Wiesławy Pacer. Zwłoki kobiety były przytwierdzone taśmami klejącymi do oparć fotela, a owinięta w ręcznik i głowa była zmasakrowana ciężkim narzędziem.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki

0: pierwsza. Ja nazywam się Darek Klimczak i zapraszam na wiadomości Radia Z. Nie udało się przed godziną, spróbuję teraz. Chodzi o księżyc na tle Plejad. To wszystko można oglądać tej nocy, mówi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
1: Plejady to nic innego jak gromada gwiazd. W jej skład wchodzi ich kilkaset, mówił mi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
2: Plejady znajdują się w gwiazdozbiorze Byka kilkaset lat świetlnych od nas.
1: Kilka widać gołym okiem, a jeśli spojrzymy przez lornetkę, możemy dostrzec ich już kilkadziesiąt. Często bywają mylone z małym wozem, bo ułożenie gwiazd ma podobny kształt. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Uf, udało się. Nazwa Plejady, przypomnę, wywodzi się z mitologii greckiej. W polskiej tradycji ludowej nazywano je także babami, kurkami albo kokoszkami. Nic już nie stoi na przeszkodzie, aby Polska TVN przeszła z Warnera w ręce Paramount Skydance. Po miesiącach przepychanych Sąd Federalny USA zatwierdził zgodę Paramount z władzami Kalifornii i innych stanów. W nowym koncernie znajdą się m.in. CNN i HBO Max, a z polskich stacji właśnie TVN. Wartość całej transakcji to 110 miliardów dolarów. Latarnia morska w Nowym Porcie w Gdańsku dalej będzie oświecać turystów. Wczoraj miał być ostatni dzień jej funkcjonowania, ale na ostatniej prostej tej historii, która miała być finałowym epizodem z życia zabytku, nastąpił zwrot. Znalazł się chętny, który będzie obsługiwać zwiedzających w miejscu latarnika, który nie ma już na to siły. Jego historię opowie teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Stefan Michalak przejął latarnię pod koniec lat 90. Włożył mnóstwo serca w to, by ją wyremontować i udostępnić do zwiedzania. Po ponad dwóch dekadach, będąc w podeszłym wieku, zdecydował, że jego przygoda z ukochanym zabytkiem się kończy. Gdy wieść o szykowanym na koniec września zamknięciu działalności obiegła Polskę, do latarnika zgłosił się podmiot zainteresowany opieką nad obiektem. A to oznacza, że Nowy Port wciąż będzie można podziwiać z 30-metrowej wieży i to przez cały rok. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Latarnia w Nowym Porcie jest wyposażona w unikatową w skali świata kulę czasu. Obiekt ma też znaczenie historyczne, to z jego okna właśnie padły pierwsze strzały II wojny światowej. Do końca roku miejsca schronienia będą specjalnie oznakowane. Właśnie weszło w życie rozporządzenie MSWiA w tej sprawie. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle pojawi się w pobliżu punktów, w których będzie się można ukryć w razie ataku. Takich miejsc w całej Polsce jest ponad 80 tysięcy. Jednak dostęp do nich w wielu przypadkach będzie utrudniony. Dlaczego? Powie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Na stronie gdziesieukrycie.pl można znaleźć najbliższe miejsce schronienia. Jeżeli taki punkt jest w budynku biurowym, to może być on udostępniony w godzinach otwarcia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład.
4: Podobnie jest z garażem podziemnym w sąsiednim bloku. Jeżeli został on zaznaczony jako miejsce schronienia, to pozostaje liczyć na pomoc sąsiadów w dostępie, choć w pierwszej kolejności ma on służyć właśnie mieszkańcom danego budynku.
0: MSWiA liczy, że w ciągu 3 miesięcy strona gdziesieukryć.pl będzie udostępniona jako aplikacja na smartfony. Padły kolejny rekord, ponad 2 miliardy 600 milionów złotych Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego przy okazji corocznego rozliczania się z fiskusem. To rekord, nigdy wcześniej ta kwota nie była tak wysoka, swoje poparcie przekazało ponad 17 milionów osób. Przeciętna kwota wpłat wyniosła 151 zł. Inflacja w górę we wrześniu wyniosła 4% rok do roku. Największy wpływ miały na to ceny paliw, które poszły w górę o 36%. Droższe są także nośniki energii o niemal 5%. Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą w jednym z mieszkań na Bałutach w Łodzi, później zmasakrował go maczetą. W sądzie ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Odpowiada za zabicie starszego od siebie o 10 lat kolegi. Oskarżony nie chciał składać wyjaśnień, sędzia odczytała więc jego wcześniejsze zeznania ze śledztwa, gdy tłumaczył, że nie pamięta całego zdarzenia, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
6: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
0: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Ostrzeżenia w związku z rosyjskimi atakami dla mieszkańców południowo-wschodniej Polski stają się pomału codziennością. Na szczęście w ostatnich dniach żaden z wrogich dronów nie wleciał na polskie niebo, ale na mołdawskie już tak. Rosyjski bezzałogowiec pokonał kilkanaście kilometrów i rozbił się niedaleko miejscowości Hirbowat, niedaleko ukraińskiej granicy. Jak mówi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, według mołdawskich służb była to kolejna prowokacja.
7: Na razie mołdawskie służby wypowiadają się dosyć ostrożnie. Do naruszenia przestrzeni powietrznej doszło w momencie silnego ostrzału Odessy. Według nieoficjalnych informacji tym razem do ataku Rosjanie użyli nowych, odrzutowych dronów i właśnie taki bezzałogowiec miał wlecieć do Mołdawii. Do wybuchu doszło niedaleko miejskich zabudowań i jak podkreślają służby, to szczęście, że nikomu nic się nie stało. Na filmie z monitoringu, które opublikowała policja, widać jak dron przelatuje obok budynków i po chwili eksploduje na ziemi.
0: To nie pierwszy raz, gdy rosyjskie drony wlatują do Mołdawii. Tydzień temu także podczas masowego ostrzału Ukrainy mołdawską granicę naruszyły 4 maszyny z Rosji. Jeszcze trochę kultury. U2 znów spróbuje wypełnić stadiony. Będzie trasa koncertowa. To, co było plotką, potwierdza magazyn The Rolling Stone. Ogłoszenie terminów i miasty prawdopodobnie za mniej więcej 2 tygodnie. U2 świętuje pół wieku na scenie. Kilka dni temu grupa zagrała w szkole w Dublinie, miejscu swojego pierwszego koncertu sprzed 50 lat. A w tym filmie aż skrzy się od gwiazd. Od wczoraj w kinach ekranizacja lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na ekranie zobaczycie plejadę aktorskich znakomitości. Marek Kondrat specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówi Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
8: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię, Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego. Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mi imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
0: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a oprócz niej na ekranie zobaczycie m.in. Krystynę Jandę, Andrzeja Seweryna, Jana Englerta, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysa Szyca i Macieja Sztura. Na film ten zaprasza Radio Z.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
1: Czekamy na Was już w najbliższą sobotę.
2: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
1: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
0: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Druga. Wiadomości Radia Z, nazywam się Darek Klimczak. Sprowadzimy do domu z zagranicy dziesiątki tysięcy żołnierzy. To słowa szefa Pentagonu, wypowiedziane podczas orędzia o stanie amerykańskich sił zbrojnych. Pete Hegseth mówił, że dla tych wracających z zagranicy oddziałów zostaną zbudowane nowe, piękne bazy i tłumaczył, że dzisiaj uwaga amerykańskiej armii przenoszona jest tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i zachodniej półkuli. Hegseth ogłosił też szereg nowych inicjatyw, w tym m.in. powołanie dowództwa do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie nacisku na religię w wojsku. Drogie paliwo.